0: SK2 Konin. Konin.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem z nad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem.

Chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Dziś w Koninie będzie chłodno, bo termometry pokażą 14 kresek. Na niebie pojawi się niewielkie zachmurzenie, ale ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na wasze samopoczucie. Jakość powietrza dobra, dlatego nie ma się czym martwić. Po południu temperatura wzrośnie do 22 stopni, a jutro utrzyma się niewielkie zachmurzenie z maksymalną temperaturą do 21 kresek. Tyle na teraz, zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy wam najnowsze wiadomości.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Atak nożownika w Nowym Jorku, rannych jest 6 osób, w tym jedna ciężko. Do serii napadów doszło na dworcu kolejowym Penn Station. To jeden z najbardziej ruchliwych węzłów komunikacyjnych na Manhattanie. Atak miał miejsce przed wizytą Donalda Trumpa na meczu finałów NBA w Madison Square Garden. Hala znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie dworca. Mężczyzna podejrzany o napaść trafił do aresztu. Kierowca taksówki na aplikację zatrzymany czeka na przesłuchanie. To po tragicznym wypadku w podwarszawskich Ząbkach. Dwie osoby zmarły w szpitalu, trzecia walczy o życie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, co wiadomo o przyczynach wypadku.
3: Kierowca przewozu osób próbował zawracać ze skrajnego prawego pasa i doprowadził do zderzenia z innym rozpędzonym autem, które uderzyło m.in. w znak i sygnalizator i w konsekwencji zostało rozerwane na dwie części. W środku było trzech mężczyzn, 22 i 23-latek, zmarli w szpitalu. Trzeci poszkodowany walczy o życie. Zatrzymany kierowca to 37-letni obywatel Turcji.
4: Nie jest to osoba karana, osoba posiadająca uprawnienia i był w trakcie zderzenia trzeźwy.
3: Mówi Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji. Kierowca najpewniej usłyszy zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku w ruchu lądowym.
2: Za co grozi do 8 lat więzienia. Wikingowie i gladiatorzy odwiedzili w weekend Piotrków Trybunalski. To z okazji 13. edycji pikniku historycznego. Mieszkańcy mogli z bliska zobaczyć widowiskowe walki wojowników i poznać dawne rzemiosło.
5: Dawaj go, dawaj! Proszę Państwa, mamy 3-0 dla Holusa.
6: Tego jeszcze w Piotrkowie nie było. Robimy to, aby popularyzować historię, aby rodziny mogły bardzo dobrze spędzać wolny czas.
7: Mega fajna rozrywka.
2: A na miejscu był nasz reporter Rafał Różycki.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: SK2 Sport.
2: Chwilę grozy w towarzyskim meczu Danii z Ukrainą. W trakcie spotkania na murawę upadł Christian Eriksen. Duński pomocnik szybko odzyskał przytomność, ale meczu już nie dokończono. Po spotkaniu lekarze reprezentacji Danii zapewnili, że piłkarz czuje się dobrze. 5 lat temu w czasie meczu Mistrzostw Europy Eriksen także zasłabł. Wtedy był reanimowany na boisku. Pierwszy wielkoszlemowy triumf Aleksandra Zwieriewa. W finale Rolanda Garrosa niemiecki tenisista pokonał w 5 setach Włocha Flavio Cobollego. Był to 4. wielkoszlemowy finał Zwieriewa, który w światowym rankingu nadal będzie 3.
8: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Ja wiem, ja to wszystko wiem, ja przeżywam to samo, co wy tak naprawdę. Wiem, jak ciężko się zebrać po długim czerwcowym weekendzie, ale cóż zrobisz, jak nic nie zrobisz? Nic nie zrobisz, bo co zrobisz? Trzeba włączyć muzyczkę, najlepiej tą polską, najlepszą w Radiu SK2 i budzić się w poniedziałek do życia. Dzień dobry!
0: Wajda i Jarząbek, Radiu SK2.
10: Może komuś się śniło w ten długi weekend, że wygrał jakiś milion w loterii. No to proszę bardzo, grupa Kombi w poniedziałek z samego rana zapewnia, że sen się spełni. Haha, już chce się żyć w poniedziałek, 8 czerwca. 3 po 6.

pewnie tata Marcina powiedział, że mam wrodzony smutek. A ja mam wrodzoną radość i chciałbym tę radość przelać na was. W poniedziałek dzisiaj przypominam, więc tej radości troszeczkę będzie nam trzeba. 10 po 6. Czułe dzień dobry raz jeszcze. Dawid Wajda, witam bardzo serdecznie. W dzień cyrku bez zwierząt. W dzisiejszych czasach to już jest normalka, że jak idziemy do cyrku, to tam zwierzątek nie ma. Od 5 lat jest coś takiego. Kiedyś cyrki miały zwierzątka. Można było zobaczyć lwa, tygrysa, słonia. Teraz nie. Teraz chronimy zwierzątka i teraz jak idziemy do cyrku, to zazwyczaj sami ludzie w cyrkach występują. I tak sobie myślę, że jak tak jest, jak jest, to po co chodzić do cyrku, jak w życiu jest pełno cyrków? Prawda? Nasze życie czasami niczym się od cyrku nie różni. Żyjemy sobie i żyjemy i pewnego dnia po prostu mówimy, no to jest cyrk, no to jest po prostu cyrk. No i ja mam pytanie do was, jak zawsze z rana, o jaki cyrk chodzi? Dajcie znać, jak mówimy, to jest cyrk, to co mamy na myśli? Zawsze ktoś sobie przypomni jakąś sytuację, w której wypowiedział te słowa, no to jest cyrk. O jaki cyrk chodzi? Dajcie znać. 726-826-826, oczywiście to nasz numer telefonu, można dzwonić do studia albo nagrać się na naszego radiowego messengerka. Prezenty od Radia SK2 czekają.

0: znam już z kim.
1: 18 minut po 6. Ludzie zabiegani, zapracowani, jadą zarabiać pieniążki, tak jak Justynka słychać. Dzień dobry, Justyno.
2: Dzień dobry ponownie.
1: Mam nadzieję, że u ciebie bezpiecznie, zestaw głośnomówiący jest, że zresztą chyba słychać, bo troszkę szumi. Czy ty za szybko nie jedziesz?
2: No właśnie, staram się jechać przepisowo.
1: Okej, okay, dobra, Justyna, mam nadzieję, że żadna drogówka nie będzie stała i nie powiesz sobie znowu kolejny raz, no to jest
2: nie,
1: cyrk.
2: Nie, już zatrzymuje się, jest przystanek, także... Włączę awaryjki i będzie w porządku.
1: A, dobra, robimy jak należy. Jak już się zatrzymasz, jak będą awaryjki, to jak przyłączysz się z głośno mówiącego na telefon przy uchu, to będziemy się lepiej słyszeć, bo Justyna, twoja historia jest warta opowiedzenia. Dzisiaj rozmawiamy o tym, po czym wypowiadamy słowa, no to jest cyrk. No i u Justyny była taka sytuacja. Justynko, słuchamy.
3: No ja już jestem nie na głośno mówiącym.
1: No to słuchamy.
3: No, chodzi o to, że tak, przyszli do mnie pewnego dnia goście, kupiłam już wcześniej kiełbaski, taki zestaw, parówkowa, taka duża, normalnych rozmiarów i jakaś tam jeszcze dodatkowa kiełbasa, no i przedłużyło się to do wieczora, więc mówię, zrobię taką mini kolacyjkę, żeby goście nie byli głodni, no i wrzuciłam te kiełbaski do garneczka. Gotuję. Poszłam trochę do gości, za chwilę wróciłam, patrzę, te kiełbaski jakoś taki zmieniły jakiś rozmiar. Stały się one takiego rozmiaru jak mały palec u ręki.
1: Dobra, poczekaj, mały palec u ręki, a na początku były jakie? Normalnie jak kiełbasa.
3: Normalnie, tak, taka kiełbasa.
1: 20 centymetrów, nie?
3: Dokładnie.
1: Aha.
3: No i nagle się zrobiła wielkości małego palca i nad tym garnkiem stojąc mówię sobie, o matko, jaki cud.
1: To jest nie cud, to cyrk.
3: To cyrk, po drugie cud i cyrk.
1: Na
3: I do tego, jak jeszcze podałam to gościom, to nie mogli wyjść z zachwytu. Tu, gdzie ja takie fajne kiełbaski dostałam i tu drugie co, to było jak w cyrku magia.
1: Okej, okay, a czyli, że jednak dobre?
3: No dobre, no bardzo im smakowały.
1: Mały, ale wariat,
3: no,
1: nie?
3: To się zgadza. Najgorsze jest to, że ja nie miałam już więcej tych kiełbasek.
1: Okej, okay. I nie pamiętasz, gdzie kupiłaś?
3: To znaczy, wolę nie mówić.
1: Dobrze, pamiętam.
3: Żeby nie robić reklamy,
1: tak jest. Okej, okay, czyli cud, kiełbasy duże zamieniają się w małe i jeszcze są dobre.
3: I jeszcze, na
1: początku mały zawód, jak ty ich nakarmisz, a później się okazało, że wszystko fajnie. No dobra, kto kiełbasy gotuje w cyrku się nie śmieje, prawda?
3: Dokładnie.
1: Justynko,
3: super powiedzenie.
1: Wszystkiego dobrego dla ciebie. Gadżety od radia lecą do ciebie. Ja włączam sekretarkę 726-826-826. Po jakich sytuacjach wypowiadaliście? No to jest cyrk. SK2.

wspominamy piękny występ na festiwalu w Opolu Ani Wyszkoni. Bardzo ładnie się zaprezentowała, bardzo ładnie zaśpiewała na ten swój jubileusz pracy artystycznej. 24 minuty po 6:00 przeglądam, o czym pisze dzisiejsza prasa. Oświadczenia majątkowe posłów. Wielki nagłówek. Tusk bogatszy, Kaczyński biedniejszy. Donald Tusk 3 emerytury, prawie 1 700 000 oszczędności, brak nieruchomości, natomiast Jarosław Kaczyński ponad 360 000 oszczędności, ponad 140 000 emerytury, kredyt w skok Stefczyka, tak wypunktowani są obaj politycy, ale chyba troszeczkę w gorszej sytuacji jest pani Małgorzata Kidawa-Błońska, pani marszałkini Senatu, dba o swoich Janów, ma dwóch w rodzinie i starszego męża wysłała na zakupy, paparazzi przyłapali, co tam w telefonie wypisuje do męża. To, co każda żona do każdego męża, ja wam zacytuję. Zakupy na poniedziałek, dwa pączki, rzodkiewek, natka pietruszki, koperek, kilogram pomidorów, kilogram ogórków. Nic więcej. No bo się nie przelewa. Sama kupiła dwa banany. Żadnego kocham cię, żadnego dzień dobry, żadnego do widzenia. Tylko zakupy w SMS-ie. No, czyli coś nas wszystkich łączy z Małgorzatą Kidawą-Błońską. SK2. A z panem Donaldem i z panem Jarosławem nie.

0: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
7: W Koninie poranek zapowiada się całkiem przyjemnie. Na niebie mało chmur, a temperatura wyniesie około 16 kresek. Wiatr słaby, ale da się go poczuć, więc warto mieć coś cieplejszego pod ręką. Ciśnienie stabilne, dlatego nie powinno wpływać na wasze samopoczucie. Po południu zrobi się cieplej, bo termometry pokażą 22 stopnie. Wieczorem nadal pogodnie, z niewielkim zachmurzeniem i temperaturą w okolicach 22 stopni. Zostańcie z Eską 2 po kolejne polskie hity.
6: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
8: 6.30 News SK2, Anna Łobocka. Potężne trzęsienie ziemi na Filipinach. Zanotowano magnitudę 7,8. Co najmniej jedna osoba nie żyje. Wydano ostrzeżenie przed tsunami dla Filipin oraz Japonii i Indonezji. Izraelskie lotnictwo zaatakowało nad ranem cele wojskowe w środkowym i zachodnim Iranie. Był to odwet za irański ostrzał Izraela. Doszło do niego kilka godzin po tym, jak prezydent Trump wezwał Izrael do powstrzymania się od uderzenia. Dzisiaj zaczyna się dodatkowa sesja egzaminu ósmoklasisty. Na początek język polski, jutro matematyka, a w środę język obcy. Pisać będą uczniowie, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli zdawać ich w maju.

Oj, podupadł. Podupadł trochę Maciej Musiałowski w naszej gorącej polskiej dwudziestce. Za nami najświeższe notowanie w piątek wieczorem w polowych warunkach. Łukasz Zduńczyk prowadził gorącą polską dwudziestkę, bo przecież z Opola, z festiwalu polskiej piosenki, czyż nie może być lepszego miejsca niż właśnie to, żeby też zaprezentować najgorętsze 20 polskich utworów w polskim eterze. No, co prawda Maciej Musiałowski wylądował na piątym miejscu i to spadek, a pierwsze miejsce, no nie byle kto. Kuba i Kuba, ich lato, które stygnie, ono dopiero się rozgrzewa, ale u nich już stygnie. Wiktor Waligura z Dryskulem na miejscu drugim. Miejsce trzecie dla męskiego grania tegorocznego, czyli utwór Nareszcie. Kolejne notowanie oczywiście zależne jest od was, sk2.pl, zakładka Gorąca Polska 20, to właśnie tam możecie klikać te wszystkie plusiki i minusiki. O, tu taka atrakcja, innowacja jest taka, że można podomki pod sobą kopać, jak to, cytując klasyka. Czy ciekawe, czy właśnie to, taki duet Kuba i Kuba klika minusika na Wiktora Waligurę, żeby nie spadł niżej i żeby oni na przykład na pierwszym miejscu byli też kolejny raz, w kolejny piątek. W piątek o 18:00. Notowanie sk2.pl, tam głosujemy. Czy to...

0: To oczywiście wilki, które wyją, żeby wstać w poniedziałek do pracy albo na śniadanko. 12 minut zostało nam do godziny 7. Dzisiaj o cyrku, bo jest dzień cyrku bez zwierząt, czyli taki, jaki mamy na co dzień i jaki widzimy na co dzień. Życie w niektórych przypadkach to jest cyrk. No i też my wypowiadamy słowa, no to jest cyrk. No i ja was zapytałem, o jaki cyrk chodzi. Bardzo dużo podobnych wypowiedzi się przewija.
1: No, na wiejskiej mamy cyrk codziennie. Taki duży.
0: Tak, to jeden z telefonów, inny podobny.
2: Ja myślę, że chodzi o cyrk na wiejskiej.
0: No, wszyscy z tym cyrkiem na wiejskiej. I wcale nie chodzi o wiejski cyrk, żeby nie było niedomówień. Wpadają też, słuchajcie, SMS-y z cyklów, że ktoś się w cyrku nie śmieje. Bardzo dużo takich SMS-ów tak zakończonych jest. No i właśnie jeden a propos tych dwóch telefonów wpadł podobny. Kto chociaż raz oglądał obrady Sejmu, ten w cyrku się nie śmieje. Taki SMS. Ktoś inny napisał, kto się leczył na NFZ, w cyrku się nie śmieje. Kto wychowuje dzieci, w cyrku się nie śmieje, jest jeszcze taki SMS. I z tego samego cyklu... Kto jest nauczycielem? O, nauczyciel jakiś napisał. Kto jest nauczycielem, w cyrku się nie śmieje. No dobra, no to kto się jeszcze nie śmieje w cyrku? Może jest nas więcej, dajcie znać.
3: SK

0: tym utworem jest zupełnie odwrotnie niż z pozostałymi. Im częściej słuchamy, tym bardziej się podoba. Marisa w Radiu SK2. 4 minuty zostały do 7, wtedy też newsy. Jest takie powiedzenie, kto daje i odbiera, ten się wiadomo gdzie poniewiera. Prawda? A co w przypadku, jak jeden daje, a drugi chce zabrać? No nie wiem, ja bym to jakoś nazwał, ale może nie będę tego nazywał, po prostu wrócimy do zamieszania wokół orderu Orła Białego, którego chcą odebrać Załęskiemu. To w newsach, już za chwilę o 7, nie odchodźcie za daleko.
1: SK2

0: drżąca powieka.
1: I ten nocny skurcze łydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
6: Poranek w Koninie zapowiada się całkiem przyjemnie. Słupki rtęci wskoczą na 16 kresek, a niebo będzie niemal bezchmurne. Wiatr z zachodu ledwo się odczuje, a ciśnienie pozostanie stabilne. Po południu temperatura wzrośnie do 22 stopni, a słońce będzie dalej dominować na niebie. Wieczór nie przyniesie większych zmian, nadal utrzyma się 22 stopnie i mało chmur. Pogoda sprzyja relaksowi na świeżym powietrzu. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 newsy.
5: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
7: Jest 7 News SK2, Anna Łobocka. Dziś kapituła Orderu Orła Białego zajmie się wnioskiem o odebranie odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Zaproponował to prezydent Karol Nawrocki po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednostce sił zbrojnych swego kraju imię bohaterów UPA. A więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, czy Wołodymyr Zełenski straci order?
8: Wszystko w rękach kapituły, na czele której stoi prezydent. Wniosek zostanie rozpatrzony i jeśli uchwała w tej sprawie zostanie przegłosowana, to dokument następnie trafi do podpisu na biurko Karola Nawrockiego. Ale to nie koniec procedury, bo potrzebna będzie jeszcze kontrasygnata premiera. Donald Tusk nie mówił wprost, jaką decyzję podejmie, ale niedawno zapewniał, że nikt nie podzieli polskich władz w kwestiach historycznych. Na linii Warszawa-Kijów spore napięcia. Sytuację załagodzić miała wizyta ukraińskiej delegacji w naszym kraju. Bliski współpracownik Wołodymyra Zełenskiego, Kyryło Budanow, odbył serię spotkań m.in. z ministrem obrony czy szefem prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
7: Teraz Tczew w Pomorskiem. W jednym z tamtejszych mieszkań znaleziono ciało 43-letniej kobiety. Jedna osoba została zatrzymana. Na miejscu pracują służby, mówi Katarzyna Orzuk z policji.
9: W związku z prowadzonymi czynnościami policjanci zatrzymali 19-letniego mężczyznę. Funkcjonariusze wykonują oględziny i zabezpieczają ślady, a także ustalają szczegółowe okoliczności tego zdarzenia.
7: Śledczy nie ujawniają na razie szczegółów sprawy. Maja Chwalińska wraca dziś do Polski. To po ogromnym sukcesie w Paryżu, gdzie na kortach Rolanda Garrosa wywalczyła drugie miejsce. Wczoraj nasza tenisistka była rozchwytywana przez zagraniczne media.
10: Na pewno jestem zmęczona. Tego snu dzisiaj za dużo nie było, ale na pewno jestem też szczęśliwa. Jeszcze do mnie na pewno nie dociera to, co się stało, ale na pewno jestem szczęśliwa i dumna z tego, co osiągnęłam przez te 3 tygodnie.
7: Samolot z Paryża z Mają Chwalińską wyląduje o 9.25 na lotnisku Chopina w Warszawie. Po powrocie polska tenisistka planuje urlop. Po nim ma wystąpić na Wimbledonie.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: SK2 Sport.
7: Polskie siatkarki nie są już niepokonane. Biało-czerwone doznały pierwszej porażki w tegorocznej Lidze Narodów. Na zakończenie turnieju w Nankinie Polki przegrały z Chinkami 1-3. Kolejny turniej ruszy 17 czerwca w Bangkoku. Koszykarki USA i koszykarze Łotwy zdobyli złote medale Mistrzostw Świata w odmianie 3x3. Turniej odbył się w Warszawie. Polskie drużyny narodowe nie zdołały przebić się przez fazę grupową.
11: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: 3 po 7 w kontekście jeszcze tego dnia cyrku bez zwierząt, bo to jest dzień jak co dzień. No, każdy z nas za dzieciaka chciał iść do cyrku, nie? A okazało się po latach, że wystarczyło dorosnąć i

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

ryba, wzywam was do akwarium. Do akwarium, czyli do roboty. 10 po 7, dzień dobry. Elektryczne gitary za nami w Radiu SK 2. Miło i sympatycznie spędzamy czas, czytając sobie prasę, informując was o tym, że na przykład Warszawa znowu szpanuje. Warszawa znowu szpanuje, dokładnie ogród zoologiczny w Warszawie, szasta pieniędzmi. No i o tym przekonały się gepardy warszawskie. Lawa, Lara i Cassis. Czyli Cassis w tym momencie pewnie do Lawy i Lary mówi: zobacz Lawa, zobacz Lara, tu jest jakby luksusowo. No, wybieg został powiększony dla tych gepardów warszawskich, i to dwukrotnie. I uwaga, gepardy, co dostały gepardy w warszawskim zoo? Gepardy dostały podgrzewane skały, żeby w kuperek było cieplutko. A! Niby gepardy są w różnych ogrodach zoologicznych na całym świecie. Gepardy to szybkie zwierzątka. Zajmuje im zaledwie 3 sekundy rozpędzenie się do setki. Ale tylko w Polsce mają podgrzewane skały. Eska.

19 minut po 7. Za nami Urszula, za chwilę Sylwia Grzeszczak w Radiu SK2, także niezwykłe odkrycia. Na przykład na Lubelszczyźnie jest taka miejscowość Hostynne się nazywa. I tam podczas budowy drogi znaleziono skarb skrywany przez ziemię przez 110 lat. Chodzi o historyczny dzwon cerkiewny lub kościelny. Właśnie w miejscowości Hostynne. Według wstępnych ustaleń dzwon mógł zostać ukryty w ziemi nawet podczas I wojny światowej. No, słuchajcie, ukryty albo sam się ukrył. Inne dzwony go gnębiły, a ten nie potrafił się postawić, bo nie umiał bić. SK2

0: prawda od grupy Bajmy. Już więcej nie będzie 7.25, bo zaraz będzie 7.26. A później będzie 7.30 i newsy w Radiu SK2, więc też bądźcie blisko. Po 7.30, tym bardziej po długim czerwcowym weekendzie, musimy zrobić ups. Dla niewtajemniczonych ups to skrót UPS. Będą do tego potrzebne wasze telefony, więc miejcie je przy sobie jak coś.
1: SK2.

0: Radia.
1: Paprykarz ze Szczecina.
2: Szklanki z Krosna.
1: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
0: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
0: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
1: Polskie hity.
0: Najlepsze, bo polskie. Autopromocja.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
3: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów, tylko złoty 99 przy zakupie 3, a polska kapusta wczesna 2,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. WISK.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
10: Poranek w Koninie zapowiada się na mokry, bo może przelotnie popadać. Temperatura wyniesie około 18 kresek, więc nie będzie zimno. Wiatr umiarkowany, dlatego parasol raczej nie odleci. Jakość powietrza dobra, więc oddychamy pełną piersią. Po południu chmury zdominują niebo, ale nie zabraknie też przebłysków słońca, a termometry pokażą 22 stopnie. Wieczorem czeka nas miks chmur i słońca. Temperatura utrzyma się na poziomie 22 stopni. Zostańcie z SK2 po kolejne polskie hity.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
11: 7.30 newsy SK2, Anna Łabocka. Co najmniej 4 osoby nie żyją, a 200 zostało rannych. To po trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,8 na Filipinach. Trzęsienie wywołało także tsunami o wysokości około metra. Więcej o tym w newsach o 8. W najbliższy piątek samoloty F-35 odbędą rajd powitanie z Polską. Wystartują z Łasku i polecą do Krakowa, Gdańska i Warszawy. Są to 3 pierwsze maszyny z zakupionych w USA 32. Sensacja w Szwecji. Armand Duplantis przegrał pierwszy raz od 3 lat i to przed własną publicznością. Szwed, który zdominował rywalizację w skoku o tyczce, zajął drugie miejsce w meetingu Diamentowej Ligi, skacząc zaledwie 5,80.

0: spontanicznie podaję numer telefonu 726-826-826. Dzisiaj w poniedziałek, po długim weekendzie, tym bardziej musimy zrobić ups. To skrót UPS, usprawiedliwienie pracownika spóźnionego. Dzwońcie, usprawiedliwiajcie się, dlaczego dzisiaj spóźnicie się do roboty. Pierwszy telefon na dziś. Dzień dobry, słuchamy się przez telefon. Proszę. To jest też dobry sposób na usprawiedliwienie. Czasami brak słów. Też tak można do szefa. 726-826-826 to numer telefonu do radia. Chyba czasami jest tak, takie sytuacje się zdarzają, że się spóźnimy i co wtedy mówimy? Halo.
1: Ja nic nie mówię, bo ja nie mogę się spóźnić. Za chwilę 90 studentów będzie zdawało egzamin. Jak się spóźnię, to głowę mi urwą.
0: O, czyli się nie spóźniamy.
1: Nie spóźniamy się, absolutnie.
0: Na którą ten egzamin?
1: Na ósmą, przepraszam, na dziewiątą to zazwyczaj do pracy, na wykład, ale egzaminy na ósmą.
0: Oj, to nie wiem, czy się nie spóźnimy, jak myślałeś, że na dziewiątą.
1: Nie, to bo też przyzwyczajenie, ale generalnie się absolutnie nie spóźnimy.
0: To szybciutko, 21 minut zostało. Kolejny telefon, aj, tu się ktoś nie doczekał. 726-826-826. Odbieramy telefony, jeśli chodzi o usprawiedliwienie co do spóźnienia. Słuchamy. Halo?
2: Spóźnię się dzisiaj do pracy, ponieważ w sobotę musiałem zostawić kluczyki do samochodu, a Lombard jeszcze zamknięty jest.
0: Okej, to też jest jakieś usprawiedliwienie. Nie ma samochodu, nie ma jak dojechać. Kolejny telefon, halo, dzień dobry, tu ups.
3: Witam, Paweł z tej strony.
0: Tak? Czemu się spóźnisz do roboty?
3: Po ciężkim weekendzie, szefie, no ciężko było wstać dzisiaj.
0: Ciężko, po ciężkim weekendzie ciężko było wstać. To prawda, cała prawda. Następny telefon, halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Słuchamy usprawiedliwienia.
4: Oczywiście nie chciało nam się wstać, to standardowe, podstawowe, ale za ładna pogoda, żeby iść do pracy. Miłego dnia.
0: Miłego dnia, pozdrawiamy. Kolejny telefon. Halo, dzień dobry. Dlaczego się spóźnisz dzisiaj do roboty?
5: Dzisiaj się spóźniam, bo w weekend biegłam półmaraton i musiałam się wszystkich o tym pochwalić. W domu, w żłobku, w przedszkolu, więc teraz się chwalę wszystkim na radiu.
0: I regeneracja, też ważna rzecz, prawda? Dziękujemy dokładnie. Ślicznie. Następny telefon. Halo, dzień dobry. Tutaj ups, usprawiedliwienie pracownika spóźnionego. Słuchamy.
6: Dzisiaj się spóźnię do pracy, ponieważ od 5 zaczęłam gotować pomidorówkę na dzisiaj dla dzieci.
0: To bardzo ważne, tak.
6: I nie zdążyłam jeszcze makaroniku, więc dzieci są najważniejsze, więc praca nie ucieknie, a dzieciom może być smutno.
0: Rodzina przede wszystkim. Serdecznie, tak. Serdecznie dziękujemy, ściskamy, pozdrawiamy. Słuchajcie, specjalny, widzę po numerze telefonu, jeszcze jeden telefon na dziś od jednego najważniejszego spóźnionego.
7: Dzień dobry, tutaj Jarząbek. Chciałem powiedzieć, że dzisiaj nie przyjdę do pracy, bo albo się spóźnię, albo nie przyjdę, bo moja praca domowa zjadła mi psa. Dobranoc.
0: Dobranoc. SK2. Moja praca domowa zjadłaby psa? No okej, okay. Czyli dobranoc. 18,5 minuty zostało nam do 8. Życzę bez spóźnień, albo kombinujcie dobre wymówki. Zapamiętajcie je i zadzwońcie w poniedziałek za tydzień.

Jesteśmy cały czas najlepszymi polskimi hitami bliziutko was, jak najbliżej się da. Jeśli trzymacie tak odpowiednio blisko, ten głośnik przy uchu, tylko uważajcie, żeby to wtedy głośność radia była odpowiednia, żeby sobie nie uszkodzić słuchu na przykład. 10 minut zostało nam do 8. Odkrycie jest nowe. Niebieskiej ośmiornicy w głębinach Oceanu Spokojnego. Niebieska ośmiornica. To taka fundacja Karola Darwina. Ona odkryła nowy gatunek takiej ośmiornicy na głębokości, uwaga, 1773 metry pod poziomem morza. Tak? Dobrze mówię. No jak na głębokości, to pod poziomem morza. U wybrzeży Ekwadoru. No, ciekawe, tak sobie myślę. Ile jeszcze pięknych odkryć jest przed nami? Wystarczy, że ludzkość sięgnie

tak trzeba żyć, żeby to zło odganiać, dobre przyciągać. A zły może być budzik, to go przez okno i już. 6 minut do 8. Zagramy oczywiście w Państwa Miasta dziś także. Prezent marzeń do zgarnięcia wartości 500 zł. Od teraz można się zgłaszać SMS-owo 726-826-826. Mam nadzieję, że to jest znany Wam numer. I na Messengerze, jeśli się zgłosicie, to zostawcie nam swój numer telefonu, żebyśmy mogli do Was oddzwonić. Dzisiaj odpowiedź na pytanie... Co jest dobre z rana na śniadanie? Ha, niech będzie o jedzonku. Takie odpowiedzi przyjmuję. Najlepsze śniadanka zagrają w Państwa Miasta po 8. SK.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
4: Dziś w Koninie przedpołudnie zapowiada się z deszczem, a termometry pokażą około 18 kresek. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na samopoczucie. Jakość powietrza będzie dobra. Po południu spodziewamy się sporego zachmurzenia, ale słońce też się pokaże, a temperatura wzrośnie do 22 stopni. Jutro słońce będzie próbowało przebić się przez chmury, a maksymalna temperatura wyniesie 21 kresek. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 Konin wiadomości.
3: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
5: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Kierowca taksówki na aplikację czeka na przesłuchanie i najpewniej usłyszy zarzuty. To po tragicznym wypadku w podwarszawskich Ząbkach. 37-letni obywatel Turcji miał doprowadzić do tragedii, skręcając w lewo z pasa do skrętu w prawo. Dwie osoby zmarły w szpitalu, trzecia walczy o życie. Mateusz Gołębiewski.
6: Teraz śledczy będą szczegółowo badać okoliczności wypadku, w tym prędkość Audi i zachowanie obu kierowców. Kluczowa będzie opinia biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Wiadomo, że do dyspozycji będzie miał m.in. film z kamery samochodowej kierowcy jadącego za taksówką, który zarejestrował moment zderzenia. Kierowca może usłyszeć zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego. Za taki czyn grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Po przesłuchaniu sąd zdecyduje również, czy 37-latek trafi do aresztu.
5: Co najmniej 4 osoby nie żyją, a 200 zostało rannych. To po trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,8 na Filipinach. Uszkodzeniu uległo wiele budynków. Na jednym z nagrań opublikowanych w sieci widać uczniów szkoły podstawowej, których żywioł zastał podczas jednej z uroczystości. Trzęsienie ziemi wywołało także tsunami o wysokości około metra. Teraz Kraków i 25. już wielka parada smoków. Wczoraj ulicami przeszedł korowód sprzed Wawelu na rynek główny.
7: Ten niebieski był super, taki błyszczący, wielki.
8: Ten różany, bo lubię przyrodę.
9: To ma róże zamiast ognia?
10: Różanka!
7: Super, bardzo fajna impreza. Czekaliśmy długo, żeby zobaczyć.
8: Mi się najbardziej podobał ten kasztanowy.
5: Około 30 imponujących smoków przygotowali uczestnicy z całej Polski.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: SK2 Sport.
5: Florentino Pérez ponownie wybrany na prezydenta Realu Madryt. Doświadczony działacz wygrał niedzielne głosowanie. To były pierwsze wybory na prezesa królewskich od 20 lat. Odbyły się po fatalnym sezonie, w którym Real nie sięgnął po żadne trofeum. Pozostanie Pereza ma oznaczać, że nowym szkoleniowcem zostanie José Mourinho. W Orlet Basket Lidze czas na pierwszy mecz finałowy. Legia Warszawa zmierzy się za Stalem Zielona Góra. Gospodarzem pierwszego meczu będzie stołeczna drużyna, a początek spotkania o 20:15. Rywalizacja w finale będzie toczyła się do 4 wygranych.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: 2,5 minuty po 8. Dzisiaj jest też Dzień Informatyka. Zatem w języku informatyków chciałbym się teraz odezwać, tym samym pozdrawiając ich wszystkich bardzo serdecznie i czule. Uwaga, w języku informatyków się odzywam. U mnie działa.
3: Wajda i Jarząbek w radiu SK2.
12: Mam nadzieję, że u was, drodzy informatycy, też wszystko działa. 3 już minuty po 8, ONA, potem męskie granie. Ja się witam czule, serdecznie, miło, sympatycznie. Tak się z wami witam, jest super, super, super. To jest taki poniedziałeczek. Dawid Wajda, cześć ponownie.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: 9,5 minuty po 8. Męskie granie tegoroczne i hymn, ten pierwszy, bo już drugi też wydali, się okazuje. A tymczasem w sobotę wieczorem w Erywaniu w Armenii odbył się konkurs Eurowizji dla młodych muzyków. I kto wygrał?
2: Polska Górą!
3: Polska Górą!
4: Polska Górą!
1: Okazuje się, że w tej Eurowizji dla młodych muzyków to jesteśmy dobrzy, bo to już czwarte zwycięstwo Polski w historii tego prestiżowego konkursu. Zwyciężył 18-letni Polak, akordeonista Michał Stochel. Nie dziwota, że na akordeonie wygrywamy, bo po zwycięstwie, w sumie gość ma już 18 lat, jest świętowanie.

0: Hipnotyzujący głos Sobela. Wycofuję się. 17 minut po 8:00 pora zagrać. Zobaczymy, jakie będą wasze głosy w tej zabawie.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: A dokładnie chodzi o głos Michała i głos Agnieszki. Dzień dobry.
3: Cześć, dzień dobry.
4: Cześć.
0: Jesteśmy w komplecie, super. Przypominam zasady naszej zabawy z koła. Losuję wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzenia, a druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
3: Oczywiście. Tak.
0: Dobrze, Michał zacznie. W prawo czy w lewo, Michale?
3: W lewo.
0: W lewo kręcimy, proszę bardzo. Długo się coś kręci, albo ja mam krzepę po tym weekendzie w ręce, nie wiem, o co chodzi. Litera K. Zatrzymało się na literze K. K jak kocham. O, tak sobie rzucę. Litera K, 20 sekund. Uwaga, państwo.
3: Parada.
0: Miasto.
3: Kalisz.
0: Znana postać.
3: Karolak.
0: Roślina.
3: Kaktus.
0: Kolor.
3: Tak, kaktusowy.
0: Jeszcze raz?
3: Kaktusowy.
0: Dobra, niech ci będzie, zaraz będziemy sprawdzać, czy jest kolor kaktusowy. Jak jest kolor kaktusowy, to 5. A Karolak, o jakiego Karolaka ci chodziło?
3: A? O Tomasza.
0: No dobra, tak myślałem. Jest Karolak, się kojarzy z tą przerwą między zębami, no wiadomo. Kaktusowy kolor jest, sprawdziliśmy, więc 5 punktów, Michale, będzie dla ciebie. Agnieszko, 5 punktów do przebicia.
4: Spróbujemy.
0: Spróbujmy. W prawo, w lewo?
4: To może w lewo.
0: Też w lewo. Proszę bardzo. Znowu mocno zakręciłem. Znowu się będzie długo kręcić. Nie wiem, jakąś taką siłę w tej lewej ręce mam. Nie wiem czemu. Nie wiem czemu w lewej. O, Joker. Joker się mu wylosował. Możesz wybrać sobie literę.
4: To może D.
0: Czwarta litera alfabetu, czyli litera D.
4: Tak.
0: Dobrze rozumiem? Dobrze. No to uwaga, państwo.
4: Tania.
0: Miasto.
4: Dąbki.
0: Tytuł filmu.
4: Dzień Świstaka.
0: Imię.
4: Daniela.
0: Roślina.
4: Dynia.
0: Potrawa.
4: Dyniowe ciasto.
0: Zawód.
4: Lekarz.
0: Okej. I teraz tak. Dąbki. Jak myślisz, Agnieszko?
4: Są, na pewno.
0: No są dąbki, pewnie, że są. Kto nad morze jeździ, ten wie, że są dąbki.
4: No właśnie.
0: Tylko pytanie, czy to z miasto?
4: Oczywiście.
0: No nie, Agnieszko. Dąbki to jest wieś nadmorska, ale jednak wieś to nie jest miasto. Zatem nie możemy uznać miasta i każdej kolejnej odpowiedzi, bo do pierwszego błędu zaliczamy. Więc Agnieszko, jeden za państwo tylko mogę ci zaliczyć. A to oznacza, że 5-1 wygrywa Michał i on zgarnia prezent marzeń. Takie nieśmiałe usłyszałem. Nie wiem, czy dobrze.
3: Tak? Przepraszam cię, ja bym mógł pozdrowić tylko swoją żonę Justynę.
0: Już, no jak już powiedziałeś, to już padło, nie?
3: No super, chciałbym pozdrowić gorąco, dziękuję bardzo.
0: A Agnieszka chciała męża pozdrowić, czy nie?
4: A niech też ma pozdrowienia.
0: Jak ma na imię?
4: Mateusz,
0: a niech ma. Agnieszko, prezent marzeń do Michała, do ciebie nagroda pocieszenia, kolejne Państwa Miasta jutro po 8:00.
2: Państwa Miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

czasami warto podnieść wysoko głowę, popatrzeć na chmurki i różne rzeczy sobie wyobrażać, na przykład statki. Demono w Radiu SK2, 25 po 8. Nie chcemy się chwalić, ale musimy, kto by nie był na bieżąco w ten weekend. Dopiero się obudził po długim weekendzie do życia, to trzeba powiedzieć, że Maja Chwalińska osiągnęła w weekend największy sukces w swojej tenisowej karierze. Finał French Open, co prawda bez powodzenia, bo w finale przegrała z rosyjską tenisistką Mirą Andrzejewą 3-6, 2-6. Ale co zyskała, to jej. Czytam, że za sam udział w finale ponad $1,5 miliona. Dodatkowo awans w rankingu WTA. Przed turniejem była 114, po turnieju jest już 21. Czyli przegrała, ale wygrała. Dziękuję. SK2.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Niskie ceny są codziennie.

0: dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz żel do prania Cocolino 1,48 litra, Speed Clean, Ultra Care lub Crystal White. 24,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Dziś w Koninie przed południe zapowiada się ciepło z temperaturą sięgającą 19 kresek. Możemy spodziewać się przelotnych opadów, więc warto mieć parasol pod ręką. Ciśnienie pozostaje stabilne, a jakość powietrza będzie dobra, co sprzyja aktywnościom na świeżym powietrzu. Po południu niebo zdominuje zachmurzenie, ale słońce również da o sobie znać. Termometry pokażą maksymalnie 22 stopnie. To w tym momencie wszystko, a kolejne polskie hity w SC 2 Konin już za chwilę.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: 8.30, newsy SK2, Anna Łobocka. Uwaga, kierowcy, utrudnienia na autostradzie A4 na Śląsku. Zablokowane są 3 pasy ruchu w kierunku Wrocławia. Na wysokości węzła Gliwice-Sośnica przewróciła się ciężarówka przewożąca paszę. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Ukrainy przedstawili warunki pokoju z Rosją. To 5 punktów. Pierwszy z nich to natychmiastowe i kompletne zawieszenie broni. Ceny paliw na stacjach dziś takie jak w weekend. Litr benzyny 95 maksymalnie może kosztować 6 zł. Maksymalna cena diesla to 6,48.

Uwaga, będą się wysypać ziemniaki. O, wysypały się, to Basik tak zapewnił to wysypanie ziemniaków. Lubię, czy to perkusja, czy bas, jak się wysypują ziemniaki, jest dobrze. 21 minut do godziny 9, pora się przenieść w czasie. Kącik odkurzający, czyli czytamy, co wydarzyło się tego dnia, który mamy dziś, ale nie tego roku. Dzisiaj 2021 rok, bierzemy na tapet. Policjanci z Wrocławia musieli interweniować na Starym Mieście po tym, jak otrzymali zgłoszenie dotyczące zniszczenia maski i dachu w osobowym BMW. Jak się okazało, samochód zaatakował 63-letni mężczyzna przy użyciu młynka do pieprzu. Tak pisał portal Polsat News 8 czerwca 2021 roku. 63-latek w rozmowie z mundurowymi przyznał się do zniszczenia zaparkowanego nieopodal BMW. Jak sam powiedział, zrobił to, ponieważ nie lubi niemieckich aut. Czyli mówiąc inaczej, chciał wszystkim pokazać, jak się pieprzy niemieckie samochody.

No zaczął to koncertowanie wyśmienicie. Jak on koncertuje, to żaden tak nie koncertuje, jak on koncertuje. Dawid Podsiadło na antenie Radia SK2. 10 minut zostało nam do godziny 9. Teraz badania. Lubimy badania, a jak usłyszymy, że to są badania dotyczące likwidacji kleszczy, to pewnie się zainteresujemy. Kanadyjscy naukowcy wysypali jesionowe wióry na ścieżce w lesie i z pobliża ścieżki zniknęło 48% kleszczy. A jak wióry nasączono środkiem owadobójczym, to populacja kleszczy zmniejszyła się o 99%, czyli tak by kleszczy w lesie w ogóle nie było. Czyli wychodzi na to, że na spacery do lasu trzeba się dobrze przygotować. Szczególnie panowie, zapuszczamy brody, ale to musi być taka konkretna broda. Taka nadrwala. To ma być taki drwal, że aż wióry lecą.

5 minut zostało nam do godziny 9. Kasia Grodzka już przejmuje stery i zagrawam 10 utworów tych najlepszych polskich, jeden po drugim, bez reklam. Na koniec chciałem Medardów wszystkich pozdrowić, bo zobaczyłem teraz, że Medard obchodzi dzisiaj imieniny i Seweryn. Najlepszego w Dzień Informatyka i Światowy Dzień Oceanów. Za chwilę wypłyniemy na ocean polskiej muzyki z Kasią Grodzką. Dobrego, pięknego dnia.

0: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
5: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
6: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska sup jednokomorowa Krivit aż 100 zł taniej, tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni 549 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
12: Dziś przedpołudnie w Koninie zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry pokażą 19 kresek, więc ciepło, ale miejcie pod ręką parasol, bo może przelotnie popadać. Ciśnienie stabilne, dlatego nie wpłynie na wasze samopoczucie, a jakość powietrza będzie dobra. Po południu niebo zasłonią chmury, ale słońce też się pojawi, a temperatura wzrośnie do 22 stopni. Wiatr będzie łagodny, nie przekroczy 10 km na godzinę. Zaraz w SC2 Newsy, więc zostańcie z nami.
11: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
13: Jest 9, News SK2, Anna Łobocka. Za pół godziny na warszawskim lotnisku wyląduje samolot z Paryża. Na pokładzie Maja Chwalińska. Na warszawskim Okęciu już zbierają się kibice. My łączymy się z naszym reporterem Mateuszem Gołębiewskim. Mateuszu, czy Maja spotka się dzisiaj z fanami?
14: Już w Paryżu w trakcie rozmowy w studiu telewizyjnym z gwiazdą tenisa Andre Agassim Chwalińska przyznała, że musi poćwiczyć dawanie autografów. No, dzisiaj będzie mogła ten trening odbyć w pełnym wymiarze, bo na przylot Maji czekać będzie mnóstwo kibiców tenisa.
15: Dla mnie to jest niesamowite. Z meczu na mecz coraz więcej po prostu radości tego wszystkiego.
14: Teraz ta piękna paryska bajka dobiega końca. Miejmy nadzieję, że to nie koniec, ale pierwszy z wielu rozdziałów tej cudownej opowieści sportowej. Wicemistrzyni French Open ma dzisiaj też spotkać się z mediami. Dowiemy się, co Maja Chwalińska ma do powiedzenia teraz, gdy już mogła chwilę ochłonąć. Zapewne padną też pytania o sportową przyszłość.
13: W najnowszym rankingu Chwalińska awansowała na najwyższe w karierze 21 miejsce. Odznaczenie powinno zostać odebrane, tak mówi profesor Jan Majchrowski, były sędzia Sądu Najwyższego. To w związku z dzisiejszym posiedzeniem kapituły Orderu Orła Białego. Zajmie się ona wnioskiem o odebranie odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Zaproponował to prezydent Karol Nawrocki po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednostce sił zbrojnych swojego kraju imię bohaterów UPA. Zdaniem profesora Majchrowskiego kapituła nie powinna mieć wątpliwości w tej kwestii.
16: Po pierwsze, na pewno odebrać. Pytanie jest inne. Czy należało nadawać? Bo jeżeli traktujemy najwyższe polskie odznaczenie jako coś zupełnie wyjątkowego, no to za zupełnie wyjątkowe zasługi należy nadawać. Ale to już jest decyzja prezydenta Dudy.
13: Posiedzenie kapituły rusza za godzinę. Pierwsza część nowej linii kolejowej Nowy Sącz - Kraków gotowa, mówi Piotr Hamarnik z PKLK.
3: Linia kolejowa na odcinku Nowy Sącz - Marcinkowice jest gotowa, jest zrealizowana. Tutaj maksymalna prędkość pociągu na tym odcinku to jest 120 km na godzinę. No i czas przejazdu pociągu, który zatrzymuje się na wszystkich przystankach po drodze, to 11 minut.
13: Pociągi na tej trasie pojadą 14 czerwca.
17: SK2 News, Konin.
18: Jan Grzylaczyk. Zajęcia koordynacji ruchowej, poznawanie świata zmysłami. Takie możliwości będą miały maluchy z miejskich żłobków w Koninie. Miasto pozyskało 160 tysięcy na wyposażenie sal sensorycznych. Warto wiedzieć, że do konińskich żłobków uczęszcza 157 dzieci. Blisko 40 młodych pasjonatów piłki nożnej walczy o miejsce w klasie Mistrzostwa Sportowego w Koninie. Testy sprawnościowe były pierwszym etapem. W sumie przyjętych będzie 26 uczniów.
19: Minęła 9:00, tutaj Radio SK2. Tak jak słyszeliśmy, Maja Chwalińska za pół godziny ląduje w Polsce i martwi się, że nie umie jeszcze dawać tych autografów. Maja, każdy twój bass grow jest na wagę złota. Tyle w tym temacie. A ja mam dla was 10 najlepszych polskich hitów. Kasia Grodzka, dzień dobry.
20: No to gramy.

o małych szczęściach w życiu. Jansson i Badach w Radiu SK2. No bo to ważne przecież, żeby wiedzieć, co nas uszczęśliwia, a co wprawia w zły nastrój. Taką wiedzą ostatnio podzielił się słynny aktor Sean Penn, który stwierdził, że już nie będzie chodził na żadne tam gale, czy to oscarowe, czy to Złoty Glob. Nie. Dla niego jest za dużo ludzi, źle się czuje w takich zatłoczonych, głośnych miejscach, no i w ogóle dość, koniec, basta. I w sumie sobie tak myślę, że chłop ma 3 Oscary na półce, więc w sumie co się tam będzie gniótł w tłumie? Status legendarnego domatora zdobywa się latami.

W wehikule czasu mam dla Was kawałek, który co prawda powstał w latach 70., ale do tej pory jeszcze, w 2026 roku, obecny jest na wszelkich polskich weselach. I nie ma się co dziwić, skoro zespół 2 plus 1 śpiewa o sukni z welonem. Winda do nieba przed nami w Radiu SK2.

0: To może ja przedstawię, bo może ktoś nie kojarzy. Ola, Kendra i Bój się Boga, dziewczyno. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. A jeśli ta propozycja od Oli wam się spodobała, to proszę bardzo, sk2.pl, zakładka Gorąca Polska 20. I tam w propozycjach, jak sobie zjedziecie myszką, możecie głosować właśnie na ten kawałek, postawić tam plusika obok Oli. Kto wie, może wejdzie do notowania. I w piątek po 18 usłyszymy Olę w Radiu SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopkafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
12: I po reklamie.

0: Takie hity też są potrzebne przy poniedziałku na to, żeby zatrzymać się na chwilę, pomyśleć o życiu, podumać, zreflektować się nawet, albo po prostu posłuchać, bo melodia panom z Golden Life wyszła naprawdę piękna. Tu Radio SK2, gramy wam najlepsze polskie hity, co zresztą słyszycie punktualnie o godzinie 10:00 newsy na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie. To będzie ostatnia reklama.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
4: I po reklamie.
5: Dziś w Koninie przedpołudnie zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry pokażą około 20 kresek, choć niebo może być czasami zasnute chmurami, a deszcz nie jest wykluczony. Wiatr będzie umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać w codziennych aktywnościach. Ciśnienie pozostanie stabilne, co oznacza, że nie wpłynie na nasze samopoczucie. Po południu niebo będzie głównie zachmurzone, ale słońce od czasu do czasu się pojawi. Temperatura wzrośnie do 22 stopni. Kolejne informacje już za chwilę.
6: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Mieszkańcy wschodnich regionów Łotwy powinni pozostać w domach. Z takim apelem zwróciły się władze w Rydze. To po tym, jak samoloty NATO zestrzeliły drona w łotewskiej przestrzeni powietrznej, wleciąc nad terytorium Rosji. Za chwilę w Pałacu Prezydenckim ma rozpocząć się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Zajmie się ona wnioskiem o odebranie odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Zaproponował to prezydent Karol Nawrocki po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednostce sił zbrojnych swojego kraju imię bohaterów UPA. Przed Pałacem Prezydenckim jest Mateusz Gołębiewski. Powiedz, co dalej z tą mocną rysą w relacjach.
7: Zdaniem Nawrockiego i części polskich polityków jest to forma gloryfikacji UPA odpowiedzialnej za zbrodnie na Polakach podczas rzezi wołyńskiej, co uznano za gest godzący w relacje polsko-ukraińskie i pamięć historyczną. Procedura odebrania odznaczenia jest jednak wyjątkowo skomplikowana i praktycznie nie ma precedensów. Dotychczas Order Orła Białego odebrano tylko jednej osobie, Wincentemu Witosowi w 1932 roku po skazaniu go w procesie brzeskim. Kilka lat później prezydent Polski na uchodźstwie ponownie przyznał mu odznaczenie. Formalnie prezydent Zełenski nie może stracić orderu na drodze prawnej. Nie przewidziano takiej procedury dla osoby spoza Polski. Dzisiejsze posiedzenie kapituły ma charakter opiniodawczy, a ewentualne dalsze kroki zależą wyłącznie od decyzji prezydenta.
6: Setki kibiców przywitały Maję Chwalińską na lotnisku Chopina. Polska tenisistka kilkadziesiąt minut temu wylądowała w Warszawie. Były śpiewy, kwiaty i próby zdobycia autografu finalistki Rolanda Garrosa. Dzięki świetnej grze Maja Chwalińska awansowała na 21 miejsce w najnowszym rankingu WTA. Dziś jeszcze polska tenisistka weźmie udział w konferencji prasowej.
4: SK2 News, Konin.
8: Jan Grzylaczyk. Koło gospodyń i gospodarzy miejskich działa w Gosławicach. Należą tutaj osoby, które nie tylko dobrze gotują, ale i robią inne ciekawe rzeczy. Dołączyć do koła może każdy, a po szczegóły zaglądajcie do internetu. Nawet 8 tysięcy złotych na gromadzenie deszczówki mogą dostać mieszkańcy Wielkopolski. Dotyczy to zamieszkujących w domach jednorodzinnych. Za to będzie można kupić czy zamontować instalacje służące do zbierania wody. Nabór wniosków ruszy od 22 czerwca.
9: Tutaj Radio SK2. Widzę, że dzisiaj w kalendarzu Dzień Oceanów, więc jako, że my w Polsce dysponujemy tylko morzem, to życzę Wam wielkiego oceanu, możliwości do odpoczynku w tym tygodniu, no bo wiadomo, że człowiek zmęczony po długim weekendzie. A my gramy Wam najlepsze polskie hity na rozluźnienie. Zespół Mysłowic, zespół Manam. Oni przed nami w tej godzinie. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

0: Taka męska, muzyczna rozmowa w Skajach. Testosteron w Radiu SK2 gramy wam. Za to adrenalina na pewno podskoczyła turystom w Tatrach. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać niedźwiedzia polującego na młodą łanię zaledwie 10 metrów od zatłoczonego szlaku na morskie oko. Władze parku ostrzegają, żeby od misiów trzymać się jak najbardziej z daleka, mieć oczy dookoła głowy. No i ogólnie też w takiej sytuacji, kiedy tego misia spotkamy, po prostu zachować spokój. No to wiadomo. No i masz, człowiek idzie na spokojny spacer po oscypka, a tu na żywo serwują tatrzański National Geographic i to jeszcze bez cenzury.
1: SK2.

0: piosenka, którą można skierować w dwie strony. W kierunku miłości swego życia oczywiście, a także w kierunku weekendu, bo wiadomo, że weekend to jest życie. Bez Ciebie umieram i zespół Manam w Radiu SK2 to za nami. To finał dziesiątki najlepszych polskich hitów w tej godzinie. A jeszcze przed godziną 11 usłyszycie m.in. Michała Szczygła i Bledkę. Warto zostać z Radiem SK2. Gramy Wam najlepsze polskie hity.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Kiełbasa? Krakowska.
4: Śliwka? Z Nałęczowa.
5: Rogar? Świętomarciński z Poznania.
6: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
6: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
7: Konik, strzela koń na biegunach.
5: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
6: Najlepsze, bo polskie.
5: Autopromocja.
6: Reklama.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: I po reklamie.

0: o ślubie, o ślubie już. I mam nadzieję, że ty też mnie chcesz. Pachniesz jak wiosenny pestak lub...
1: Sezon stadionowych koncertów trwa sobie w najlepsze. Za nami weekend ze stadionowym, obrotowym Dawidem Podsiadło w Chorzowie. Za to za dwa tygodnie, 26 czerwca konkretnie, na stadionie we Wrocławiu zagra właśnie ona, Sanach i ten stan. Gramy wam w Radiu SK 2. Przed nami nie na stadionie, a w naszym bardzo przytulnym studiu. Najnowsze informacje od Ani Łobockiej.
2: Reklama.
3: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
4: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
3: To okna PCV z fabryki Bros?
4: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż

0: sklepach i na castorama.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
3: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.
4: Dziś w Koninie szykuje się całkiem przyjemny dzień. Termometry pokażą 21 kresek, co oznacza, że będzie ciepło. Na niebie zobaczymy trochę chmur, ale słońce też się pojawi, więc nie zabraknie jasnych momentów. Ciśnienie pozostanie stabilne, dlatego nie musimy się martwić o nagłe zmiany pogody. Powietrze będzie czyste, więc oddychanie nie sprawi problemu. Po południu temperatura utrzyma się na poziomie 21 stopni. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
5: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Setki kibiców na warszawskim lotnisku powitały Maję Chwalińską. Nasza tenisistka przyleciała porannym lotem z Paryża. To po ogromnym sukcesie, gdzie na kortach Rolanda Garrosa wywalczyła drugie miejsce. Po takim sukcesie nie mogła nas tu zabraknąć, mówi jeden z kibiców.
6: No jestem przeszczęśliwy, że taka dziewczyna z małej miejscowości zrobiła tak ogromny sukces, wykonała coś nieprawdopodobnego. To nie tylko Polacy, to cały świat jest zachwycony jej grą i wszyscy się zachwycili jej występem, także uważam, że zasługuje na to, żeby ją przywitać tutaj godnie u nas w Warszawie.
5: Prezydent Dąbrowy Górniczej zapowiedział, że złoży wniosek o nadanie Maji Chwalińskiej tytułu honorowej obywatelki tego miasta. Ranni i akcja ratunkowa w centrum Kołobrzegu. Na przechodniów spadło drzewo. Na miejsce ściągnięto strażaków, dwie karetki i śmigłowiec LPR-u.
7: Są osoby dwie poszkodowane, te osoby przygniecione przez drzewo. To drzewo powaliło się samo, nie ma tam żadnych robót budowlanych. Jedna osoba została uwolniona przez świadków, druga osoba niepełnosprawna została uwolniona przez strażaków.
5: Mówiła Magdalena Czekalska z Kołobrzeskiej Straży Pożarnej. Obie poszkodowane osoby są przytomne. Polska ambasada w Tel Awiwie będzie dzisiaj zamknięta. To po tym, jak Iran wystrzelił kolejną falę rakiet wycelowanych w terytorium Izraela. W nocy doszło też do wzajemnego ostrzału ze strony Iranu i jemeńskich rebeliantów oraz Izraela.
8: SK2 News, Konin.
9: Jan Żlaczek przed Sokołem Klecze w decydujące starcie o pozostanie w drugiej lidze. Porażką 0-1 zakończył się pierwszy mecz barażowy Sokoła z Górnikiem Polkowice. Początek rewanżu na stadionie w Kleczewie już jutro o godzinie 17.30. Szantal Strzelińska otrzymała główną nagrodę Festiwalu Filmów Amatorskich Okwa w Koninie. Spośród ponad 260 filmów nadesłanych z całej Polski, to właśnie jej filmy pod tytułem Przedniknąć zrobił na jurorach największe wrażenie.
10: Minęła 11, a w tej godzinie będzie i kwieciście, bo usłyszymy Maćka Musiałowskiego i nostalgicznie, bo przed nami kolejny wehikuł czasu. Tutaj Radio SK2, przed nami też oczywiście dziesiątka najlepszych polskich hitów. Kasia Grodzka, dzień dobry. No.

Ja tam wierzę, że zazdrość to nie tylko negatywne emocje. Zazdrość to też dobra muzyka w wykonaniu zespołu Hej. Tutaj Radio SK 2. Za to nam mogą zazdrościć w całej Europie. Słuchajcie, okazuje się, że Polacy są w ścisłej czołówce najdłużej pracujących narodów w całej Unii Europejskiej. Spędzamy w pracy średnio ponad 38 godzin tygodniowo, co daje nam miejsce na podium, zaraz obok Greków i Bułgarów. Więc, jeśli dzisiaj szef zapyta Was, dlaczego tak wolno pijecie kawę, odpowiedź jest bardzo prosta. Dbamy o unijną średnią, bo i tak jesteśmy do przodu z godzinami. SK.

tym wehikule czasu będzie bardzo beztrosko. Słowa do utworu, który za chwilę usłyszymy, powstały przypadkiem podczas spotkania Andrzeja Rybińskiego z tekściarzem Markiem Degnanem. Pan Marek po prostu odruchowo rzucił tak nie liczę godzin i lat i tak ten tekst wszedł do refrenu i tytułu także.

0: to sezon i Dawid Podsiadło w Radiu SK2, a ja nie mogę się doczekać, aż któregoś dnia powiem na antenie, a przed nami nowy singiel od Dawida Podsiadło i Sobla, bo taka współpraca nam się szykuje. Panowie zapowiedzieli wydanie wspólnego albumu już w przyszłym roku. No i fani już też kombinują, jaką nazwę sceniczną dać temu duetowi, to tak jak było w przypadku Tako na Fide. I mnie bardzo podeszła taka propozycja, uwaga, Sobelosiadło. Takie słowiańskie, fajne.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: I po reklamie.

0: Cudownie. Gramy wam najlepsze polskie hity w Radiu SK2. To Desuj, życie cudem jest. O tym, jakie cuda dzieją się w Polsce i na świecie, usłyszymy za chwilę w newsach. A po godzinie 12 będzie też wkrętka Kamila Nosela.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Castorama.
5: Teoria.
4: I praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: I po reklamie.
8: Dziś w Koninie po południu czeka nas mieszanka słońca i chmur. Termometry pokażą około 21 kresek, co sprawi, że będzie całkiem przyjemnie. Wiatr umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać w planach na świeżym powietrzu. Wieczorem temperatura wzrośnie do 22 stopni, co jest dobrą wiadomością dla tych, którzy planują wieczorne wyjścia. Jutro zapowiada się podobnie, z maksymalną temperaturą do 22 kresek. Jeśli prognozy się zmienią, poinformujemy Was za godzinę.
9: Jest 12. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Zwracam się publicznie do prezydentów Nawrockiego i Zełeńskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę, przekazał premier Donald Tusk, dodając, że warto to zrobić, zanim emocje zrujnują naszą solidarność. A chodzi o sprawę z końca maja. Prezydent Ukrainy nadał imię bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. Potem prezydent Polski zaproponował odebranie Wołodymirowi Zełeńskiemu orderu Orła Białego. Dziś zwołano posiedzenie kapituły orderu, które ma się zająć tą sprawą. To największa taka operacja antynarkotykowa polskich służb w ostatnich latach. Udaremniono przemyt prawie tony heroiny. Sukcesem chwalił się szef MSWiA Marcin Kierwiński.
10: W porcie w Gdyni tona zabezpieczonej substancji, ohydnej substancji, substancji, która niesie śmierć i często niszczy ludziom życie.
9: Wartość zabezpieczonej w porcie w Gdyni heroiny to ponad 156 milionów złotych. Trzy osoby są podejrzane. Grozi im do 20 lat więzienia, a sprawa ma charakter rozwojowy. Mieszkańcy osiedla Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej są przeciwko likwidacji kortów tenisowych, na których pierwsze kroki stawiała Maja Chwalińska. Miasto zdecydowało, że w tym miejscu powstaną bloki TBS-u, a na problem zwrócił artysta kawu przy okazji utworzenia muralu, na którym mistrzyni odbija piłkę tenisową.
11: Widzimy, jak powstawał. No piękny jest, robi wrażenie.
12: Tylko szkoda, że te korty do likwidacji idą.
13: Mistrzyni Maja Chwalińska, a za nią te chaszcze.
11: Jest kontrast, prawda?
13: Troszeczkę wstyd.
11: Oj, bardzo duży oczywiście. Pełno szkieł, brud. No zaniedbane miejsce.
14: Dał stopę dla pana prezydenta.
12: Że my tu wszyscy jesteśmy bardzo zbulwersowani, ale nasz pan prezydent nas nie słucha.
9: Z protestującymi sąsiadami zaniedbanych kortów tenisowych rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Dodajmy, prezydent Dąbrowy Górniczej zapowiedział, że chciałby przyznania dla Chwalińskiej tytułu honorowej obywatelki miasta.
4: SK2 News, Konin.
15: Jan Żylaczyk, ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu miał 27-latek, który kierował łodzią motorową na Jeziorze Ślesińskim.
16: Mężczyźnie elektronicznie zatrzymano prawo jazdy. Teraz za swoje zachowanie odpowie przed sądem.
15: Mówiła Maria Baranowska z konińskiej policji. Za prowadzenie łodzi pod wpływem alkoholu grozi do 3 lat więzienia. GUS będzie pukał do domów rolników. Ci będą pytani o powierzchnię upraw i zasiewów po głowie zwierząt gospodarskich, wykorzystanie nawozów i środków ochrony roślin i dochody.
0: to może w Dąbrowie Górniczej jakiś taki turniej na tym starym korcie zrobić? Maja Chwalińska kontra Dawid Podsiadło i wszyscy będą szczęśliwi i kort będzie działał. Taki tylko pomysł podrzucam. Kamil Nosel za chwilę podrzuci nam swoją wkrętkę. Muzycznie na początek godziny 12. Ewa Farna, Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: Proszę, ile problemów może przysporzyć się zmiana adresu. Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka, zespół Łzy, a jeśli chcecie usłyszeć, jak ktoś jest wkręcany, to dobry adres Nosel wkręca przed nami.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Pani Klaudio, ja mam takie zapytanie, bo ja dzwonię z tej sali z tym menadżerką i dzwonię z informacją, nie wiem, czy tam w ogóle szefostwo informowało odnośnie remontu jednej sali. To na szczęście nie wasza, ale będziemy. Tak. I nas już, proszę pani, wykonawca poinformował o poślizgu czasowym. Zrobi nam to dopiero, proszę pani, w listopadzie, z listopadzie 27. I dlatego ja bym chciała z panią ustalić odnośnie, proszę pani, tej sali waszej.
3: Bo remont się ma zacząć w listopadzie, a my mamy wesele w czerwcu.
2: Wiem, to mi koliduje, dlatego też, proszę pani, ja mam taką propozycję dla was. Bo ile wy będziecie mieli osób?
3: No tak mniej więcej celowaliśmy na 100 osób.
2: I chcecie stoły w podkowę czy w prostokąt?
3: Ojejku, wie pani...
2: Bo jeżeli w prostokąt, to ja pani powiem, jak to wyglądałoby. Ja wtedy kładę na podłogę te pustaki, które oni mi obiecali, że dadzą, plus karton gips. Nakrywamy to obrusami i tego nie widać. I macie przestrzeń, proszę pani, do zabawy normalnie.
3: Ciężko mi powiedzieć, bo nie jestem w stanie teraz sobie tego wyobrazić. Możemy
2: Ja pani powiem. My bierzemy te pustaki, które przygotowali na remont sali, robimy w kształcie prostokąta i kładziemy tam karton gips i nakrywamy to, proszę pani, obrusem.
3: No gdzie pustaki i gdzie stoły?
2: Dobrze, tylko że to będzie zasłonięte, a w przypadku, gdyby pani, proszę pani, nie chciała, tak, no to my stawiamy pustak na pustaku i to bez sensu wygląda na sali. Ma pani po prostu widok na pustaki, to bez sensu.
3: No po prostu muszę się zastanowić, jak to będzie wyglądało. No nie jestem w stanie, nie umiem teraz tego wyobrazić sobie.
2: No tak, kładziemy na wysokość stołu te pustaki w formie, proszę pani, prostokąta, a na to nakładamy karton gips i przykrywamy obrusem, żeby nie było widać.
3: No ale jak pustaki na obrus? Przecież to będzie widać.
2: Nie, karton gips, proszę pani, a karton gips, proszę pani, jest płaski.
3: No dobrze, no to tak ewentualnie możemy zrobić. Nie?
2: Tylko trzeba uprzedzić, proszę pani, żeby wtedy nie siadali na ten tak zwany prowizoryczny stół.
3: No dobrze, no to tak, rozumiem, że będą karton gips po prostu i będą stoły przykryte i potem...
2: Wcześniej pustak, na pustak, proszę pani, karton gips i obrus.
3: Dobrze.
2: No. W tym wszystkim, proszę pani, pomoże pani Patryk.
4: Cześć, Klauduśka, zostałaś wkręcona. Dzień dobry.
1: Nosel wkręca.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz mi

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: Obywatel GC w Radiu SK 2. Tak, tak, to ja. Gramy wam w dziesiątce polskich hitów. Mam bardzo ważną informację dla miłośników bajeranckich samolotów. Nasze nowiutkie myśliwce F-35 z Ameryki zaliczą w tym tygodniu taki oficjalny debiut na polskim niebie. W piątek husarze, bo takim na imię, przelecą nad największymi polskimi miastami. Wiecie, taka rundka honorowa, żeby każdy mógł sobie zobaczyć. Piloci mają zejść naprawdę, naprawdę nisko, tak żeby każdy mógł podziwiać. Jeśli to prawda, to z kolei po takiej rundzie piloci też zobaczą cały plik mandatów z fotoradarów.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem, jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Niskie ceny i świeże oferty.

0: próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 18, 47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 30.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.

0: Daria Zawiałow i Hej Hej z albumu Helsinki gramy wam w Radiu SK 2. Za to dosłownie kilka dni temu 10 urodziny obchodził singiel Malinowy Chruśniak. Daria zapowiedziała, że ukaże się on na limitowanym winylu w ramach reedycji albumu Akysz, a my już też czekamy na wiosnę, bo to wtedy ma się ukazać piąty krążek artystki. Tutaj Radio SK 2, u nas tylko najlepsza polska muzyka. Za chwilę newsy.
1: Reklama.

0: gdzie liczy się zwinność i precyzja. To przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy ekspres los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
11: To ja też chcę!
10: 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.
13: W Koninie czeka nas popołudnie z przewagą chmur, ale słońce też się pojawi. Temperatura osiągnie przyjemne 22 stopnie, więc warto skorzystać z tej ciepłej aury. Wiatr powieje z północnego zachodu, ale będzie lekki, dlatego nie przeszkodzi w planach. Ciśnienie pozostanie stabilne, co oznacza brak wpływu na samopoczucie. Wieczorem temperatura utrzyma się na poziomie 22 kresek, więc nie zapowiada się na chłodne zakończenie dnia. Zaraz w radiu SK2 Newsy, dlatego zostańcie z nami.
14: Jest 13. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Emocji dużo, szczegółów niewiele. Kapituła Orderu Orła Białego zajmuje się propozycją prezydenta, aby odebrać wyróżnienie Wołodymirowi Zełenskiemu. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, posiedzenie trwa w nadmorskiej rezydencji w Juracie. Jest tam też sam Karol Nawrocki. Przypomnijmy, propozycja prezydenta to reakcja na decyzję Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy bohaterów UPA. Więcej wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Co wiadomo o posiedzeniu kapituły Orderu Orła Białego?
15: Wiadomo niewiele. Posiedzenie odbywa się na razie bez żadnego oficjalnego komunikatu ze strony Pałacu Prezydenckiego. Do niedawna nie było nawet wiadomo, gdzie toczą się rozmowy. Debatę na temat odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy politycy kontynuują w internecie. Premier Donald Tusk zaapelował do Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę, podkreślając, że współpraca Polski i Ukrainy leży w interesie obu państw, a konflikt byłby korzystny dla Moskwy. Odmienne stanowisko przedstawił były minister obrony Mariusz Błaszczak. Jego zdaniem reakcja prezydenta jest w pełni uzasadniona, a osoby gloryfikujące ukraińskich nacjonalistów odpowiedzialnych za zbrodnie na Polakach nie powinny posiadać Orderu Orła Białego.
14: Polak i Afgańczyk podejrzani w sprawie katastrofy w Saksonii, podała tamtejsza prokuratura. Chodzi o wydarzenia w Gorlitz przy polsko-niemieckiej granicy. 18 maja zawalił się tam budynek, najprawdopodobniej przez wybuch gazu. Trzy osoby zginęły. Jak ustalił niemiecki dziennik Bild, zatrzymani Bartosz K. i Afgańczyk Zolmay K. są znani służbom z kradzieży metalu. Śledczy zakładają, że to oni w dniu katastrofy prawdopodobnie przecięli rurę, co doprowadziło do wycieku gazu. Mężczyźni przebywają teraz w areszcie w związku z inną sprawą. Kluczowe są teraz wyniki próbek wody. Służby badają zanieczyszczenie rzeki Stobnica na Podkarpaciu. Wyłowiono z niej 15 kg śniętych ryb. Pracownicy Wód Polskich rozpoczęli kontrolę w firmie, która może być za to odpowiedzialna. Szczegółów na razie nie znamy. Sprawą zajmuje się też Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
11: SK2 News, Konin.
12: Jan Grzlaczek. Jedną wygraną i jedną przegraną przez długi weekend zgarnął Górnik Konin. Niestety szanse na awans przeszły biało-niebieskim koło nosa. Ostatni mecz już w tę sobotę przeciwko Piastowi Kobylnica. Niemal 250 dzieci z powiatu konieckiego znajduje się pod opieką rodzin zastępczych. Liczba dzieci kierowanych do pieczy zastępczej z roku na rok niestety nie maleje.
16: Trwa kolejny cykl szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze. Szczęśliwie tych kandydatów mamy.
12: Mówiła Elżbieta Sroczyńska z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
17: Wiecie, że dzisiaj w kalendarzu jest Dzień Informatyka? To znaczy, że wiecie, u mnie działa, znacie pewnie to hasło, prawda? Jakie wy macie wspomnienia, ewentualną styczność z informatykami u siebie w pracy, czy też może na innych polach? Bardzo jestem ciekaw, dajcie znać, można głosówkami na naszym Messengerze. A jeżeli chodzi o najlepsze polskie hity, Dawid Kwiatkowski rozpoczyna tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Wcale się nie dziwię, jeżeli ten numer porwał was do tego, że sobie teraz podśpiewywaliście pod nosem, no bo taka jest magia wielkich hitów. Baj mi Biała Armia, Westerwał, na te najlepsze polskie hity. Zaraz będzie Oskar Cyms, będzie Wiktoria Kida, będzie też Ewelina Flinta. Już 17 po pierwszej na zegarkach. A propos tego Dnia Informatyka, który dzisiaj mamy, zapytałem was o waszą styczność z informatykami, działem informatyków, jakimś wsparciem informatycznym. Zawsze to się kończy na kultowych tekstach, które przypomnieliście i podesłaliście mi. No właśnie, kultowe U mnie działa. To jest absolutny numer jeden, ale jeszcze są inne. Na przykład, a próbowałeś wyłączyć i włączyć, a jak kanał nie działa, to jeszcze raz wyłącz i włącz. To też jest zaklęcie, które dosyć często się pojawia. Albo nic nie dotykałem, samo się zepsuło. Albo jeszcze inne. To nie jest błąd, to funkcja. Jeszcze tylko 5 minut i będzie gotowe. O, to jest najlepsze, bo zazwyczaj od tych 5 minut to mija godzina, zanim dostajemy sprzęt ponownie działający. Albo jeszcze inna sprawa, na przykład po ponownym zrestartowaniu, jeżeli okazuje się, że nadal coś nie działa, wtedy pojawia się takie najbardziej tajemnicze zdanie w branży informatycznej. To ciekawe, bo przed chwilą działało. I potem następuje to znowu słynne 5 minut, czyli godzina. Ale informatyków pozdrawiamy, bardzo cenimy waszą robotę.

tej chwili już 27 minut po godzinie 13. Po tym jak Ewelina Flinta zaprezentowała nam Żałuję, pora na to, żebyśmy sięgnęli do skarbnicy naszych hitów kultowych, nieco starszych. Nawet powrócimy do pola sprzed, ale nie, to może po kolei. Chodzi o piosenkę, którą za chwileczkę wam zagram, Zakazany owoc. Piosenka, która w 1988 roku zrobiła z Krzysztofa Antkawiaka jedną z największych młodzieżowych gwiazd w naszym kraju. Utwór napisał duet Marzeń, muzykę skomponował Krzesimir Dębski, tekst stworzył Jacek Cygan, a piosenka opowiada o świecie nastolatka, który marzy o rzeczach jeszcze dla niego niedostępnych. Stąd tytułowy Zakazany owoc. Prawdziwy przełom nastąpił podczas, no właśnie, Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1988 roku. Wtedy zaledwie 15-letni Antkowiak wykonał tamten utwór i błyskawicznie podbił serca widzów, zdobywając nagrodę publiczności. Dla wielu był wtedy symbolem młodego pokolenia końca lat 80. Piosenka okazała się tak dużym sukcesem, że stała się tytułem debiutanckiego albumu Antkowiaka. Płyta zdobyła status złotej płyty, a sam utwór do dziś jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych hitów tego właśnie artysty. Ciekawostką jest, że Zakazany owoc był napisany specjalnie dla młodego wykonawcy i opowiadał o typowo dziecięcych ograniczeniach, o tym, że nie wszystko wolno od razu. Co zabawne, wielu słuchaczy po latach dopatrywało się w tekście znacznie bardziej dorosłych znaczeń, choć pierwotnie była to po prostu piosenka o frustracjach nastolatka. Rodzice pewnie wiedzą, o czym mówię. To jeden z tych utworów, które po pierwszych dźwiękach natychmiast przenoszą słuchaczy sentymentalnie do końcówki lat 80. i do festiwalu w Opolu, gdzie narodziła się gwiazda Krzysztofa Antkowiaka. Mi jeszcze przypominają słynną w tamtych czasach dyskotekę pana Jacka. Pamiętacie? No to Krzysztof Antkowiak i Zakazany owoc.

0: Nie miałem dla tego pojęcia, że jak zagram wam Krzysztofa Antkowiaka i Zakazane Owoce i przypomnę ten numer, to tyle podziękowań wpłynie na naszą skrzynkę. Bardzo mi miło, od tego tutaj jesteśmy, żeby przyjemności wam sprawiać. Tymczasem Marisa numerem Odkochaj zamknęła tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Patrykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
5: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
7: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
6: To okna PCV z fabryki Bros?
7: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: I po reklamie.

0: szczęśliwego Nowego Jorku tak przewrotnie pożyczył nam Artur Gadowski muzycznie w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity, zaraz będzie godzina 14 i punktualnie o 14 sprawdzimy, co się dzieje w kraju, na świecie i na naszym podwórku. Po 14 zagram kolejną dziesiątkę hitów jeden po drugim i tak, spokojnie będzie też skąd to się wzięło, a dzisiaj tutaj powiem wam, skąd się wzięły tak bardzo ułatwiające nam życie automatyczne skrzynie biegów w naszych samochodach.
1: Reklama.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Jedziemy!
8: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
9: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: Kaufland jest fresh!
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
16: W Koninie popołudnie zapowiada się ciepłe, termometry pokażą 22 stopnie, na niebie więcej chmur niż słońca, ale deszczu nie przewidujemy. Wiatr słaby, więc nie będzie przeszkadzał w codziennych aktywnościach. Wieczorem temperatura utrzyma się na poziomie 22 kresek, a jutro podobne warunki, chmury będą dominować, ale nie zabraknie chwil z przejaśnieniami. Ciśnienie stabilne, dlatego nie wpłynie na nasze samopoczucie. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 Konin wiadomości.
15: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
17: Jest 14. Newsy SK2. Jakub Konieczkowicz. Grozi mu dożywocie. Przyznał się do zbrodni. Jeszcze dziś decyzja o areszcie dla 19-letniego Damiana F., który usłyszał zarzut zabójstwa 16-latki z powiatu bielskiego na Lubelszczyźnie. Śledczy potwierdzają, że napastnik i ofiara byli parą. Prokuratura ma już wyniki sekcji nastolatki.
18: Do zabójstwa doszło w wyniku ciosów zadanych narzędziem ostrokrawędzistym. Na ciele dziewczyny znajdowały się liczne obrażenia klatki piersiowej i szyi.
17: Informuje Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Przypomnijmy, w piątek z bielską policją skontaktowała się matka, która nie mogła nawiązać kontaktu z 16-letnią córką, a policjanci dotarli do mieszkania wynajmowanego przez Damiana F. w Białej Podlaskiej, gdzie znaleźli ciało dziewczyny. 19-latka zatrzymano potem w Radzeniu Podlaskim, a pobrano od niego próbki do badań pod kątem środków odurzających. Już ponad 30 ofiar śmiertelnych oraz ponad 130 osób rannych. To po trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,8 na Filipinach. Żywioł uderzył w dniu rozpoczęcia roku szkolnego. Zawaliło się wiele budynków mieszkalnych, komercyjnych oraz obiektów edukacyjnych. Epicentrum zlokalizowano na morzu. Na szczęście zagrożenie falami tsunami już przeminęło. To było najsilniejsze w tym roku trzęsienie ziemi na Filipinach. We wtorek ceny paliw pójdą w dół. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,93 zł. Benzyny 98 6 zł i 57 groszy, a diesla 6 zł i 45 groszy. To spadek o kolejno 7, 6 i 3 grosze na litrze.
9: SK2 News, Konin.
1: Jan Grzylaczek. Jedna osoba zginęła, 21 zostało rannych, a policjanci naliczyli ponad 300 kolizji. To raport z długiego weekendu na wielkopolskich drogach. Od czwartku do niedzieli drogówka złapała też ponad 60 kierowców na podwójnym gazie. Nawet 8 tysięcy złotych na gromadzenie deszczówki mogą dostać mieszkańcy Wielkopolski. Będzie można kupić czy zamontować instalacje służące do zbierania wody. Dotyczy to zamieszkujących w domach jednorodzinnych. Nabór wniosków ruszy od 22 czerwca.
0: Kto potrzebuje odrobiny ukojenia, to zagram mu jedną z najpiękniejszych piosenek, jeżeli chodzi o polską muzykę. Goja, Smak Słów. Potem Budka Suflera, będzie też Sylwia Grzeszczak, będzie Wiktor Waligura i Dry School, a także wideo Jania Wyszkoni. O, w Opolu to ten numer nieźle o polską publiczność rozbujał. To oglądał ten, o czym mówię. Będzie też Skąd to się wzięło i tutaj dzisiaj opowiem wam, skąd się wzięły automatyczne skrzynie biegów. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: oglądaliście Opole, widzieliście wykonanie tej piosenki na żywo w Opolu? Ania Wyszkoni w zespołu wideo. Albo odwrotnie, wideo i Ania Wyszkoni, jak kto chce. Soft, tak nazywa się ten utwór. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity. Zaraz będą elektryczne gitary, będzie Doda, będzie Dawid Podsiadło, będą Wilki, będzie Lady Punk, który wczoraj jubileusz świętował też na festiwalu opolskim. 20 po drugiej, no to teraz czas na...
1: Skąd to się wzięło?
0: A dzisiaj tutaj o automatycznych skrzyniach biegów w samochodach, a to jest wynalazek, który po prostu pojawił się dlatego, że miał ułatwić życie kierowcom. Pierwsze próby stworzenia samoczynnej skrzyni podejmowano już na początku XX wieku, ale prawdziwy przełom nastąpił w 1939 roku. Wtedy amerykańska firma General Motors zaprezentowała skrzynię Hydramatic, uznawaną za pierwszą masowo produkowaną automatyczną skrzynię biegów. Jej działanie opierało się na hydraulice, która sama dobierała przełożenia w zależności od prędkości samochodu. Kierowca nie musiał już wciskać sprzęgła ani ręcznie zmieniać biegów. W czasach, kiedy ruch uliczny stawał się coraz większy, było to ogromne ułatwienie. Początkowo automaty były bardzo popularne, głównie w Stanach Zjednoczonych. Europejczycy długo pozostawali wierni manualnym skrzyniom, bo były tańsze, prostsze, pozwalały oszczędzać paliwo. Dopiero rozwój elektroniki sprawił, że nowoczesne automaty stały się szybkie, ekonomiczne i często zmieniają biegi lepiej niż człowiek. Ciekawostką jest, że podczas II wojny światowej automatyczne skrzynie biegów montowano także w niektórych pojazdach wojskowych. Uznawano, że żołnierz, który nie musi skupiać się na zmianie biegów, może lepiej koncentrować się na sytuacji na polu walki. A dzisiaj sytuacja wygląda zupełnie inaczej. W wielu krajach świata większość nowych samochodów sprzedawana jest już właśnie z automatyczną skrzynią biegów i jest to absolutna norma. Nawet u nas powoli w Polsce też staje się to normą. Po prostu niektórych modeli samochodów z manualną skrzynią już nie kupicie.
1: Skąd to się wzięło?

schodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: Lady Punk, mimo upływających lat, oni nadal w formie, a nawet zauważamy formę, która się poprawia w miarę upływu tych lat. Wydawałoby się, że powinno być zupełnie odwrotnie, prawda? No tutaj logika nie istnieje i bardzo dobrze. 45-lecie obchodzili i świętowali fantastycznym koncertem jubileuszowym wczoraj na Festiwalu Opolskim, ale oczywiście Festiwal Opolski festiwalem opolskim. Oprócz tego cały czas trwa trasa 45, w ramach której możecie koncertowo spotykać się z zespołem Lady Punk. Zespołem, który numerem Znowu pada deszcz zamknął tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK 2. 22 minuty. Tyle pozostało do godziny 15. Coś wyczuwam, że już niektórzy fajlancik mają za sobą. Jak poszli do pracy na szóstą rano, to o 14 pewnie już zostali zwolnieni z tej pracy. Znaczy nie na zawsze, żeby nie było. Dzisiaj. A i teraz tak sukcesywnie będą dołączać kolejni, którzy będą mieć wolno o 15, o 16, 17. Krótko mówiąc, wchodzimy powoli w lepszą strefę tego dnia, jakim jest bolesny poniedziałek. Zaraz bryska i kraksa.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Oszczędni latają do Auchan po okazję. A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.

0: było, minęło, kwiat jabłoni. To, że kwiat jabłoni na chwilkę zniknął ze sceny, to nie znaczy, że było, minęło. To jest tylko przerwa. Teraz i Kasia, i Jacek angażują się w swoje solowe projekty. Kasia śpiewa, Jacek DJ-uje, więc w odpowiednim momencie kwiat jabłoni znowu powróci, ale myślę, że jak śledzicie chociażby twórczość i Kasi, i Jacka, to wcale wam tego kwiatu jakoś tam specjalnie nie brakuje, bo na pewno odrobinę i brzmieniowo, i nie tylko, odnajdziecie w ich solowych działalnościach, co wam bardzo mocno polecam. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity, a już za chwilę będzie godzina 15.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczanie mieszkania może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
9: W Koninie po południu zapowiada się mieszanka chmur i słońca. Temperatura osiągnie przyjemne 22 stopnie, więc będzie całkiem ciepło. Ciśnienie pozostanie stabilne, a z zachodu powieje delikatny wiatr, który nie powinien przeszkadzać w codziennych planach. Na horyzoncie widać podobną aurę na jutro, kiedy to ponownie pojawi się sporo chmur, ale słońce również da o sobie znać. Termometry pokażą maksymalnie 22 stopnie. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 Konin wiadomości.
8: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
10: Jest 15. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Najpierw na lotnisku przywitali ją kibice, potem odpowiadała na pytania dziennikarzy. Maja Chwalińska już w Polsce, finalistka tegorocznego French Open, dziś rano wróciła do kraju. Nasza tenisistka przyznaje, że to, co się dzieje teraz wokół niej, jest kompletnie nową rzeczywistością.
11: Będąc w Paryżu, nie czułam skali tego wszystkiego, co się dzieje tutaj w Polsce, więc byłam dzisiaj w dużym szoku.
10: Po sukcesie na kortach w Paryżu teraz czas na krótki odpoczynek.
11: Będę potrzebowała chwilkę czasu, żeby to wszystko przetrawić. Planuję wyjechać na dosłownie kilka dni, troszkę właśnie odpocząć, zresetować się, żeby później znowu na nowo mieć energię na nowe wyzwania.
10: A pod koniec czerwca kolejny wielkoszlemowy turniej, tym razem Wimbledon. Polski Związek Tenisowy oficjalnie zwróci się do organizatorów o dziką kartę dla Mai Chwalińskiej. Dzięki temu Polka uniknęłaby gry w kwalifikacjach. Uwaga kierowcy, ekspresowa S5 pod Bydgoszczą zablokowana. To po wypadku z udziałem motocykla między węzłami Miedzyń i Bydgoszcz-Błonie. Motocyklista został ranny. Trasa jest zablokowana na wysokości miejscowości Drzewce. Utrudnienia mogą potrwać nawet do 17. Pod Giewontem odżyły nadzieje, że pojawią się goście z Półwyspu Arabskiego. A to dlatego, że wracają loty z tej części świata. Pierwsze z nich pojawią się już od 13 czerwca. To dobry znak, choć nie ma co liczyć na najazd arabskich turystów, ocenia Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
12: Spodziewamy się powrotu rezerwacji turystów Bliskiego Wschodu, turystów arabskich, ale na pewno nie w takim wymiarze w tym sezonie, jak doświadczaliśmy to poprzednimi latami.
13: Oni bardzo lubią jeździć dorożkami. Dla fiakrów to jest bardzo dobry klient.
14: No, a zwłaszcza im pasuje pogoda nasza.
15: To nie są klienci, którzy oglądają każdą złotówkę.
12: Także ruch wróci, ale w dużo mniejszym wymiarze.
10: A połączenia lotnicze z Półwyspem Arabskim zostały zawieszone w lutym z powodu konfliktu zbrojnego w Iranie. Od tamtej pory spora część rezerwacji na wakacje w Zakopanem została anulowana.
3: SK2 News, Konin.
1: Jan Żlaczek przed Sokołem Klecze w decydujące starcie o pozostanie w drugiej lidze. Porażką 0-1 zakończył się pierwszy mecz barażowy Sokoła z Górnikiem Polkowice. Początek rewanżu na stadionie w Kleczewie już jutro o godzinie 17.30. Szandal Strzelińska otrzymała główną nagrodę Festiwalu Filmów Amatorskich Okwa w Koninie. Spośród ponad 260 filmów nadesłanych z całej Polski, to właśnie jej filmy pod tytułem Przedniknąć zrobił na jurorach największe wrażenie.
0: My tu gadu, a tu proszę bardzo, już się 3 minuty po godzinie 15 zrobiły na zegarkach. To chyba dobrze, prawda? Rafał Adamczak, to ja. Dzień dobry, witajcie. A jak zagramy? Zagramy dobrze. Jak zwykle, bo u nas najlepsze polskie hity. Golec, Orkiestra, BDS i Gromi. Oni rozpoczną numerem Górą Ty, a potem Kuba i Kuba oraz ich troje. Będzie też Maryla Rodowicz.

Jak słychać, Maryla cały czas w formie. Zawsze nas artystycznie jakoś tak podnosi na duchu, powoduje, że jest od razu lepiej, prawda? No nie mówcie, że nie nuciliście, ale to już było. To jest SK2, gramy najlepsze polskie hity i tak kolorujemy sobie poniedziałkowe popołudnie, 18 po trzecie już na zegarkach. Za chwilę Oskar Cyms, niech mówią, będzie też Hania Kuzimowicz, będą bracia. Tymczasem internet, poza tym, że bywa rzeczywiście niebezpieczny i mnóstwo tam absolutnie bezwartościowych treści, przed którymi musimy chronić najmłodszych, to zdarzają się też inicjatywy godne oklasków, godne zauważenia, a nawet wzruszające. Jaki Rob Kenny, kiedy miał 14 lat, został porzucony przez ojca i po latach założył kanał na YouTubie, kanał, który nazywa się Dad, How Do I, na którym pokazuje wszystkim młodym ludziom, jak wykonywać codzienne czynności, których często uczą właśnie ojcowie. Od golenia się, wiązanie krawatu tam dochodzi, krawata dochodzi, podstawowe naprawy domowe. Jego celem jest wspieranie osób, które właśnie dorastały bez ojca albo innego mentora ważnego na etapie dojrzewania, dzieciństwa, potem czasu, kiedy jesteśmy młodzi, kiedy dorastamy i potrzebujemy czasami instrukcji w takich najprostszych, męskich czynnościach. Więc dla pana Roba wielkie oklaski i ukłony od nas. Gdyby ktoś chciał naśladować, to myślę, że dobre pomysły są po to, żeby tu się nikt nie obrażał, ale po to, żebyśmy je kopiowali, szerzyli i puszczali w świat. Niech jak najwięcej osób z takich dobrych rzeczy korzysta. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity.

0: No i tutaj powinno być jeszcze, że nam chodzi o odgłos paszczą. Wszyscy fani rejsu pamiętają, znają. Urszula Konik na biegunach za nami. To jest SK2, 15.30. Czas na skrót najważniejszych newsów. Jakub Konieczkowicz.
1: Udzielali pomocy turystom 25 razy. Był też jeden wypadek śmiertelny. To dane interwencji ratowników TOPR z długiego czerwcowego weekendu. Najtragiczniejszym wydarzeniem był wypadek na Rysach, w którym zginął 50-letni mężczyzna. Jego towarzyszka doznała ciężkich obrażeń. Pozostałe interwencje dotyczyły głównie mniej groźnych zdarzeń. Ostrzeżenie o możliwym zagrożeniu powietrznym na wschodzie kraju wydały dziś siły zbrojne Łotwy. Nie było wymagania dodatkowych działań, a wojsko ma powiadamiać mieszkańców o ewentualnych zmianach. Dodajmy, dziś siły powietrzne Łotwy wydały już dwa komunikaty. Wcześniej armia informowała o zestrzeleniu przez siły NATO drona, który wleciał w łotewską przestrzeń powietrzną. Polecą leczyć zęby Jamajczykom. Dentyści i studenci stomatologii z Poznania spędzą na Karaibskiej Wyspie 3 tygodnie. Od 19 czerwca 8-osobowa ekipa będzie przyjmować się w regionie Magati, gdzie dentysta przyjeżdża raz w miesiącu. To będzie już druga taka wyprawa stomatologów ze stolicy Wielkopolski.

0: Życie jest po to, by korzystać zeń. Niech nam to przyświeca gdzieś tam w naszych głowach, tym bardziej, jeżeli czujemy, że być może dopada nas albo pracoholizm, albo mniej lub bardziej świadomie, niestety, w niego wkraczamy. Jugotonin Kazik, Malczyki w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. Słuchajcie, stoimy na progu sezonu wakacyjnego, urlopowego. Czasami, żeby zrealizować jakieś nasze plany, założenia, marzenia wakacyjne i urlopowe, musimy trochę pożyczyć grosza i nie ma w tym niczego złego, absolutnie. Czasami te marzenia trzeba realizować tu i teraz, a nie czekać na nie wiadomo co, bo potem to okazuje się, że już nie mamy czasu na realizację owych marzeń, tylko trzeba robić to w sposób rozsądny i z głową. I właśnie o pożyczaniu pieniędzy dzisiaj po godzinie 16 w swojej prawdzie, a właściwie w swoich prawdach, Jarząbek będzie nam mówił. Więc jeżeli ten temat was interesuje, to koniecznie bądźcie z nami, a ja oczywiście będę grał tak, żeby miło było. Najlepsze polskie hity czekają za chwilę. Robert Gabliński, City Nancy w Radiu SK2. 18 minut zostało do godziny 16.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie serie Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
12: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 18, 47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
15: To ja też chcę!
14: 24, 30.
13: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

0: Zacznij od Bacha. To Zbigniew Wodecki w Radiu SK2, taki muzyczny klasyk. Zaraz będzie 16, pewnie już są tacy, którzy czekają na Jarząbka. Ten pojawi się tu na moment po 16 ze swoją kolejną prawdą. A dzisiaj w tej prawdzie będzie o pożyczaniu pieniędzy.
1: Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
8: Dziś po południu w Koninie czeka nas dość przyjemna aura. Słońce będzie się przeplatać z chmurami, a temperatura osiągnie 22 stopnie. Wiatr będzie łagodny, więc nie musimy się martwić o silne podmuchy. Ciśnienie pozostanie stabilne, co oznacza, że nie wpłynie negatywnie na nasze samopoczucie. Jutro również możemy liczyć na słońce, choć chmur będzie nieco więcej, a termometry pokażą do 23 kresek. O kolejnych zmianach będziemy Was informować na bieżąco, dlatego bądźcie z nami na fali.
4: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
9: Jest 16. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Tragiczny wypadek w Lubuskiem. Trzy osoby zginęły w wypadku samochodu osobowego w pobliżu wsi Sadzarzewice.
10: Pierwszy zastęp Państwowej Straży Pożarnej, który przybył na miejsce, został w pełni rozwinięty pożar samochodu osobowego, który wcześniej uderzył w drzewo. Od tego samochodu zajął się pobliski las.
9: Relacjonuje rzecznik Lubuskiej Straży Pożarnej Arkadiusz Kaniak. W pojeździe były trzy osoby. Na miejscu pracują służby. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności wypadku oraz ustalają tożsamość ofiar. Protesty mieszkańców, widmo zwolnienia, w tle gigantyczne zadłużenie. Kolejny szpital na Podkarpaciu z problemami. Chodzi o placówkę w Mielcu. Receptą na kłopoty finansowe miałaby być konsolidacja z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Rzeszowie. Jeszcze dziś miejscowi radni mają podjąć uchwałę w tej sprawie. Przeciwni są mieszkańcy i związkowcy. Niebawem ruszy protest ze szczegółami. Tomasz Widak.
11: Władze powiatu przekonują, że konsolidacja szpitala jest konieczna ze względu na jego zadłużenie, które sięga obecnie około 90 milionów złotych. Mieszkańcy i związkowcy obawiają się jednak, że połączenie z rzeszowskim szpitalem może oznaczać utratę części miejsc pracy oraz ograniczenie roli mieleckiej lecznicy.
12: Nie ma przyzwolenia mieszkańców na to, by szpital specjalistyczny był zarządzany z Rzeszowa.
11: Mówił Piotr Pomykała, jeden z inicjatorów protestu. Obawy mieszkańców dotyczą także przyszłości oddziałów. Protest przeciwko konsolidacji rusza o 16.30 przed starostwem powiatowym w Mielcu.
9: Z kolei i o 17.00 radni mają zdecydować o rozpoczęciu procedury konsolidacji. Chcą ochronić miejsce, w którym tenisistka Maja Chwalińska stawiała swoje pierwsze kroki w sporcie. Mieszkańcy osiedla Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej są przeciwni powstawaniu w miejscu kortów tenisowych bloków TBS-u.
13: Korty były, zapuścili je specjalnie, żeby te TBS-y powstały. I nam się to nie podoba.
14: Korty tenisowe w środku osiedla nikomu by nie przeszkadzały rewitalizować.
15: Nie możemy sobie mówić o nic, co chcą tu i tak robić.
9: Z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
1: SK2 News, Konin.
16: Jan Żlaczyk, ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu miał 27-latek, który kierował łodzią motorową na Jeziorze Ślesińskim.
17: Mężczyźnie elektronicznie zatrzymano prawo jazdy. Teraz za swoje zachowanie odpowie przed sądem.
16: Mówiła Maria Baranowska z konińskiej policji. Za prowadzenie łodzi pod wpływem alkoholu grozi do 3 lat więzienia. GUS będzie pukał do domów rolników. Ci będą pytani o powierzchnię upraw i zasiewów po głowie zwierząt gospodarskich, wykorzystanie nawozów i środków ochrony roślin i dochody.
0: Za chwilkę wpadnie Jarząbek z prawdą. Wiem, że dzisiaj będzie mówił o pożyczaniu pieniędzy, więc temat ważny. A ja poruszę, mam nadzieję, też ważny temat, bo najlepsze polskie hity. Zagram wam Piersi, Bałkanica, to na początek, potem Mysłowic, potem też Sylwia Grzeszczak, ale będzie też Maciej Musiałowski i Kasia Cerkwicka. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: którzy sami czują się jak latawce. Po pracy jeszcze trzeba tyle załatwić. Tak człowiek lata i końca nigdy, prawda? Spokojnie, kiedyś wylądujemy. Sylwia Grzeszczak za nami, zaraz będzie Maciej Musiałowski, a teraz będzie nasz eskowo dwójkowy Jarząbek.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Co czwarta osoba w Polsce przynajmniej raz w ostatnim roku pożyczała pieniądze i to nie zawsze w banku. Jak pokazuje najnowsze badanie, ponad 41% Polaków sięga po wsparcie finansowe, czasem u instytucji, a czasem u rodziny. Najczęściej pożyczają młodzi, między 18 a 24 rokiem życia, aż 62% z nich potrzebuje pieniędzy na starty w dorosłość, na edukację, pierwsze mieszkanie czy rozkręcenie samodzielnego życia. Problem w tym, że prawie co trzeci Polak przyznaje, że nie czuje się pewnie, jeśli chodzi o swoją wiedzę finansową, a brak pewności może naprawdę drogo kosztować. Większość z nas zwraca uwagę na koszty pożyczki, wysokość raty czy oprocentowania, ale aż 14% nie potrafi wskazać żadnych ważnych kryteriów przy wyborze kredytu. To pokazuje, że edukacja finansowa nadal jest nam bardzo potrzebna, bo im lepiej rozumiemy takie pojęcia jak RRSO czy całkowite koszty zobowiązania, tym łatwiej uniknąć pułapek w domowym budżecie. A jeśli już musimy pożyczać, warto wiedzieć, na co się piszemy. W przeciwnym razie możemy usłyszeć na przykład od rodziny: pożyczałeś, okej, ale oddać też kiedyś wypada, i wtedy nawet najlepsza kalkulacja może wpaść w odsetki nieprzyjemnych spojrzeń przy niedzielnym obiedzie.

0: Może dzisiaj po południu coś innego niż herbata z imbirem, ale nie wiem, to już wam zostawiam pod waszą uwagę i rozwagę. Pijcie co chcecie. Smola za nami, 16.30 dokładnie wybiła, to jest SK2. U nas czas na skrót najważniejszych newsów. Jakub Konieczkowicz.
1: Na 3 oraz 3,5 roku więzienia białostocki sąd skazał dwie kobiety, które wyłudzały pieniądze od seniorów metodą na policjanta. Pokrzywdzeni stracili łącznie 200 tysięcy złotych. 25 i 39-latka były już w przeszłości karane za podobne czyny. Kobiety muszą również zwrócić pokrzywdzonym skradzione pieniądze. W ubiegłym roku w branży motoryzacyjnej w Polsce pracę straciło niemal 3 tysiące osób. Wynika z analizy serwisu Automotive Suppliers. Aż 37% przedstawicieli firm chce w ciągu roku zwolnić kolejnych pracowników. Zatrudnienie w sektorze motoryzacyjnym to dziś 197 tysięcy osób. Jest to najgorszy wynik od wielu lat. Balony znów pojawią się nad Tychami i Pszczyną. Od 18 do 20 czerwca będzie można oglądać widowiskowe loty. To za sprawą 6 już zawodów balonowych in the Silesian Sky. W zawodach weźmie udział 15 załóg z Polski, a także zespoły z Węgier i Litwy.

0: O właśnie, jak spotkamy się w domach, po pracy, po różnych zajęciach, obowiązkach, to śpiewajmy sobie albo chociaż mówmy takie właśnie piękne słowa. Po to jesteś na świecie, to ma nam. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity. Zaraz będzie Dawid Porsiadło, Pięknie płyniesz, a 17 za 19 minut.
1: Autopromocja.
2: Kiełbasa?
1: Krakowska.
2: Śliwka? Z Nałęczowa.
1: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
3: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
3: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
7: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
6: To okna PCV z fabryki Bros?
7: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wszystko, czego dziś chcę,
17: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów, tylko złoty 99 przy zakupie 3, a polska kapusta wczesna 2,99.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: I po reklamie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Ania Dąbrowska, z tobą nie umiemy wygrać, ale my o tej porze, chyba po obowiązkach w pracy, mam nadzieję, że większość jest już po, śmiało możemy powiedzieć, że wygraliśmy jednak z tym poniedziałkiem, takim niby strasznym dniem. To teraz czas już tylko na przyjemności, więc ja was w wyśmienitym towarzystwie zostawiam, bo już po godzinie 17 z wami Antonina van Dessel i będą kolejne najlepsze polskie hity w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska sup jednokomorowa Krivit, aż 100 zł taniej, tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni, 549 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
17: Wieczorem w Koninie czeka nas przyjemna temperatura około 22 kresek. Na niebie pojawi się sporo chmur, ale promienie słońca również dadzą o sobie znać. Wiatr będzie słaby, więc nie musimy się martwić o jego chłodzący wpływ. Opady nie są przewidywane, co oznacza, że parasole mogą zostać w domu. Jakość powietrza pozostanie w normie, co z pewnością ucieszy wszystkich spacerowiczów. Jutro podobna aura, sporo chmur, trochę słońca i temperatura do 23 stopni. Zaraz w Radiu SK2 Newsy.
16: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
0: Jest 17. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Zarzuty po tragicznym wypadku w podwarszawskich Ząbkach, w którym zginęły dwie osoby. Usłyszał je 37-letni obywatel Turcji, kierowca taksówki na aplikację. Śledczy wnioskują też o tymczasowy areszt dla podejrzanego. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Za co dokładnie ma odpowiadać mężczyzna?
18: Za nieumyślne spowodowanie śmiertelnego wypadku i jednoczesne narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to do 8 lat więzienia. Podejrzany nie odpowiedział na pytanie, czy przyznaje się do winy, i odmówił składania wyjaśnień.
0: Maja Chwalińska wróciła już do kraju. Jeszcze przed południem lądowała na warszawskim lotnisku Okęcie, gdzie witały ją tłumy kibiców. Po wielkich sportowych emocjach jednak przyszedł czas na rachunki. Polka, druga rakieta tegorocznego Rolanda Garrosa, zarobiła na kortach w Paryżu 1 400 000 euro, czyli prawie 6 milionów złotych. Jednak według szacunków około 45% może trafić do francuskiego fiskusa. Czy da się tego uniknąć? Polski minister finansów rozwiewa wątpliwości.
1: Pomiędzy Polską a Francją obowiązuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Podatek pobierany jest w tym kraju, w którym sportowiec uzyskał dochód.
0: Mówił Andrzej Domański, zapewniając jednocześnie, że w kraju Maja nie będzie musiała już zapłacić podatku. Potrójne szczęście w świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Kielcach. Na świat przyszły tam trojaczki. To pierwsze tak niezwykłe narodziny w kieleckiej placówce w tym roku.
14: Biorąc pod uwagę naszą obecną demografię, no jest to naprawdę wydarzenie, szczególnie dla rodziców. Przyszły na świat tym razem 3 dziewczynki. Urodziły się w wieku 32 na 33 tygodnie.
0: Mówi dr Rafał Szpak, dyrektor placówki. Teraz dziewczynki znajdują się pod opieką neonatologów. Dla porównania, w placówce od początku roku przyszło na świat 18 par bliźniąt.
15: SK2 News, Konin.
19: Jan Żlaczyk. Jedną wygraną i jedną przegraną przez długi weekend zgarnął Górnik Konin. Niestety szanse na awans przeszły biało-niebieskim koło nosa. Ostatni mecz już w tę sobotę przeciwko Piastowi Kobylnica. Niemal 250 dzieci z powiatu konieńskiego znajduje się pod opieką rodzin zastępczych. Liczba dzieci kierowanych do pieczy zastępczej z roku na rok niestety nie maleje.
20: Trwa kolejny cykl szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze. Szczęśliwie tych kandydatów mamy.
19: Mówiła Elżbieta Sroczyńska z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
21: I z tego wszystkiego wybiła godzina 17 i Jakuba, cały czas mam te pieniądze, które Maja Chwalińska zarobiła i po prostu, wiesz, zamyśliłam się, co ja bym z tą kasą zrobiła.
0: A to niedobrze. Tak? To lepiej tak nie myśleć. Ja tak za każdym razem, jak słyszę, ile
21: sportowcy masz tak samo jak ja.
0: Zarabiają, to tak, no niestety. No.
21: Antonina Wandesel, dzień dobry, w poniedziałek 8 czerwca zaczynamy nasze muzyczne spotkanie i będzie się działo muzycznie. Kasy może takie jak Maja nie mamy, ale za to muzycznie to my mamy naprawdę na bogato.
0: Zawsze coś.
15: Najlepsze polskie hity. Polskie hity.
22: Polskie hity.
15: SK2.
21: I na początek Baranowski, Lubię być z nią w SC2. No to posłuchajmy.

Hej i Teksański w Radiu SK2. No i nie sposób nie powiedzieć o tym, że za nami kolejny festiwal w Opolu. No i trzeba przyznać, emocji w tym roku było naprawdę bardzo dużo. Widzowie żyli koncertami, wielkimi powrotami, no i występami artystów, o których później mówił cały internet. No a skoro to największe święto polskiej muzyki, no to nie mogło tam zabraknąć oczywiście również nas, czyli Radia SK2. Jeżeli jesteście ciekawi, jak to wyglądało, to zaglądajcie na nasze media społecznościowe, bo w piątek nadawaliśmy dla Was prosto z Opola, z naszego mobilnego studia, tuż obok festiwalowych emocji i wydarzeń, które przyciągnęły tysiące fanów polskiej muzyki. Sporo komentarzy wywołały m.in. występy Justyny Steczkowskiej, która wisiała nad sceną i to dosłownie, robiła tam takie piruety, że naprawdę, a kobieta ma 50 lat, pozazdrościć. Jubileusz Lady Punk również na językach wszystkich, albo koncert z utworami Agnieszki Osieckiej też wywołał sporą burzę, oczywiście pozytywną, w internecie. I jedno, absolutnie jedno jest tutaj pewne, o tegorocznym Opolu znowu mówiła i mówi cała Polska. No i tak powinno być. SK2. A teraz dla Was Grzegorz Chyży i Tap na chwilę w Radiu SK2. Jak stoicie w korkach, zrobi się Wam mega przyjemnie.

0: wehikuł czasu.
1: W naszym wehikule czasu przenosimy się teraz do 1983 roku, kiedy powstał projekt muzyczny Franek Kimono, który miał być jedynie niewinnym żartem i parodią, a w efekcie, no, dzisiaj słowa tego utworu zna niemal każdy i po ponad 40 latach nadal wywołują uśmiech. Franek Kimono to projekt muzyczny, który miał być pastiszem kultury disco, bardzo popularnej w latach 80. w Polsce, a numer King Bruce Lee Karate Mistrz, który za chwilę usłyszycie, to kultowy przebój tego projektu, w którym w rolę tytułowego mistrza sztuk walki odegrał Piotr Franceschi, występujący jako fikcyjna postać Franek Kimono. Piosenkę skomponował Andrzej Korzyński. No i co? No jest to coś!
0: SK2. Wehikuł czasu.
1: No i dodam wam jeszcze jako ciekawostkę, że dzisiaj Piotr Franceschi kończy 80 lat. No i umówmy się, jego głos rozpoznajemy po tak zwanej jednej nutce. Najlepsze życzenia, drogi Franku Kimono, i posłuchajmy tego kultowego hitu w SC2.

0: To taki numer, który śpiewają wszyscy po długim weekendzie, bo wszystko jedno, wszystko źle, jak śpiewa Lor, no bo skończył się ten długi weekend, a my już myślami w wakacjach. No więc skoro pogoda trochę odpuściła i zaczyna się robić trochę cieplej, no to sezon grillowy wystartował oficjalnie. No ale nie każdy ma ogród i miejsce na wielkiego grilla. No ale na szczęście balkon w bloku też można zamienić w małą strefę barbecue. Tylko najlepiej z grillem elektrycznym, no i solidną porcją letniego klimatu. A jeszcze do tego dodać hity Radia SK2 i już macie naprawdę bardzo dobrą strefę tego letniego klimatu. I coraz więcej osób właśnie tak urządza sobie wakacje w środku miasta. Są kiełbaski, warzywa, szaszłyki, a zapach niesie się po całym bloku szybciej niż plotki na klatce schodowej. Dlatego eksperci od dobrych relacji sąsiedzkich radzą jedno. Zanim sąsiad zapuka z pretensjami, lepiej zapukać do niego z talerzykiem karkówki.
1: SK2.

0: Poniedziałek, zbliżamy się do godziny 18:00. To była grupa Meslowic, Scenariusz dla moich sąsiadów. Bardzo dobrze, że zbliżamy się do tej godziny 18:00, bo to znaczy, że poniedziałek już się kończy, a do weekendu zostało już tylko co? 4 dni. W SC2 po 18:00 dalej polecą najlepsze polskie hity. Na początek Marcin Rozynek, Kombi, Sylwia Grzeszczak, więc jak sami widzicie, bardzo dużo dobrego, więc koniecznie zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
1: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: I po reklamie.
4: Jest 18:00, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. French Open zaczęło od kwalifikacji. W sprawie Wimbledonu czeka na decyzję. Maja Chwalińska walczy o dziką kartę w kolejnym wielkoszlemowym turnieju.
5: No wielka różnica grać w eliminacjach, a w nich nie grać. No byłoby to na pewno coś fajnego, nie ukrywam. Także no zobaczymy, nie chcę jeszcze wybiegać tak w przyszłość.
4: Przyznała po powrocie z Paryża polska tenisistka. Wimbledon rusza 30 czerwca. Przyznał się do zbrodni, grozi mu dożywocie. Jest 3-miesięczny areszt dla 19-letniego Damiana F. Usłyszał zarzut zabójstwa 16-latki z powiatu bielskiego na Lubelszczyźnie. Śledczy potwierdzają, że napastnik i ofiara byli parą. Ikony Śląska i ich kultowe miejsca na znaczkach pocztowych. To w ramach kolejnej odsłony cyklu Piękno Polski.
6: Zamek w Pszczynie, kopalnię srebra w Tarnowskich Górach, katowickie osiedle Nikiszowiec, słynny Spodek.
4: Mówi Beata Ekler z Poczty Polskiej. W poprzednich latach wydano już serie promujące m.in. Pieniny czy Ziemię Świętokrzyską.
0: No i leniwie na zegarach godzina 18:00. Wiesz, Kuba, co to oznacza?
4: Nie wiem.
0: A cię zaskoczyłam, że po 18:00 powiem, co było w Opolu najmodniejszą stylówką w tym roku.
4: Wow.
0: A wiem, że ty na modzie się znasz, więc...
4: Bardzo.
0: Antonina van Dessel, dobry wieczór. Zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania i będzie się działo, tak jak powiedziałam. Powiem wam, jakie stylówki królowały w tym roku w Opolu, więc zostańcie!
7: Najlepsze polskie hity.
8: Polskie hity.
0: Coś, co potrzebne wszystkim w poniedziałek. Bardzo dobry numer. Marcin Rozynek i Siłacz. Bądźcie siłaczami jak Marcin Rozynek. Poniedziałek już się kończy.

0: to wiem.
1: Aj, no tak dobrze tego się słucha, że nogi same chodzą pod stołem. Męski Granie Orkiestra 2026, Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, numer Nareszcie. Ja obiecałam wam, że powiem wam, jakie stylówki królowały w tym roku w Opolu. No więc słuchajcie, na finale Opola muzyczne emocje emocjami, no ale internet jak zawsze zwrócił uwagę na coś innego. Że Biel opanowała scenę. Tyle gwiazd postawiło na jasne stylizacje, że momentami wyglądało to jak taka jedna wielka letnia impreza all white, zupełnie na modły zagraniczne. Było elegancko, świeżo, no i bardzo wakacyjnie, a widzowie szybko zaczęli komentować, że chyba przed koncertem ktoś wysłał artystom tę samą inspirację na grupie. Ale jedno w tym wszystkim jest pewne, że w tym roku Opole było nie tylko rozśpiewane, nie tylko były tam naprawdę wielkie show, ale było też wyjątkowo jasne, białe i czyste. No, jakkolwiek to brzmi. SK2. A muzycznie w SC2 już teraz T-Love. Nie, nie, nie.

Kaśki Suchackiej to zawsze dobrze posłuchać. Kaśka Suchacka, jej numer Madison, a za moment Dawid Podsiadło, który właśnie przypadkiem potwierdził chyba nowy związek. Podczas koncertu na Stadionie Śląskim jedna z fanek oświadczyła mu się z publiczności, a Dawid odpowiedział totalnie na luzie: bardzo mi miło, ale jestem przeszczęśliwie zajęty. No i wiecie co? Internet po prostu oszalał. Fani od razu zaczęli zastanawiać się, kim jest tajemnicza partnerka artysty, no bo Podsiadło raczej znany jest z tego, że pilnuje swojej prywatności i takich rzeczy praktycznie nie komentuje. No a to jedno zdanie wystarczyło, żeby zrobił się show biznesowy alert w całej Polsce. No i internet po prostu zwariował. A jaka jest prawda, no to wie tylko Dawid. SK2. I oczywiście jego wybranka, więc posłuchajmy teraz już numeru Dawida Podsiadły, Sezon w SC2.

0: To w Radiu SK2 była Zuza Jabłońska, która chce być jedną na milion. To był jej numer Odfiltruj rzeczywistość. I jeżeli podoba Wam się ten kawałek, no to słuchajcie, drodzy Państwo, trzeba wchodzić na stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20 i głosować, bo Zuza Jabłońska i numer Odfiltruj rzeczywistość, który przed chwilą usłyszeliście, jest w propozycjach. I Wasze głosy mają ogromne znaczenie, dlatego że notowanie Gorącej Polskiej 20 w każdy piątek po 18 w Radiu SK2 u Łukasza Zduńczyka. No i Wasze głosy naprawdę mają siłę i kto wie, co się w piątek wydarzy, jak zaczniecie głosować. Także jeżeli ten kawałek przypadł Wam do gustu, no to wiecie, co robić. A za moment muzycznie, o, będzie bardzo dobrze. Jonathan, Bletka i Gibbs, no i ich Róż. Wakacyjnie się zrobi.
1: SK2. Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.

0: cyk, cyk, cyk i na zegarach wybija godzina 19 w poniedziałek 8 czerwca. To był Dominik Dudek, od kiedy jesteś, ale spokojnie, bo w SC2 po godzinie 19 dalej polecą najlepsze polskie hity. Na początek Ewelina Lisowska, Wiktor Waligura i Dryskul oraz Baim. Koniecznie zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Jedziemy!
5: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
6: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort.

0: dla całej rodziny.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
2: W Brico Marche zakupy zawsze się opłacają, bo najlepsze ceny na Was tu czekają. Na przykład wkład filtrujący Max 4 Plus za jedyne 8,99 przy zakupie 3 sztuk oraz dzbanek Glass Aqua 4 za 89,99 tylko do 13 czerwca. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
5: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Jan Grzelaczyk serdecznie zapraszam. Wszyscy smakosze mogą już zacierać ręce. W Koninie już niedługo Festiwal Smaków Świata i Festiwal Azjatycki. Na wydarzeniu pojawią się food trucki i stoiska, a na nich przeróżna kuchnia. Od dań pikantnych i orientalnych po klasyczne smaki kuchni europejskiej. Będą dania słodkie i słone oraz autorskie propozycje kucharzy z całej Polski. A dla osób zainteresowanych konkretnym obszarem i regionem w kuchni będzie Festiwal Azjatycki. Na nim również duża różnorodność, czyli japońskie sushi, curry, tajskie czy koreańskie specjały. Oba wydarzenia w nadchodzący weekend od piątku 12 czerwca do niedzieli 14 czerwca na Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie. Zapowiada się smacznie.
8: No i wybiła nam punktualnie godzina 19 w poniedziałek 8 czerwca, to jest Radio SK2. Ja nazywam się Antonina Wandesel i gramy Wam tutaj najlepsze polskie hity. A w tej godzinie oprócz, no oczywiście, najlepszej muzyki, powiem Wam ciekawostkę na temat... na temat polskiego show biznesu, bo naprawdę w tym tygodniu się działo, także koniecznie bądźcie ze mną i zaczynamy.

Można lubić, można nie lubić, ale kawał głosu to ona ma. Edyta Górniak, to nie ja w Radiu SK2. I nawet nie czuję, jak wieczorem w poniedziałek rymuje. I miały być plotki i ploteczki z naszego show biznesowego podwórka. I tym razem na tapet bierzemy Małgorzatę Rozenek-Majdan, która postanowiła zorganizować naprawdę huczne urodziny swojemu synkowi Heniowi. I jak to u Małgosi bywa, no nie było mowy o żadnej skromnej imprezie, jak się pewnie domyślacie. Wszystko, ale to wszystko było dopięte na ostatni guzik i raczej w takiej wersji, no, na bogato, jakby luksusowo. W sieci od razu oczywiście pojawiły się komentarze, że u Rozenek świętowanie to zawsze pełen pakiet, dekoracje, klimat i rozmach. No i jedno w tej rodzinie jest pewne. Urodziny to nie tylko tort, ale takie małe wydarzenie sezonu, o którym internet mówi jeszcze przez bardzo, bardzo długi czas. Ale Heniowi oczywiście życzymy jak najlepiej 100 lat! SK2. A teraz Kacperczyk i Daria Zawiałow. Gdzie trafia miłość, gdy umiera?

0: wehikuł czasu.
1: My w wehikule czasu, Radia SK2, szybki teleport robimy do roku 1979, kiedy to w Polsce była zima stulecia. Oddano też do użytku gierkówkę, drogę szybkiego ruchu łączącą Warszawę z Katowicami. W Warszawie również urodziła się Patrycja Markowska, no i też w 1979 roku zadebiutował kultowy Walkman firmy Sony. Także działo się w tym roku, ale oprócz tego w 1979 roku wypuszczono piosenkę Ktoś między nami i to był słynny duet Anny Jantar i Zbigniewa Hołdysa. Kompozytorem utworu był Antoni Kopf, a słowa napisał Jerzy Dąbrowski. No i tutaj ciekawostka, dlatego że Hołdys znany był bardziej z takiego surowego, rockowego stylu i początkowo bardzo mocno wahał się przed nagraniem piosenki, no ale dał się przekonać Annie Jantar i powstał w ten sposób kontrast między ciepłym głosem Jantar, a nieco takim powściągliwym i bardziej rockowym śpiewem Hołdysa. Dzięki temu stworzyli wyjątkową chemię, która no do dzisiaj porusza słuchaczy. Piosenka doczekała się wielu wykonań na żywo, a w 2016 roku utwór odświeżyli m.in. Natalia Kukulska, czyli córka Anny Jantar i Mieczysław Szcześniak. Więc nie przedłużając, posłuchajmy już teraz w wehikule czasu Anna Jantar i Zbigniew Hołdys, Ktoś między nami.

0: To była piosenka o tytule Deszcz. No i właśnie o pogodzie będzie, bo na razie za oknem mamy taką pogodę bardziej typu gdzie jest moja bluza, niż bardziej gdzie jest mój leżak. No i wygląda na to, że lato jeszcze pokaże pazur. Przeczytałam, że synoptycy prognozują, że uwaga, uwaga, sierpień, no wiem, że jeszcze trochę czasu do sierpnia, może przynieść naprawdę konkretne upały, temperatury powyżej 30 stopni i noce, podczas których klimatyzacja stanie się naszym najlepszym przyjacielem. Więc spokojnie, jeszcze zdążymy ponarzekać, że jest za gorąco, no bo polska pogoda standardowo, jak zwykle, nie uznaje półśrodków. Więc czekamy na sierpień. A muzycznie w Radiu SK2 za moment Paula i numer od dziś.
1: SK2. Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina.
3: Szklanki z Krosna.
2: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
4: Dobre, bo polskie.
3: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
4: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
3: Polskie hity.
4: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
2: I po reklamie.

0: Taki mega pozytywny i wesoły numer na kilka chwil przed godziną 20 w Radiu SK2. Anna Maria Jopek, ale jestem. Po 20, no co, no w SC2 nie zabraknie pozytywnych numerów, takich dobrze ładujących Was na cały tydzień. I na początek Grzegorz Markowski i Ryszard Sygitowicz, bratanki Sanach i Vito Bambino. Więc jak słyszycie, naprawdę będzie dobrze, dlatego warto w ten wieczór zostać z nami z SK2.
1: Reklama.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.

0: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
2: Jan Grzylaczyk, serdecznie zapraszam. Detale nowego Konina to nazwa spaceru fotograficznego, który już niedługo właśnie w Koninie. Wydarzenie poświęcone będzie architektonicznym i urbanistycznym detalom miasta oraz mniej oczywistym elementom. Konkretnie uczestnicy będą mogli przyjrzeć się detalom fasad, klatkom schodowym czy symbolom energetycznym i górniczym. Organizatorzy, czyli Stowarzyszenie Towarzystwo Upiększania Miasta Konina, chcą pokazać uczestnikom miasto z nowej perspektywy i zachęcić do uważniejszego przyglądania się przestrzeni, w której żyją na co dzień. A spacery poprowadzi Aleksandra Kopras, czyli fotografka i członkini stowarzyszenia. Spacer już 14 czerwca od godziny 11. Początek trasy przed dawnymi domami towarowymi centrum.
3: Mamy godzinę 20 w poniedziałek 8 czerwca. Imieniny dzisiaj obchodzi Seweryn, Jakub, Maria i Medarda. I tutaj Was teraz zaskoczę, bo dzisiejszy dzień trwa 16 godzin i 37 minut, a zachód słońca o 20.53. Antonina Van Dessel, Radio SK2 i najlepsze polskie hity. Zaczynamy!
4: Najlepsze polskie hity.
5: Polskie hity.
3: Na początek bardzo fajny numer Grzegorz Markowski i Ryszard Sygitowicz Każdej nocy. No to posłuchajmy na początek naszego spotkania.
6: Codziennie

Absolutnie, to była bardzo dobra Zalia i jej diament. A teraz ploteczki z kraju i ze świata i tym razem historia, która w Tatrach zrobiła więcej hałasu niż całe stado turystów na szlaku. Słuchajcie, dwie zagraniczne turystki postanowiły, że górski klimat najlepiej poczuć bez ubrań, wskakując do jednego ze stawów w Tatrzańskim Parku Narodowym. Internet oczywiście zareagował błyskawicznie, a nagranie zaczęło żyć własnym życiem szybciej niż kolejka do Morskiego Oka w sezonie. No i problem w tym, że to nie była chwila beztroski, tylko konkretne złamanie zasad obowiązujących na terenie Parku Narodowego. No i teraz sprawa ma już bardzo przyziemny finał, czyli mandat i konsekwencje. A morał? Morał z tego taki, że w Tatrach lepiej zostać przy zdjęciach na tle widoków, bo tutaj nawet najpiękniejszy kąpielowy pomysł potrafi skończyć się zimnym prysznicem i to niekoniecznie w górskim wodospadzie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: ale zrobiło się wakacyjnie i festiwalowo, przyznacie co, Fuka i Liwka i Enklawa chce więcej. No i właśnie, wchodzimy w gorący okres festiwalowy, koncerty, plenerowe eventy i stylówki, które mają robić robotę już z daleka. No i skoro moda na lato się rozpędza, no to wiadomo, że pojawia się też pytanie i odwieczny problem, co będzie absolutnym hitem tego sezonu. No i odpowiedź może Was trochę zaskoczyć, dlatego że wraca do łask szydełkowa czapka. Taki czapka-kapelusz, taka ręcznie robiona, trochę w klimacie retro, trochę boho, idealna na festiwale i letnie imprezy pod chmurką. Kolorowa, luźna, często z takimi wzorkami, które trochę wyglądają jak wakacje u babci. I właśnie w tym tkwi jej urok, więc słuchajcie, jeżeli macie w rodzinie kogoś, kto ogarnia szydełko, mama, babcia, ciocia, no może wy sami, to jest moment, żeby składać zamówienia, bo wszystko wskazuje na to, że handmade będzie tego lata totalnie na topie, a taka czapka może spokojnie stać się waszym festiwalowym znakiem rozpoznawczym i być może nie musicie za nią płacić bardzo dużo. A my wracamy do muzyki i za moment u nas duet o bardzo dobry kobiecy, Vicky Gabor i Kaja, ramię w ramię. Power. SK2.
1: Reklama. 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
2: To ja też chcę!
1: 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: I po reklamie.

0: My zbliżamy się do godziny 21, a to była grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz i piosenka Kot bez ogona. I tutaj będzie poniedziałkowa wieczorna ciekawostka, bo nazwa zespołu została zainspirowana rasą kotów Monks, których cechą szczególną jest właśnie brak ogona. Czyli Various Monks to dosłownie kot bez ogona. Antonina van Dessel, wysyłam Wam poniedziałkowe wieczorne buziaki. Trzymajcie się i pa.
1: Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebe i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24, 30.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.
9: Co? Gdzie? Kiedy?
10: Jan Grzylaczyk, serdecznie zapraszam. Kolejna wystawa już niedługo zawita do Konina. Z linii to nazwa wystawy autorstwa Natalii Wegner. Składa się ona z prac wykonanych w technice malarskiego kolażu. Konkretnie są to obrazy na papierze zrobione z tektury z wykorzystaniem papieru traktowanego akrylem, pisakami i pastelami olejnymi. Inspiracją autorki był pejzaż, który składa się z podziału pewnych elementów. Jak tłumaczy wielkopolska artystka z Poznania, większość pejzaży to niekonkretne krajobrazy. To najczęściej punkt wyjścia, którego zwieńczeniem ma być pejzaż wewnętrzny. Obraz łączy charakterystyczny podział krajobrazu. Wernisaż prac Natalii Wegner odbędzie się 12 czerwca o godzinie 18 w galerii CKIS Wieża Ciśnień w Koninie. Wstęp jest wolny.
11: Magazyn lokalny.
12: Arleta Janiak, witam Was serdecznie. Przed nami kolejna porcja informacji z regionu konińskiego. MPEC w tym roku świętuje swoje 50-lecie istnienia. Oprócz wspomnień, czas też na podzielenie się swoimi planami na przyszłość, o czym powie więcej Sławomir Lorek z konińskiego MPEC-u.
13: Otwarciem wystawy rozpoczynamy obchody 50-lecia, jubileuszu 50-lecia MPEC Konin. I właśnie ta wystawa, która z jednej strony pokazuje historię naszego przedsiębiorstwa, ale również pokazuje, jak w ciągu tych 50 lat zmienił się profil naszej działalności. Na tej wystawie z jednej strony mamy czarno-białe zdjęcia, które i dymiące kominy, bo taki był nowy Konin, gdzie było kilka kotłowni węglowych. Dzisiaj natomiast również na tej wystawie pokazaliśmy te nasze najnowocześniejsze źródła ozowskie i takim źródłem jest ciepłownia geotermalna. Natomiast mówiąc o przedsiębiorstwie MPEC Konin, my nie tylko żyjemy historią, ta historia wpływa na podejmowanie decyzji dzisiejszych, czyli teraźniejszych, ale również patrzymy w przyszłość. Z jednej strony, jeżeli chodzi o miejską sieć ciepłowniczą numer 1, to jak powiedział pan prezydent podczas inauguracji tej wystawy, mamy tak naprawdę 100% energii cieplnej, która jest energią ozowską, czyli opieramy tą energię w oparciu o kotły, o energię wytwarzaną w kotłach biomasowych w elektrowni Konin i to jest nasz główny dostawca energii. Mamy energię z zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów i bardzo niewielki dzisiaj udział procentowy, czyli energia geotermalna, która jest wytwarzana w ciepłowni geotermalnej. Ale mamy wyzwania, a tym wyzwaniem jest osiedle Gosławice, cukrownia Gosławice w Łężynie. Tam MPEC Konin wybudował w roku 2009 po likwidacji cukrowni kotłownię węglową. To jest kotłownia węglowa, która zaopatruje mieszkańców tego osiedla. Mamy sieć numer 2 i tam właśnie odejście od węgla jest dla nas ogromnym wyzwaniem, bo nie mamy tam możliwości korzystania ze źródeł gazowych, bo tego gazu tam nie ma. I tak naprawdę jest to dla nas takie najbliższe wyzwanie, jak odejść od właśnie tego źródła węglowego, tym bardziej, że w sieci numer 2 mamy najdroższą energię cieplną, którą dostarczamy mieszkańcom. Jeżeli chodzi o sieć numer 2, to my już analizowaliśmy kilka scenariuszy. Jeden zakładał geotermię płytką, czyli mówimy tutaj o pompach ciepła i mówimy tutaj o odwiertach do 200 metrów, 150 metrów po to, ażeby centralnie wytworzyć tą energię. Natomiast jest to inwestycja droga i z drugiej strony ona mocno by wpłynęła na cenę końcową dla odbiorcy. Również analizowaliśmy kogenerację gazową. Mimo, że nie ma gazu, ale można dzisiaj korzystać również z gazu, który byłby dostarczony bezpośrednio do kotłowni. Natomiast też nam się to nie spina finansowo z tego powodu, że kotłownia działa tylko w okresie zimowym. Czyli odbiorcy są niezależni w zakresie podgrzewania wody latem, no bo tak kiedyś działała cukrownia. Kampania cukrownicza rozpoczynała się we wrześniu, zazwyczaj trwała do kwietnia, do maja, a potem była przerwa technologiczna. Dlatego ci odbiorcy, których mamy w tych blokach, oni są niezależni w zakresie podgrzewania ciepłej wody. Również analizujemy wykorzystanie pelletu, czyli możliwość produkcji ciepła w oparciu o kotły, gdzie byłby wykorzystywany pelet. Tutaj cenowo jest to podobnie jak z węglem, czyli nie mamy obniżenia ceny, no ale tegoroczna zima też pokazała, jak mocno zmieniały się ceny pelletów w styczniu czy w lutym. Także cierpliwie analizujemy i to robimy naprawdę z takimi doradcami z Polski, ale tak na 80% to będą to może kotły, jeżeli chodzi o pelet. Zobaczymy, jak się ustabilizuje w tej sytuacji rynek w zakresie stabilności cen, jeżeli chodzi o pelet. No bo jak Państwo też wiecie, dużo powstało projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, gdzie osoby w domkach jednorodzinnych zmieniały właśnie źródła węglowe na peletowe, czyli jest duża podaż, jeżeli chodzi o tutaj o to źródło energii. Także mamy trochę czasu, bo my tam nie jesteśmy objęci żadnymi karami za emisyjność CO2, bo jest to małe źródło, 1,5 megowe. Natomiast tak jak powiedziałem, na 80% dzisiaj no to współspalanie, czyli możliwość wykorzystania tutaj jako źródła pelletu, czyli wchodzimy w źródło ozowskie, a kocioł szczytowy może byłby wtedy kotłem elektrycznym, bo również jest duży postęp w zakresie produkcji właśnie ciepła z kotłów elektrycznych, bo mówimy o momentach, kiedy mamy temperatury minus 15, minus 16, no w tym roku wyjątkowo długo ten okres trwał, ale szczytowo my powinniśmy dzisiaj przygotować możliwości wytwarzania ciepła właśnie w temperaturach też minus 18, ale wiadomo, że wtedy odpalamy ten kocioł szczytowy. W 2009 roku te osoby, które znają historię przeobrażeń w Koninie, pamiętają sytuację, kiedy wyremontowana cukrownia w Łężynie została sprzedana i uległa likwidacji. Wtedy tak naprawdę przy zapotrzebowaniu 1,5 mega nikt nie podjął decyzji, ażeby w trudnym terenie, jeszcze raz powiem, w trudnym terenie budować ciepłociąg, który by połączył Łężyn z elektrownią Konin, bo to jest po prostu nieopłacalne. Tak, to nigdy się nie wróci, tak? Także tutaj mówimy o sieci numer 2, ona zawsze będzie siecią numer 2, tym bardziej, że mamy też taką sytuację, że jeden budynek odłączył się od nas, bo zainwestował, mieszkańcy zainwestowali w pompy ciepła, fotowoltaikę i też musimy być jako przedsiębiorstwo przygotowani na to. Także z jednej strony mamy sytuację takie, że ktoś zainwestuje w swoje zasoby i chce stać się niezależny i wtedy no, też są programy, które są w tym kierunku. One dotyczą nie tylko odbiorców indywidualnych, ale również dotyczą wspólnot. Także taką jedną sytuację mamy. Też obserwujemy, jak ta inwestycja przeniesie się na już użytkowanie tego ciepła, tylko pierwsza rzecz to jest też taka, że tam jest produkcja ciepła nie tylko w okresie zimowym, ale również do podgrzania wody. Natomiast jeżeli my tak naprawdę tam mamy kotłownię typowo osiedlową, taką kotłownię, jak kiedyś w Koninie było kilka kotłowni, żeby poszczególne osiedla ogrzewać, tak? Przecież my również w naszych zasobach, znaczy mieszkańcy w naszych tutaj zasobach, mówimy o czy spółdzielniach mieszkaniowych, czy wspólnotach, oni nie zawsze korzystają z podgrzewania ciepłej wody, bo też mamy odbiorców, którzy tylko korzystają z naszego ciepła zimą. To mamy tam 1,5 MW zamówionej mocy, tak? Także to jest około 20 paru budynków. Mówimy o budynkach wielorodzinnych, też budynkach, które wymagają termomodernizacji. Już nie mówię o samej sieci, bo tam mamy 2 km sieci, która też wymaga, jeżeli dojdziemy do centralnego źródła, a nie do energii rozproszonej, bo też analizowaliśmy, żeby zamiast jednej kotłowni zrobić kilka źródeł, które byłyby przeznaczone na poszczególne budynki mieszkalne, ale tak jak powiedziałem, tam mamy pewien konstans, tak? Czyli te 1,5 MW to jest bardzo mała ilość energii cieplnej, ale to też jest odpowiedzialność przedsiębiorstwa MPEC Konin. To MPEC Konin w 2009 roku wybudował tą kotłownię węglową i ta kotłownia do dzisiaj funkcjonuje. Ona opiera się o 3 kotły po 0,5 MW. I wymiana sieci plus źródło to jest kilka milionów, natomiast tak się składa, że te dofinansowania są w gestii tylko Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, a jeżeli to jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, to mówimy o pożyczkach. Natomiast Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska dotuje źródła ciepła, które odchodzą od źródeł węglowych, ale powyżej 5 MW. Czyli w tym przypadku, jeżeli mówimy o inwestycji w Łężynie, to mówimy albo ze środków własnych, albo z pożyczki, która byłaby w gestii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Tu nie możemy uzyskać dotacji, która byłaby przyznawana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, bo jest to małe źródło, tak jak powiedziałem, 1,5 MW. W listopadzie, gdybym miał podjąć decyzję, to byliśmy przygotowani na to, bo finansowo nam się to spinało ekonomicznie, tak jak węgiel, tak? Czyli 2 kotły w oparciu o pelet, trzeci byśmy zostawili może szczytowo węglowy, tak? Czyli tak naprawdę 2/3 byśmy mieli produkcję energii OZE, a kocioł węglowy byłby kotłem szczytowym. No to nie jest tak, że w firmach ciepłowniczych definitywnie nie pracują źródła węglowe. Często te źródła węglowe stanowią właśnie to źródło szczytowe, które często jest uruchamiane na przykład na te 2-3 tygodnie w okresie zimowym, kiedy jest zapotrzebowanie na to moc maksymalną. W listopadzie, gdybym miał podjąć decyzję tu wspólnie z całym zespołem, to byśmy postawili na 2 kotły ogrzewane peletem, tak, gdzie woda byłaby ogrzewana, znaczy wytwarzana energia by była w oparciu o pelet, zostawilibyśmy jeden szczytowy, zapotrzebowanie na węgiel byłoby wtedy niewielkie. Natomiast no, to, co się wydarzyło w styczniu i w lutym w tym roku, a ta zima, no, to jest polska zima, której dawno takiej nie mieliśmy, no, pokazała, że ze względu na tak duże zapotrzebowanie tego peletu brakowało na rynku i pelet dochodził do takich cen, że to ogrzewanie byłoby dużo, dużo droższe. To jest kwestia, tak jak powiedziałem, mamy na to czas, bo nie płacimy tam żadnej emisyjności, tak? Nasza instalacja nie jest objęta jak gdyby jakimiś karami za emisyjność CO2, natomiast no, sami chcemy, jako przedsiębiorstwo jednak, ażeby ten dymiący Konin, który jest dzisiaj w Łężynie, dymił jak najmniej.
12: Mówił Sławomir Lorek, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Koninie. Konserwacja czaszki nosorożca włochatego, eksponatu z Konińskiego Muzeum, doceniona podczas konkursu Izabella 2025, wydarzenie muzealne roku w Wielkopolsce. Jak przebiegała konserwacja i jakimi jeszcze eksponatami, jeśli chodzi o szkielety, może pochwalić się Konińskie Muzeum, opowie Dagmara Frydrychowicz z Muzeum Okręgowego w Koninie.
1: Zwierzę to występowało na terenie praktycznie całej Europy. No, szacuje się, że wyginął tak mniej więcej 15-12 tysięcy lat temu, a bohaterem naszej opowieści jest nosorożec włochaty. Czyli to jest tak, jakbyśmy współczesnego nosorożca ubrali w futro, tylko troszeczkę musieli go jeszcze powiększyć. Te zwierzęta występowały praktycznie tutaj w całej Europie. No i dzięki też kopalni węgla brunatnego mamy znaleziska kości, ale mamy również znaleziska czaszek. Fakt, jeżeli chodzi o czaszki, to tutaj w trakcie eksploatacji znaleziono 3 czaszki nosorożca włochatego, z czego 2 na odkrywce Jóźwin, 1 na odkrywce Kazimierz. No akurat ta z odkrywki Kazimierz została w pewien sposób przekazana do Warszawy, do Muzeum Ziemi. Ta, która została znaleziona i tą, którą tutaj można zobaczyć na wystawie muzealnej, została znaleziona w 1969 roku. W początkowym etapie działania odkrywki Jóźwin, czyli tutaj mamy raz, że tą najdłużej działającą odkrywkę, a 2 mamy też tą odkrywkę, która dała nam słonia leśnego. Tutaj, jeżeli też chodzi o znalezisko czaszki, ona jest dość kompletna. Fakt, nie posiada żuchwy. I niestety w trakcie znalezienia tam był też tylko jeden ząb, ale jeżeli chodzi o takie walory, raz, że ekspozycyjne, a do tego wszystkiego, jeżeli chodzi o walory badawcze, jest to duże znalezisko i eksponat, który zawsze będzie gdzieś tam przez paleontologów pożądany, jeżeli chodzi o badania. Tutaj, jeżeli chodzi o różnego typu znaleziska paleontologiczne, jeżeli też chodzi o właśnie o zwierzęta z pleistocenu, to te znaleziska, one są dość rzadkie, bym powiedziała, i rzeczywiście, żeby coś takiego można było znaleźć, to albo jest potrzebna eksploatacja kopalniana, albo duża rzeka, która coś takiego wypłukuje. No akurat Warta nie jest taką rzeką, która oddaje kości, tutaj w tym wypadku akurat jest Wisła. Jeżeli na przykład tutaj trochę abstrahując do słonia, to było 13 metrów pod powierzchnią gruntu, a tutaj jeżeli to zostało znalezione w 69 roku, czyli to gdzieś w tej pierwszej fazie działalności, czyli w tym, co się określa jako nadkład, czyli to mogło być stosunkowo płytko, ale gdyby też nie eksploatacja, nie działalność jakichkolwiek sprzętu ciężkiego, to też nie zostałoby to w żaden sposób znalezione. Należy pamiętać, że Ziemia cały czas pracuje, to też są przemieszane warstwy. To nie jest tak, że ta czaszka została znaleziona w miejscu, gdzie to zwierzę padło. To przypuszczalnie był rodzaj takiej tak zwanej redepozycji, czyli po prostu przeniesienia. Gdyby na przykład to było znalezione w miejscu, gdzie to zwierzę padło i dosyć szybko zostało przykryte osanem, to kto wie, czy nie byłby cały szkielet. Tutaj niestety niekompletna czaszka, co świadczy o tym, że ona gdzieś tam w tych warstwach, mówiąc krótko, trochę nieładnie wędrowała i została po prostu w pewnym momencie wykopana. Nosorożec przyzwyczajony do zimnego klimatu, to futro o tym świadczyło. Do tego wszystkiego zwierzę, które posiadało 2 rogi. Jeden, który mógł nawet dochodzić do metra długości, i te rogi, one były takie spłaszczone po bokach, ponieważ rogi u nosorożców, jeżeli chodzi o samców, to służyły do tego, żeby do walki o samice, a do tego wszystkiego, żeby móc sobie pokarm spod śniegu wydobyć. I to też było na tej zasadzie, że w momencie, gdy zwierzę chciało sobie ten pokarm spod śniegu wydobyć, odgarniało nie jak pług, tylko bardziej jak taki wachlarz, żeby po prostu w ten sposób sobie ten śnieg odgarnąć i dostać się do zimą dosyć skromnego pożywienia, latem było troszeczkę inaczej. Te zwierzęta tutaj funkcjonowały i też mieliśmy rodzaj takiego lata, nie takiego, jakiego mamy współcześnie, ale też były miejsca, gdzie nie było pokrywy śnieżnej. Do tego wszystkiego nosorożec włochaty wędrował sobie oczywiście z mamutem włochatym na tak zwanym mamucim stepie, więc te zwierzęta sobie spokojnie tutaj funkcjonowały. Tutaj należy pamiętać, że jednak futro powodowało to, że to zwierzę wydawało się jakby niższe. To tak samo jakbyśmy na przykład popatrzyli na mamuta i na słonia, to jakbyśmy postawili na przykład koło słonia indyjskiego mamuta, to nam by się wydawało, że rzeczywiście mamut ma krótsze nóżki, ale jakbyśmy obcięli mu futro, to się okazuje, że jednak te nóżki są mniej więcej tej samej długości. Także tutaj podejrzewam, że gdzieś ewentualnie ta wizualizacja, jeżeli chodzi o paleoartystów, tak to wyglądało. Trzeba pamiętać, że ten klimat był dosyć chłodny i tutaj o drzewach to praktycznie nie było szans, jeżeli co jakieś takie niewielkie krzewinki, które dosyć skutecznie obgryzały. Niestety zmiana klimatu spowodowało to, że też zwierzęta dość szybko. One zaczęły po prostu znikać z terenu Europy. Oczywiście zmiany klimatyczne są. To jest zwierzę, które, że tak powiem, rozmnaża się dosyć wolno, nie żyje też stadnie, żyje przeważnie w pojedynkę. Do tego wszystkiego w Europie pojawił się człowiek rozumny, czyli my jako gatunek Homo sapiens, co też mogło się przyczynić do tego, że to zwierzę po prostu zaczynało znikać. Nie ma 100% pewności, czy tylko i wyłącznie zmiana klimatu, czy tylko i wyłącznie pojawienie się człowieka. To jest po prostu szeroki, że tak powiem, spektrum zniknięcia tego zwierzęcia z powierzchni Ziemi. Jeżeli byśmy się cofnęli na przykład, 100 tysięcy lat temu i zobaczyli słonia leśnego i zobaczylibyśmy tutaj również nosorożca leśnego, że ani jeden, ani drugi nie był pokryty futrem, a klimat, który wtedy mieliśmy, bardziej przypominał ten, który mamy w basenie Morza Śródziemnego. A minęło parę tysięcy lat i nagle mamy potężną epokę lodowcową i zwierzęta mniej więcej z tej samej linii ewolucyjnej, ale się przystosowały do innego klimatu. Ta czaszka w momencie znalezienia też nie była w najlepszej kondycji. No tutaj też przez wiele lat ekspozycji kość zaczęła po prostu raz, że tracić swój kolor, a dwa, zaczęły się też w pewnym momencie pojawiać takie żółte, pomarańczowe przebarwienia i do końca też nie było wiadomo, co to jest. Ta czaszka też się w pewnym momencie troszeczkę zaczęła obsypywać, no i podjęliśmy decyzję, że musi być konserwowana, no bo za chwilę no niestety nastąpi praktycznie destrukcja. Czaszka została wysłana na Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. To jest uniwersytet, z którym już od kilkunastu lat współpracujemy, jeżeli chodzi o konserwację. I tam prawie przez 3 lata ta czaszka była konserwowana, też były zrobione badania, właśnie chodziło też o ten kolor, ten żółto-pomarańczowy, co to w ogóle jest. Myśmy też w pewnym momencie się bali, czy to przypadkiem nie jest jakiś rodzaj grzybu. Okazało się, że nie chodziło o to, że po prostu gleba, w której ta czaszka przez ileś tam tysięcy, milionów lat, 6 tysięcy lat leżała, no była glebą dosyć żelazistą, po prostu ta czaszka nabrała, tego żelaza. Także na szczęście tutaj nie było nic z grzybnią. Później ona została bardzo ładnie oczyszczona, też wiele fragmentów trzeba było wzmocnić. Podoklejać też, troszeczkę usztywnić ząb, ten jeden, który się zachował w zębodole. No i dwa, odczyścić do takiego koloru, żeby no, był to kolor kości, więc w tym momencie, jeżeli popatrzymy na to, co mamy tutaj w gablocie, no to jest, mówiąc krótko, niebo a ziemia. Do tego wszystkiego ta czaszka też została już zabezpieczona no, na lata. Na lata, także następna konserwacja to jest no, za jakieś może 2-3 dekady. Ta czaszka wróciła no i praktycznie od razu pojawiła się na ekspozycji, żeby można ją było oglądać. Praktycznie od początku istnienia muzeum, ponieważ no, mamy tutaj 69 rok znalezienia, tutaj należy pamiętać, że muzeum powstało w 1966, no w tym roku zresztą mamy 60-lecie muzeum, i ta czaszka praktycznie od samego początku była na różnego typu wystawach, wtedy jeszcze w Muzeum Zagłębia Konińskiego, potem już w Muzeum Okręgowym w Koninie. Wszystkie te wystawy dotyczące czy to megafauny pleistoceńskiej, czy konińskiej kopalni, można ją było zobaczyć, ba również ta czaszka była wypożyczona do Muzeum Początku Państwa Polskiego w Gnieźnie w 2009 roku. Ta czaszka również posłużyła do celów badawczych, zresztą nie tylko czaszka, ponieważ inne kości, które zostały znalezione na odkrywkach właśnie nosorożców włochatych, one również są w badaniach w Poznaniu. Najbardziej koniczne zwierzę, jeżeli chodzi o megafaunę pleistoceńską, pekolodowcową, czyli szczątki mamuta włochatego, ale oczywiście mamy też szczątki prażubra, no i tura, zwierzęcia, które no nie jest też tak kojarzone jakby z epoką lodowcową, ale no w czasach, kiedy mamuty tutaj sobie hasały po ziemi, również sobie tutaj występowały.
12: Warto wiedzieć, że czaszka nosorożca włochatego była konserwowana przez naukowców z Uniwersytetu w Toruniu. Prace trwały 3 lata. Dzięki przebudowie Alei 1 Maja i powstaniu tam drogi rowerowej, rowerzyści mogą bezpiecznie przejeżdżać od granicy z gminą Golina aż do granicy z gminą Kramsk. Trasę przetestował już Bartłomiej Kuska z rowerowego Konina i podzielił się z nami swoimi spostrzeżeniami. Posłuchajcie.
3: No tak, rzeczywiście jest to taka mała rewolucja rowerowa w Nowym Koninie, bo mówimy tylko o tej części miasta. I można powiedzieć, że na osi wschód-zachód prawobrzeżnego Konina mamy już całkowitą spójną drogę dla rowerów, całkowite połączenie od granicy miasta z gminą Golina do granicy miasta z gminą Kramsk. Jeszcze pozostały tam drobne takie punktowe miejsca wymagające interwencji, ale już w sposób dosyć wygodny i znacznie bezpieczniejszy niż dotychczas możemy tę trasę pokonać rowery. I tak, droga dla rowerów na Alejach 1 Maja powstała pomiędzy skrzyżowaniem ulicy Spółdzielców i ulicy Kolbego aż do ulicy Wyszyńskiego. Na tych odcinkach już istniały duże fragmenty dróg dla rowerów, które dzięki tej inwestycji zostały połączone, także już szybko możemy przedostać się przez centrum miasta z jednego osiedla do drugiego osiedla, ale również dojechać do celów podróży znajdujących się na Alejach 1 Maja. I tak, w zakresie była znaczna poprawa skomunikowania rowerowego Ronda Solidarności. teraz już możemy w zasadzie całe rondo objechać rowerem przy pomocy infrastruktury rowerowej. No nie jest to może infrastruktura w stylu takim holenderskim, ale umożliwia rzeczywiście łatwiejsze korzystanie z tego fragmentu naszego miasta. Tutaj też trzeba zwrócić uwagę, że troszeczkę zmieniły się zasady udzielania pierwszeństwa, także prosimy o opatrzenie, zwracanie uwagi na oznakowanie nowe. Obecnie przy wjazdach na przejazdy dla rowerów, dla rowerzystów postawiono znaki A7, czyli ustąp pierwszeństwa przejazdu. Czyli tak naprawdę odwrócono te kodeksowe zasady pierwszeństwa przejazdu przy wylotach z ronda. Teraz to rowerzyści mają ustąpić pierwszeństwo. Tak to wygląda. Jeszcze będziemy tutaj uściślali te przepisy. Będziemy też na naszych stronach Rowerowego Konina podawali przykłady takich miejsc, jak się zachować. Będziemy pokazywali, co się zmieniło, bo są rzeczywiście pewne nowości, których w Koninie dotychczas nie było. Dalej stworzono przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów do hali rondo na wysokości skrzyżowania z ulicą Błaszaka, też miejsce, które było pozbawione łatwej możliwości przedostania się przez Aleję 1 Maja. Także tutaj to też znacznie poprawiło się i dla pieszych i rowerzystów. Następnie te części osiedli, które są położone po południowej stronie alei, również otrzymały komunikację rowerową. Tutaj są zaprojektowane i wykonane odcinki dróg dla rowerów, przejazdy dla rowerów i nowe rowerowe wloty skrzyżowań, których też dotychczas w Koninie nie było. Pojawiły się nowe sygnalizacje świetlne. Na ulicy Dworcowej mamy do czynienia z sygnalizacją świetlną wyłącznie przeznaczoną dla rowerzystów. Jest to rodzaj nowości, ale jeszcze większą nowością, o której pewno mieszkańcy w większości nie wiedzą, są śluzy rowerowe, które pojawiły się na ulicy Dworcowej i które mają pomóc rowerzystom w dokonaniu prawo i lewo skrętów w ulicę Dworcową lub z Dworcowej w Aleję 1 Maja. Też będziemy omawiali te miejsca w stronach Rowerowego Konina. Nowa sygnalizacja świetlna pojawiła się też na skrzyżowaniu z ulicą Broniewskiego i Traugutta, a na ulicy Powstańców Styczniowych wyznaczono kolejny kontraruch rowerowy w Koninie. Kontraruch rowerowy to jest taki rodzaj organizacji ruchu, gdy dla ruchu ogólnego, czyli powiedzmy dla samochodów, obowiązuje jeden kierunek, natomiast rowerzyści mogą poruszać się po tej ulicy w dwóch kierunkach. Oczywiście przy odpowiedniej organizacji ruchu tam jest uspokojony ruch, ograniczona prędkość pojazdów i również odpowiednie oznakowanie. Celowo pojechałem tutaj o godzinie 6 rano, w czasie, gdy tak naprawdę miasto jeszcze śpi, gdzie Aleje 1 Maja były prawie puste. To był weekend po to, żeby powiedzmy nie było żadnych przeszkód po drodze, żeby nikt nam nie utrudniał tego przejazdu, żeby jak najlepiej pokazać na filmie tę nową inwestycję. Ale tak naprawdę ja korzystam z niej już od jakiegoś czasu. W zasadzie od momentu, gdy pojawiła się warstwa nawierzchni ścieralnej i już wtedy można było jeździć tą drogą. Także już to doświadczenie miałem i moja ocena jest bardzo pozytywna. No z tych powodów, o których już mówiliśmy wcześniej, powstała spójna infrastruktura, która pozwala na dosyć szybkie i wygodne przemieszczanie się po mieście i dojazd tutaj do centrum, gdzie zresztą sam pracuję. I myślę, że te rozwiązania, które zostały przyjęte, one są naprawdę przemyślane i jest to wynik wielu godzin pracy i naszej, i też Rowerowego Konina, bo my ściśle współpracowaliśmy z instytucjami miejskimi i na etapie powstawania projektu i potem wdrażania tego projektu i ciągle nadal zgłaszamy uwagi, różne wnioski dotyczące tego, co się dzieje na ulicy, różne spostrzeżenia. Dostajemy również różne uwagi od mieszkańców Konina, które potem przekazujemy najczęściej do Zarządu Dróg Miejskich. Także myślę, że te rozwiązania są jak najbardziej korzystne dla ruchu rowerowego i wszystkich zachęcamy do tego, żeby rzeczywiście wypróbować tę drogę i w ogóle spróbować wykorzystać rower jako środek codziennej komunikacji, bo przynosi to no, tak naprawdę wszystkim nam dużo korzyści. Przykład Alei 1 Maja jest tak naprawdę przykładem modelowej współpracy. No, prawda jest taka, że tą inicjatywą, która spowodowała, że ta droga dla rowerów powstała, to było głosowanie w budżecie obywatelskim przed kilku laty, gdy nasz wniosek, który właśnie nazywał się Droga dla Rowerów na Alejach 1 Maja, był tym wnioskiem zwycięskim. I wtedy powstał już pierwszy fragment od strony zachodniej tej inwestycji, powstał też projekt całej trasy i już wtedy ta współpraca była bardzo dobra, bo my spotykaliśmy się na bardzo długich, wielogodzinnych wręcz spotkaniach i z projektantami, którzy przygotowywali ten projekt, i z pracownikami Zarządu Dróg Miejskich, i z panią ogrodnik miejską, także jak najbardziej mieliśmy, no może nie chcę powiedzieć wpływ, ale nasz głos również się tutaj liczył i był brany pod uwagę. I no, życzyłbym sobie, żeby ta współpraca zawsze tak wyglądała, za co bardzo dziękuję, szczególnie panu dyrektorowi Grzegorzowi Pająkowi, który ukazał nam rzeczywiście to zaufanie i takie merytoryczne podejście. O ile rzeczywiście tę oś wschód-zachód Nowego Konina mamy już mniej więcej opanowaną, to problem pozostaje na osi północ-południe. I tutaj mówimy i o połączeniu tak naprawdę dwóch centrów naszego miasta, czyli powiedzmy centrum Nowego Konina i okolic Placu Wolności naszego rynku, bo tutaj ciągle nie mamy bezpiecznej i wygodnej drogi dla rowerów. Także wydaje mi się, że to byłby priorytet w mieście, jeżeli chodzi o ten zrównoważony ruch drogowy, aby taką trasę dokończyć. Ona częściowo jest przygotowana, bo częściowo możemy korzystać z drogi przez Most Piłsudskiego, częściowo przez Nową Kładkę nad kanałem Ulgi. Natomiast dojazd do tych miejsc centrum miasta ciągle jest bardzo utrudniony. I no, trudno się dziwić, że mieszkańcy nie korzystają z takiego połączenia. Jak również i od strony południowej w rejonie ulicy Wiejskiej i Wojska Polskiego, tam również nie mamy dobrej drogi dla rowerów. Także to jest priorytet, który uważam miasto powinno podjąć i jak najszybciej tak naprawdę przygotować taką trasę. Tutaj troszeczkę nam może pomoże też przebudowa wiaduktu nad wałem Tarejwy, która prawdopodobnie w najbliższym czasie też będzie miała miejsce. Tam powstanie też odcinek drogi dla rowerów, który będzie wyprowadzał ruch rowerowy na bulwar nadwarciański, ale też niestety nie będzie to jeszcze trasa, że tak powiem, całościowa. Te dwa wiadukty i most nad Wartą i ten wiadukt nad Wałem Tarejwy będą połączone drogą dla rowerów, natomiast będzie jeszcze brakowało odcinka w kierunku ulicy Wiejskiej, także to trzeba by to po prostu zrobić. I druga rzecz to organizacja ruchu rowerowego w kierunku północnych dzielnic miasta. Czyli to, co się bardzo często mówi, ulica Przemysłowa, dojazd do Gosławic, Pątnowa, Łężyna i tutaj też terenów rekreacyjnych, które miasto posiada właśnie nad jeziorami. To, myślę, byłyby priorytety kolejne do realizacji przez miasto. My staramy się już, że tak powiem, pracować również w kierunku tego, żeby miasto podejmowało takie działania. I no, liczymy na to, że to się po prostu stanie. Osoby, które chciałyby zaplanować swoje codzienne podróże, ale i również takie weekendowe, rekreacyjne po konińskiej sieci dróg dla rowerów, mogą skorzystać z naszej mapy, którą prowadzimy już od wielu lat, pod adresem www.rowerowy.konin.pl. Znajdą Państwo wszystkie drogi dla rowerów i takie sugerowane połączenia rowerowe na terenie miasta.
12: Mówił Bartłomiej Kuska z Rowerowego Konina.
4: Magazyn lokalny.
12: Arleta Janiak, witam Was serdecznie. Przed nami przegląd najważniejszych wydarzeń z naszego regionu. Usiądźcie wygodnie i zaczynamy. Na początek zajrzymy do Kazimierza Biskupiego. Zabytkowa, niszczejąca kamienica przy ulicy Kościuszki w Kazimierzu Biskupim zmieni się w siedzibę banku, ale co ważne, będzie tam też miejsce dla przedsiębiorców, którzy nie mają swoich biur. O szczegółach rozmawiałam z wójtem gminy Kazimierz Biskupi Grzegorzem Maciejewskim. Panie wójcie, tutaj budynek, zabytkowy budynek w centrum Kazimierza Biskupiego, zmieni swoją funkcję.
8: Tak, chodzi tutaj o naszą zabytkową kamienicę na Kościuszki 1, którą gmina zakupiła w poprzedniej kadencji. Długo zastanawialiśmy się, w jaki sposób ją zagospodarować. Przyszedł bardzo fajny pomysł, bo umówiliśmy się z bankiem spółdzielczym, że wspólnie zainwestujemy w ten obiekt. Gmina wykona wszystkie prace, tak zwany stan deweloperski, czyli dach, ściany zewnętrzne i doprowadzenia takiego stanu, aby już pozostałe rzeczy wykończeniowe wraz z instalacją grzewną, oświetleniową, elektryczną, klimatyzacji wykonał bank. Praktycznie ten budynek będzie pełnił funkcję banku, ale nie tylko, z tego powodu, że jego powierzchnia to jest 120 metrów. 90 metrów będzie do dyspozycji banku, a 30 metrów do dyspozycji nie tylko urzędu gminy, gdzie będziemy mogli sobie robić różnego rodzaju spotkania, bo bank w kosztem i staraniem własnym wyposaży go w całości, w stół konferencyjny, możliwość podłączenia się do internetu, korzystania z internetu, nawet łącznie z ekspresem do kawy. Oczywiście będzie ponosić bank też wszystkie koszty utrzymania tej części tego obiektu, ale też zachęcam przedsiębiorców z naszej gminy, jak ten obiekt już zostanie dopuszczony do użytkowania, bo też będą sobie mogli robić różnego rodzaju spotkania biznesowe, żeby na przykład nie spotykać się u siebie w domu, bo są przecież firmy jednoosobowe. Będą mieli do pełnej dyspozycji, zawsze będzie można się zapisać i w pełni skorzystać z tego pomieszczenia. Ale to, na czym nam zależy, to to, że też ten obiekt uchronimy przed dewastacją i przed zniszczeniem, bo wiemy, że każde kolejne lata niestety wpływają negatywnie, jeżeli chodzi tutaj o ustrój nośny, same ściany. I to będzie naprawdę taka wizytówka, a decyzje też, żeby zrobić rewitalizację tego, zapadły też po to, że chcemy, żeby cały rynek nam odżył i obecnie bank mieści się w Kazimierzu Biskupim na ulicy Konopnickiej. Nie wszyscy mieszkańcy wiedzą, gdzie to jest. Jest trudno dostępne, nie ma części parkingowej, jest to zwykła piętrówka, czyli jest problem z dostępem dla osób niepełnosprawnych, a tutaj będzie obiekt w pełni wyposażony, z możliwością korzystania wszystkich. Będzie część parkingowa, będzie bankomat, czego się cieszymy, ale to też jest powiązane z tym, że już niebawem ruszy przebudowa stadionu, ale będziemy składać także wniosek na rewitalizację tutaj rynku i chcemy, żeby ten już ostatni obiekt, o który chcemy tutaj zadbać w tej części Kazimierza, był zupełnie wyremontowany i z momentem oddania stadionu, żeby tak samo wszyscy mogli korzystać już z tego banku.
12: Mimo remontu będzie zachowana struktura, ta forma zabytkowa budynku?
8: Tak, wróciliśmy tutaj do elewacji zewnętrznych, które były od samego początku, czyli od okresu międzywojennego, bo wiemy, że część otworów tutaj drzwiowych i okiennych została zamurowana i wymieniona. My przywrócimy stan taki, jaki był na samym początku. Efekt będzie znamienity. Zgodnie z planami do końca tego roku zostanie wykonana dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W roku 2027 będą wykonane wszystkie roboty budowlane, te, które będą po stronie gminy, jak i po stronie banku, bo ścisły rozdział robót będzie określony w podpisanym porozumieniu, no później oczywiście też w umowie, to już mamy z bankiem ustalone. Radni wyrazili zgodę na dzierżawę tego obiektu do 10 lat. W styczniu 2028 otwarcie uroczyste banku. Szacunkowe koszty po stronie gminy są od 1 500 000 do 2 milionów. Koszty, jeżeli chodzi o bank, szacowane są na około 500 000 złotych. I tutaj wynajmy, dzierżawa od pierwszego dnia przekazania całego obiektu bankowi. I tutaj jeszcze jest tak, że bank będzie ponosił koszty opłat za całość obiektu, nawet tej części, która będzie wydzielona tutaj dla potrzeb gminy i przedsiębiorców.
12: Jak słyszeliśmy, w przyszłym roku ruszy modernizacja kamienicy, która zakończy się w 2028 roku. Z ostrą krytyką lekarzy rodzinnych spotkał się projekt ustawy, która ma m.in. uporządkować procedurę stwierdzania zgonu. Miał być na jej podstawie powołany koroner, ale Ministerstwo Zdrowia w projekcie proponuje powołanie lekarza urzędowego do stwierdzania zgonu, a to wywołuje szereg pytań i wątpliwości środowiska lekarskiego w POZ-cie. O czym powie więcej Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.
14: Jak Państwo wiecie, od ponad 20 lat staramy się o uregulowanie zgonu. W tej chwili spotkaliśmy się z kolejnym projektem, który nas bardzo negatywnie zaskoczył, gdyż tak naprawdę za tej ekipy rządowej mieliśmy już projekt 8 października, który w zupełnie innym kierunku szedł, jeżeli chodzi o zasady stwierdzania zgonu. W chwili obecnej byliśmy na konferencji uzgodnieniowej nowego projektu zmiany ustaw i on był z 12 lutego. Co się zmienia? Od lat, jak Państwo wiecie, staramy się o usankcjonowanie zarówno prawne, zarówno organizacyjne, jak i finansowe koronera, czyli osoby dedykowanej do stwierdzania zgonu. Okazuje się, że to, co jeszcze w październiku było przewidywane jako możliwe, czyli powołanie koronera, jego finansowanie do określenia, już w lutym tego roku zostaje dalece oddalone. Co to znaczy? Znaczy, że koroner nie będzie w ogóle koronera. Od tego zacznę. Ma być lekarz urzędowy. Tak się on ma nazywać. Dzisiaj to nie jest koroner. Lekarz urzędowy do stwierdzania zgonu, który ma być powołany na szczeblu województwa. I to, co zbulwersowało środowisko najbardziej, dostęp do tego lekarza, do tej osoby, nie będzie zabezpieczony dla podstawowej opieki zdrowotnej czy innych lekarzy, tylko będzie on zarządzany przez koordynatora wojewódzkiego dla lekarza urzędowego, a tak naprawdę ma to być wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego. Więc niestety stwierdzamy, że oddala nam się wizja koronera, a tym samym spada zdecydowanie więcej obowiązków na podstawową opiekę zdrowotną, gdyż i teraz liczby. Jak przedstawiono na konferencji, na której byliśmy razem z naszym członkiem zarządu Jarkiem Królem, dowiedzieliśmy się, że porównuje się rok 2024, gdzie w Polsce zmarło ponad 400 tysięcy osób, z czego nieco ponad 200 to są zgony szpitalne. Drugą grupą taką uregulowaną zgonowo to są zakłady całodobowe. To są ZOL-e, to są domy opieki, gdzie jest nadzorowana medycznie placówka i tu się kwalifikuje od 30 do 40 tysięcy. Czyli tak naprawdę w lecznictwie otwartym zostaje około 140-150 tysięcy, z czego dobrze ponad 100 tysięcy to jest podstawowa opieka zdrowotna. Co problemem kolejnym, które nam daje nam ta zmiana? Okazuje się, że niezrozumiałych przyczyn zgon i stwierdzenie zgonu ma być świadczeniem zdrowotnym. Dla nas totalnie niezrozumiałe, bo definicja świadczenia zdrowotnego wyraźnie mówi, że jest to świadczenie związane z leczeniem, z diagnozą, z rehabilitacją, z rokowaniem, czyli związane z ratowaniem zdrowia. Nie wpisuje się w żadną literę tam zgon. Od lat, zresztą usankcjonowanie prawnie i zwyczajowo, zgon jest to procedura administracyjno-statystyczna, gdyż nie ma w zgonie świadczeń medycznych. Jest tam stwierdzenie ustania czynności życiowych. Okazuje się, że teraz w lutym tego roku ministerstwo proponuje przeniesienie zgonu z ustawy o cmentarzach i pochówku, bo taką ustawę mieliśmy poprawiać z 59 i 61 roku zeszłego stulecia. Nie ma usankcjonowanie zgonu znaleźć się w naszej ustawie o podmiotach leczniczych. Czytaj w tyle, czyli finansowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia. Oczywiście do tego odniósł się już prezes Narodowego Funduszu Zdrowia i to już w zeszłym roku, w końcu października, gdzie do pani minister Kęckiej skierował pan prezes Nowak wprost pismo o tym, że Narodowy Fundusz Zdrowia nigdy nie finansował zgonów, nigdy nie nadzorował zgonów, gdyż nie jest to świadczenie zdrowotne. Również w tym piśmie pan prezes wskazuje, że nie ma przewidzianych środków finansowych w Narodowym Funduszu Zdrowia na tą procedurę. Ku naszemu zdziwieniu na spotkaniu dowiedzieliśmy się od prawnika Ministerstwa Zdrowia, że od zawsze mamy to finansowane w procedurze NFZ-u, więc pytałam, gdzie w mojej stawce kapitacyjnej znajduje się zgon. Szanowni Państwo, pytań po tej dwudniowej konferencji mamy bardzo wiele. Jedno mogę stwierdzić, że brak koronera przede wszystkim obarczy bardzo podstawową opiekę zdrowotną. Natomiast jest tu bardzo istotne oczekiwanie co do zasad stwierdzania zgonu. I tutaj w żaden sposób nie da przyrównać się stwierdzenia zgonu w szpitalu do stwierdzenia zgonu w lecznictwie otwartym. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj stwierdzenie zgonu to jest przede wszystkim określenie czasu, określenie przyczyny i określenie środowiska, czyli działania. W szpitalu mamy sprawę prawie wyjaśnioną. Godzinę praktycznie co do minuty personel jest w stanie określić. Przyczynę: pacjent leży w szpitalu z konkretną chorobą, przyczyna jest do wskazania. I środowisko: jest to łóżko, czyli leczenie szpitalne. My w POZ-cie ani godziny, ani ostatecznej przyczyny, bo nawet jeżeli mam chorobę nowotworową, nie mogę stwierdzić, że przyczyną ostateczną, wyjściową tak, ale ostateczną, czego się ode mnie oczekuje, że jest choroba nowotworowa, bo nie. Mogły być to krwotok, mógł być to wylew, mógł być to guz, który zaklinuje układ ośrodkowy. Nie ma możliwości wprost stwierdzenia. No i oczywiście okoliczności, które akurat w lecznictwie otwartym budzą zawsze najwięcej niestety pytań i kontrowersji. Czy udział osób trzecich, czy było to samobójstwo, czy w jaką to stronę szło. Dzisiaj okazuje się, że tylko w wyjątkowych sytuacjach będzie można zgłosić o takiego lekarza urzędowego do koordynatora wojewódzkiego. Co to spowoduje? Spowoduje to przede wszystkim wydłużenie dostępności do procedury zgonu. Dwa, niejasności w zgonie i trzy, no oczekiwaliśmy koronera, czyli lekarza uprawnionego do stwierdzania zgonu na wysokości powiatu, nie województwa. Ba, zadaliśmy wprost pytanie, co dzisiaj z powiatami, którzy mają podpisane umowy na świadczenie usług stwierdzania zgonu przez koronerów. Bo to te samorządy czekają dzisiaj na usankcjonowanie w ustawie wskazanie środków finansowych, wskazanie wszelkich aspektów prawnych. Tych problemów jest zdecydowanie więcej. Chcemy podkreślić, że sprawa zgonu to nie jest sprawa tylko Ministerstwa Zdrowia. To jest sprawa przede wszystkim samorządowców, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Jak dowiedzieliśmy się, GUS-u, który nie odpuści godziny zgonu, który nie odpuści przyczyn i to rozpoznawanych w ICD-10, bo oni chcą wiedzieć, na co Polacy chorują. To jest problem policji, czyli znajdowanych ciał i w tym momencie, że tak powiem, polowanie na lekarza. No i właśnie na lekarza lub ratownika medycznego. I na dzisiaj pytamy wprost, dlatego podsumowując to, dlatego stwierdziliśmy, że już nasze dalsze rozmowy wprost z samą panią minister niestety nie rokują rozwiązania problemu. Dlatego to był powód, dla którego wystąpiliśmy w tej chwili z wnioskiem o zajęcie się sprawą do pana premiera. Gdyż dzisiaj jest to problem wielo-ministerialny, gdzie jest to problem społeczny, czyli poinformowaliśmy o naszym problemie pana premiera, oczywiście panią minister, oczywiście rzecznika praw obywatelskich i praw pacjentów, gdzie pytamy, czy lekarz POZ-u ma dzisiaj przy tej małej ilości kadr, przy wiekowych kadrach, ma dzisiaj wybierać wizytę i poradę u żywego czy u martwego. Czy znowu będą przed naszymi gabinetami czekali policjanci, którzy będą naciskali na wyjście w godzinach przyjęć, bo znaleziono w domu ciało i jest zgon. Dwa, oczywiście zawnioskowaliśmy do związków miast i powiatów, gmin, samorządowców o wsparcie, bo to tu najczęściej jest kolejny problem, jak rozwiązać zgony. Nie można przerzucić tego tak szeroko na podstawową opiekę zdrowotną. Ba, powiem państwu, że dowiedzieliśmy się, że zgon ma deklarację złożoną, czyli będą szukać po złożonej deklaracji do lekarza POZ-u. Chcemy powiedzieć, że deklaracje są dalece nieaktualne, jeżeli chodzi o zamieszkanie, więc to jest kolejny problem. Dzisiaj widzimy, że idzie to w złą stronę, próbę odsunięcia koronera jako osobę gdzieś tam, przesunięcie tego do POZ-u za wszelką cenę, no i oczywiście udowodnienie nam, że to jest wszystko sfinansowane, czyli schowanie środków finansowych, które już były policzone wielokrotnie, również w październiku przy poprzednim projekcie. My mówimy stop, mówimy nie i już mówimy z wyprzedzeniem, bo ministerstwo chce to wprowadzić od stycznia przyszłego roku. My nie będziemy czekać do stycznia, żeby się zastanawiać, czy iść do żywego, czy iść do umarłego. Nie ma na to zgody. Lekarz urzędowy. My uważamy, że chowa się za tym uprawnienie tego doktora. Koroner to jest specjalista medycyny sądowej, czyli osoba uprawniona. Dzisiaj obawiamy się, że będzie próba podpięcia tam innych osób. No sorry, ale jeżeli chcemy mieć statystyki, chcemy mieć stwierdzanie zgonu faktyczne, to potrzebujemy koronera. A po drugie, no zapytaliśmy wprost, w Unii Europejskiej, w której jesteśmy, jest koroner. Nie słyszałam, żeby Anglosasi, czyli ktokolwiek inny, miał jakiegoś dziwnego innego lekarza urzędowego. Nawet mówiąc to naszym pacjentom, że przyjedzie lekarz urzędowy, czyli jaki, nie wiadomo, kto to będzie i jak to będzie wyglądało. Także moim zdaniem jest to próba, niezależnie od wszystkiego, jak zawsze, jak jest zawierucha, to państwo wiecie, że co jest? Szukanie pieniędzy i chowanie pieniędzy. Naszym zdaniem jest to próba wprowadzenia tego wprost w ustawę NFZ-owską i nałożenie obowiązku na NFZ. Jak on sfinansuje, czy sfinansuje, co sfinansuje? No na dzień dzisiejszy mamy pisma z października, gdzie NFZ, no ku naszemu zaskoczeniu, wystąpił do pani minister o wskazanie środków finansowych, jeżeli miałby to przejąć jako podmiot, który nadzoruje świadczenia zdrowotne. Bo są powołani lekarze do sprawowania funkcji koronera, tak się to dzisiaj nazywa. Nie są oni nazwani lekarzami koronerem, tylko lekarzami do sprawowania funkcji koronera, czyli do sekcji włącznie, czyli ten lekarz podejmuje decyzję również o w razie czego sekcji. Także to nie jest taka prosta sprawa. Sprawa zgonów ma wielowiększy zakres, bo dzisiaj mamy tak zwane ubezpieczenie na różnego rodzaju schorzenia. To jeżeli chodzi o zgony z powodu na przykład udaru mózgu, z powodu choroby nowotworowej, z powodu zawału mięśnia sercowego, to dzisiaj te firmy ubezpieczeniowe tak naprawdę potrzebują sekcji, czyli badania pośmiertnego. Więc trzeba po pierwsze nałożyć obowiązek ustawowy na te firmy, że jeżeli wymagają chorobowego ubezpieczenia, to zawsze się to kończy sekcją, bo potem rodzina chodzi i wymusza na lekarzu, a niech pan wpisze zawał, a niech pan pisze udar. My, nasi lekarze, są już uczuleni, bo było kilka tego typu spraw. Nie wolno nam wpisać tak naprawdę żadnej ostatecznej. Zresztą na tym naszym spotkaniu uzgodnieniowym była pani profesor, która zajmuje się medycyną sądową w Uniwersytecie Medycznym w Warszawie. I co powiedziała? Lekarze POZ-u tak naprawdę nie mają żadnego uprawnienia do postawienia diagnozy zgonu ostatecznej. Żadnego, bo to co mówiłam, nawet jeżeli mamy pacjenta ciężko nowotworowego, to przyczyną ostateczną wcale nie musi być nowotwór. Może być zupełnie co innego. Więc to jeżeli chcemy literalnie ostateczny zgon, to musi być badanie pośmiertne. Kolejna rzecz, która do uregulowania jest, to są sekcje na wniosek. Dzisiaj, jak państwo wiecie, sekcję można wykonać tylko w momencie, kiedy zachodzi podejrzenie udziału osób trzecich, to idzie prokurator, lub jeżeli lekarz stwierdzi, że z jakichś przyczyn ma wątpliwości. Dzisiaj nie może zgłosić o sekcję rodzina, opiekunowie i tak dalej. Prawdopodobnie ma być to uregulowane. Także tu, jeżeli chodzi o zgony, tych spraw jest dużo, dużo więcej. Już nie poruszam sprawy e-karty zgonu. Co ma w niej być i kto ją ma wypełniać? Bo to jest następna administracyjna, potężna czynność w tym, kto to będzie wykonywał. Powiem, że budzi to naszą wątpliwość od wielu lat i powiem tak, jak miałam nadzieję, że idziemy w dobrym kierunku po tym październikowym projekcie, gdzie już mówiono o finansowaniu, o koronerze na szczeblu niższym, gdzie już mówiono o tym dostępie, o tym zastępowalności, tak w tej chwili to jest totalny krok wstecz. Krok wstecz i wracamy chyba do gorszych czasów niż tej ustawy z 59 roku, bo tam jeszcze brano pod uwagę tak zwanego lekarza, który ostatnio widział w ciągu 30 dni pacjenta. Dzisiaj to wykreślono. Przypisano tego pacjenta do deklaracji lekarza. I to też nas no niestety niepokoi. My mamy harmonogramy pracy w placówkach POZ-owskich. My tak naprawdę zgony możemy załatwić w tak zwanych wizytach domowych. Natomiast nie ma możliwości, że ja w poniedziałek o godzinie 8:15 wyjdę, zostawię moich pacjentów pod drzwiami, którym być może któryś skończy zgonem, a ja pójdę stwierdzić zgon. No dzisiaj mamy tego typu co rusz akcje. Oczywiście udaje nam się je interwencyjnie załatwiać, ale ustawa niestety nie będzie nas broniła. Bo czego my żeśmy oczekiwali? Oczekiwaliśmy zaktualizowana chociażby nawet nazewnictwa tej ustawy z 59 i 61 roku, gdzie za zgony odpowiada Gromadzka Rada Narodowa. Dzisiaj jest to następstwo prawne, to są starostwa, to są powiaty. Czyli oni się poczuwali z racji tamtej ustawy i dlatego od 2002 roku w Polsce zaczęły powstawać takie instytucje powołane na stanowisko koronera. Dlaczego? Dlatego, że jest ciąg prawny. Oczekiwali, że to zostanie usankcjonowane, napisane, kto może tam być, jakie ma podjąć czynności, jak to opisać i jak go sfinansować. Bo dzisiaj najczęściej, największym problemem, który nam zgłaszają samorządowcy, że oni się boją tych wszystkich ich RORów, czyli tych organizacji, którzy nadzorują środki finansowe w powiatach, że tak ta instytucja to tak nie do końca się wpisuje w plan finansowy i budżet. No i tu jest dylemat. Oni czekali na to, żeby się to usankcjonowało w powiatach, żebyśmy mieli dostępność, ba, żeby jednak odciążyć lekarza POZ-u. To nie powinno być. Lekarz POZ-u, tak jak mówi ustawa o Narodowym Funduszu Zdrowia, powinien leczyć. Leczyć. Natomiast zgon nie jest świadczeniem zdrowotnym. Jest procedurą statystyczną, medyczną, potwierdzającą ustanie czynności życiowych.
15: Pani doktor, jeszcze pytanie, bo tutaj ogromnym problemem było to, że na przykład w czasie po wypadkach, jeżeli są jakieś osoby śmiertelne, one często musiały leżeć bardzo długo w oczekiwaniu właśnie na osobę, która uprawniona do stwierdzenia zgonu. Czy pani zdaniem ten projekt ustawy jest w stanie coś poprawić pod tym względem?
14: Moim zdaniem tylko pogorszy. Dlaczego? Dlatego, że taki zgon będzie też zgłaszany do tak zwanego koordynatora lekarza urzędowego, koordynatora wojewódzkiego. Dzisiaj nie określono, ile w takim województwo jak nasze, a jest województwem dużym, ponad 3 300 000 obywateli, ilu będzie takich lekarzy powołanych, jaka będzie odległość do takiej sytuacji. Więc niestety jest duże prawdopodobieństwo, że będą te zwłoki, te osoby, które zginą czy w wypadku, no leżały do czasu przyjechania koronera. Bo dlaczego to jest tak istotne, że one leżą, bo mamy tą trzecią okoliczność, czyli czas, czyli mamy powód zgonu, czyli wypadek. Czas możemy w miarę określić, ale jeszcze musi być stwierdzona przez koronera okoliczność, czyli miejsce, co się stało, dlaczego się stało, jak się stało. I dlatego te zwłoki leżą po wiele godzin. Oczywiście tu wchodzi w grę kolejne ministerstwo, kolejny urząd, to jest główny inspektor sanitarny, który dookreślił, ile godzin może w miejscu publicznym przebywać ciało. Bo potem jest to zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne. Także tu oprócz medyków, oprócz sanepidu

0: zasadniczej od momencie przyjęcia dyspozycji. Dzisiaj sobie gdzieś próbują to wpisać również i prawdopodobnie w tej ustawie to się ma znaleźć, ratownicy, że jeżeli przyjadą na miejsce i stwierdzą, że oznaki śmierci są wyprzedziły wezwanie, no stwierdzili, że nie będą stwierdzać zgonu, odjadą i wezmą koronera, czyli przepraszam, lekarza urzędowego, tak? Czyli patrzcie Państwo, ile będzie na tego lekarza urzędowego, tak? Czyli jak pojadą i co będzie wtedy się działo, ja już to widzę. Kiedy pojechało ratownictwo, zadzwonią do koordynatora wojewódzkiego i pojadą. A co będzie robiła rodzina? Bombardowała lekarza POZ-u, tak? Który nigdy nie może być drugi. Przypominam, nigdy nie może być drugi. Jak był ratownik i stwierdził zgon, bo on stwierdził zgon, tylko w swojej dokumentacji nie wypisał karty zgonu, to w tym momencie już nie ma możliwości powrotu do lekarza POZ-u. Wtedy jest już tylko koroner. Kiedy on przyjedzie, za ile godzin i w jakim systemie? Nie wiemy. Wojewódzki koordynator będzie nazywany wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego. On będzie miał pod sobą i on będzie miał kontakt tylko z lekarzami urzędowymi, bo było oburzenie, że myśmy mogli w tej chwili, na przykład w pandemii, dzwonić do lekarza koronera w Poznaniu i go informować. Absolutnie nie. Od tego jest koordynator. Nie żaden lekarz tu na dole. Będzie to powołane na szczeblu wojewódzkim, więc na dziś dzisiaj nie wiadomo, jak to się będzie miało, tak? I druga rzecz, jak się będą miały nawet te powołane dzisiaj instytucje do stwierdzania zgonów, bo mamy doktorów, ja mam, czy czwarte Wielkopolski ma w jakiś sposób popodpisywane umowy. I co? One będą mogły funkcjonować? Nie będą? Będą same się dalej finansować? Mogą? Nie mogą? Nikt nie wie, bo tego nie ma ujętego w ustawie. To jest projekt, na dzisiaj jest to kolejny projekt. Ja Państwa tak średnio raz w roku informuję, że mamy kolejny projekt. W zeszłym roku był w październiku, 8 października i było światełko w tunelu. No powiem, że bardzo mi się jednej pani poseł podoba stwierdzenie, że nie martwcie się, nie ma światełka. Ale nie martwcie, bo tunelu też nie ma. Dzisiaj nie mamy tunelu, nie mamy światełka, nie mamy wizji, jeżeli chodzi korona. Boimy się kolejnego obłożenia pracą, która każe nam wybierać między zdrowymi, żywymi, chorymi, a martwymi. No sorry, lekarz nie powinien tutaj być zmuszany do wyboru tej ciężkiej sytuacji. Pan premier, pani minister, samorządowcy, oczywiście medycy, oczywiście rzecznik praw obywatelskich, rzecznik praw pacjenta, no naprawdę, oczywiście policja, MSWiA, no wszędzie, no bo to nie jest tylko nasz problem. To będzie problemem wielokierunkowym, ale no, że tak powiem, u podstawy jest lekarz POZ-u i my będziemy bardziej obciążeni, tym bardziej, że to, co ja zawsze powtarzam, dla nas pacjent nie jest numerkiem w kolejce. Dla nas pacjent nie jest osobą anonimową. To są nasi ludzie, nasi pacjenci, nasze rodziny. I to jest dramat, jak odmówić takiego stwierdzenia zgonu, kiedy ja tą rodzinę znam 30 czy prawie 40 lat, jak chodzi o mnie. To jest dramat, który nam się kolejny szykuje. Nie damy rady. Do premiera skarżymy się na ministerstwo na te zmiany, ale do rzecznika praw obywatelskich mówimy o tym wyborze między zdrowym, żywym a chorym, tak? A umierającym, umarłym już praktycznie. Z kolei kwestie do policji, do samorządowców, bo oni muszą, że tak powiem, uderzyć w tył, co z ich rolą teraz. Czy, bo szanowni Państwo, my żeśmy jeszcze pytali jedno, czy to zmieni również ustawę o cmentarzach i pochówku, tą z 59-61, czy ona zostanie, a tu zostanie kolejne wrzucone? Bo taki bałagan prawny, jak się teraz pomiędzy ustawami robi, dawno nie było. Ja nie wiem, jak to będzie. Czy tamtą ustawę wyjmą całkiem ten zgon? No nie wiem. Dzisiaj mamy jako główne, to jest projekt zmiany ustawy o podmiotach leczniczych i innych ustaw. Tylko nie do końca wiadomo, w jakim zakresie.
1: Jak słyszeliśmy, pisma z uwagami PPOZ wysłano już do premiera, ministra zdrowia, prezesa NFZ, rzecznika praw pacjenta i rzecznika praw obywatelskich. Co dalej w tej sprawie, będziemy Was na bieżąco informować.
2: Magazyn lokalny.
3: Emilia Czerniejewska, startujemy z najważniejszymi informacjami z regionu. Już na jesień ma działać Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Helenowie II. W gminie Kramsk mieszka ponad 400 osób niepełnosprawnych. Takie miejsce jest dla nich bardzo pomocne.
4: Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Helenowie. Tam wykorzystujemy możliwości, jakie dał niewykończony budynek i chcemy tam to centrum właśnie ulokować dla około 20 osób, które będą tam przebywać na zasadzie nieco podobnej do opieki wytchnieniowej, dlatego że ich opiekunowie w tym czasie, kiedy podopieczni, osoby niepełnosprawne, starsze będą tam przebywać, będą mogły załatwić chociażby swoje takie sprawy, dla których załatwienie potrzebne jest większa mobilność i możliwość samodzielnego wyjechania po prostu do urzędu czy do szpitala załatwienia swoich spraw. I myślę, że to jest bardzo duża rzecz, ponieważ my samych osób niepełnosprawnych, nie uwzględniając procesu starzenia się, mamy na terenie gminy ponad 400. Więc to jest bardzo, to jest prawie 5% populacji naszej gminy. Więc dlatego ta inwestycja jest bardzo ważna. Spodziewamy się, że otwarcie tej inwestycji po zakończeniu wszystkich procedur administracyjnych, bo teraz zmierzają sprawy związane z zakończeniem inwestycji kukońcowych, będzie możliwe gdzieś jesienią. Jeśli się da wcześniej, to dobrze, ale wolę być ostrożnym.
3: Co tam już jest zrobione?
4: W tym budynku są przygotowane posadzki, windy, są wyposażenia niektórych pomieszczeń. Natomiast w związku z tym, że nie do końca był znany nam termin pozyskania tych środków, które tutaj mamy, nie mogliśmy awansem przygotowywać się do organizacji tego pomieszczenia, bo na ten cel mamy również pieniądze, były pewne opóźnienia. Natomiast mamy teraz te deklaracje, że pieniądze pozostaną na organizację niezagrożone. Tak jak wcześniej mówiłem, ogromnie wiele środków pozyskujemy z budżetów zewnętrznych, nie będących częścią składową budżetu gminy. Dlatego też musimy mieć tę gwarancję, że te środki wpłyną, otwierając taki obiekt, bo przy tak napiętym budżecie nie mamy już możliwości pokrycia ewentualnych niedoborów z tytułu niedotrzymania przez partnera słowy własnymi środkami. Musimy dokonać pewnego przeliczenia. My, pisząc projekt na tę inwestycję, robiliśmy to 3 lata temu. Wiemy, jaka była dynamika chociażby wynagrodzeń, jeśli chodzi o wynagrodzenie najniższe. To również przekłada się na wynagrodzenia osób, które posiadają konkretne specjalizacje. Dlatego też w tej chwili te analizy robimy i kosztowo trudno mi to jeszcze tak określić, żeby być możliwie wiarygodnym. Natomiast te zmiany są rzeczywiście dużo, ale musimy tam zapewnić personel dla 20 osób, które będą tam przebywać, ale będą to nie tylko osoby, które pomagać będą w zabezpieczeniu tych codziennych dostaw produktów do takiej aktywności gospodarczej, jak przygotowanie posiłków, do czegoś, ale potrzebny będzie rehabilitant, potrzebny będzie lekarz, więc potrzebne będą osoby, które mają specjalizacje pielęgniarskie, osoby, które pełnią funkcje administracyjne, będą musiały posiadać wiedzę na temat typu zabiegów, które będą tym osobom potrzebne. I w związku z tym dopasowanie tego wachlarza musi odrobinę potrwać, a to było możliwe po potwierdzeniu tego, że te pieniądze będziemy mogli otrzymać. W tej chwili ta inwestycja jest szacowana tam na około 8,5 miliona złotych.
3: Wyjaśnił wójt gminy Kramsk Andrzej Nowak i dodał, że inwestycja łączy funkcję dziennego domu pobytu dla 20 osób oraz bazy rehabilitacyjno-opiekuńczej. 12 kilo mniej na wadze to rekordowy wynik uczestnika kolonii odchudzającej organizowanej dla dzieci przez Kolski Szpital. Jeden miesiąc trwa turnus, podczas którego zapewniona jest kompleksowa opieka i wsparcie specjalistów.
5: Temat, którego słynie Kolski Szpital, walka z otyłością. Zajmujecie się tym tematem, trzeba powiedzieć, że na grubo.
6: Tak, pani lepiej powiedziała, na grubo, tak, kolokwialnie mówiąc. Mamy od 2 lat u siebie w szpitalu przychodnię specjalistyczną, przychodnię leczenia otyłości, przychodnię leczenia otyłości, generalnie przychodnię metaboliczną. Już drugi raz z rzędu zorganizowaliśmy, a to trzeba powiedzieć, wspólnie ze starostwem, bo naprawdę to jest podmiot, który nas wspiera i pomaga, taki turnus miesięczny w Kudowie Zdroju. W Kudowie Zdroju, gdzie przez okres miesiąca wyjeżdżają dzieci z naszego powiatu i nie tylko, które są, można powiedzieć, pacjentami naszej przychodni metabolicznej, wyjeżdżają na okres miesiąca, tam są leczone, tam są lekarze, tam są rehabilitanci, tam są ćwiczenia dla dzieci i mało tego, dzieci normalnie chodzą do szkoły, więc są klasówki, są pytania, są rozpytania, są oceny i te oceny później są przepisywane do dzienników poszczególnych klas wszystkim dzieciom. Taki turnus pierwszy odbył się w październiku, teraz jest drugi turnus. Myślę, że jesteśmy chyba pierwszym szpitalem powiatowym, innego nie znam. Także przepraszam inne szpitale, jeżeli to organizują, ale my cyklicznie takie turnusy organizujemy i powiem po przykładzie tego pierwszego turnusu. Rekord, jeśli chodzi o obniżenie wagi ciała, to 12 kilo akurat u jednej z pacjentek, natomiast średnia to 6 kg. Zobaczymy, jak to teraz wyjdzie. Także przed każdym wyjazdem jest dokładna analiza składu ciała robiona, są dzieci badane. Mamy specjalistyczną wagę Tanitę, gdzie też dzieci są ważone, badane, skład ciała. No i później po przyjeździe również. A następnie te dzieci zapraszamy z rodzicami za 2-3 miesiące, żeby zobaczyć, co się zadziało. I ukrywam, to jest ogromną rolą rodzica, aby utrzymać to dziecko na tym poziomie, na którym przyjechało. A zdarza się tak, rozmawiam z panią dr Bogusią Buczewską, która tutaj, można powiedzieć, tą osobą przewodnią, jeśli chodzi o tą przychodnię, organizowanie tych turnusów, to wygląda to różnie, bo później rodzice czy tam babcia się tłumaczy, a no dałam wnuczkowi jeszcze ciasteczko, a jeszcze podjadł i nagle się okazuje, że ten wnuczek nie tylko, że dobił do tej poprzedniej wagi, ale jeszcze ta waga jest znacznie wyższa. I tu szkoda tego, bo mówię, ogromną rolę odgrywają rodzice i dziadkowie, którzy się zajmują tymi dziećmi.
5: Panie doktorze, jak zacząć w ogóle taką przygodę z tym odchudzaniem?
6: Trzeba się zgłosić do naszej poradni. Wystarczy skierowanie od lekarza rodzinnego. Pacjent, ja tu mówiliśmy tu o dzieciach, ale przecież poradnia metaboliczna to również dorośli. Jest bardzo dużo osób. Skierowanie do naszej poradni jest pani doktor Bogusia Górczewska, mamy jeszcze inną panią doktor, która przyjmuje, mamy zatrudnionego dietetyka, który od razu opracowuje dietę dla takiej osoby. No i później ta osoba jest, można powiedzieć, kontrolowana, która musi przyjść za 2-3 miesiące, żeby też przebadać taką osobę, zrobić wywiad, sprawdzić, jakie są efekty tej diety, aby podjąć dalsze leczenie. Ale ja tu widzę po naszej przychodni i osobach, które przychodzą, kiedy z nimi rozmawiam, to naprawdę są ogromne efekty. W 90% te osoby, można powiedzieć, dochodzą do tej wagi ciała, którą powinny mieć.
3: Mówił dyrektor Kolskiego Szpitala Grzegorz Gibaszek i dodał, że od 2 lat w szpitalu działa poradnia metaboliczna. Żeby skorzystać, trzeba mieć skierowanie od lekarza rodzinnego, a po szczegóły zaglądajcie na stronę internetową Kolskiego Szpitala. Darmowe szkolenia ze strzelania mają ruszyć w gminach powiatu konińskiego. O ich przeprowadzenie zabiega Lech Książczak. Posłuchajcie.
7: Dzień dobry, nazywam się Lech Książczak. Jestem członkiem Ligi Obrony Kraju, prezesem klubu Lok Muszkiet w Koninie i zajmuję się generalnie szkoleniem ludzi, jeżeli chodzi o obronność.
3: No właśnie, co w najbliższym czasie, panie Leszku?
7: No przede wszystkim cała fala wszelkiego rodzaju szkoleń dotyczących przede wszystkim strzelectwa oraz zachowań proobronnych, które realizujemy na terenie strzelnicy w Potażnikach.
3: Jak te szkolenia mają wyglądać?
7: Znaczy już jedną turę mamy za sobą i chcemy to po prostu zdublować i powielić, dlatego że to, co zrobiliśmy, nam ładnie wyszło w naszej ocenie i nie tylko naszej, ale również uczestników. Otóż przeprowadziliśmy takie szkolenie w ramach Ligi Obrony Kraju, które udało się pozyskać dzięki panu prezesowi Wojciechowi Kasprzakowi tutaj dla naszego regionu. Było to szkolenie, którego twórcą, tak naprawdę ideą i finansowało, wspierało Ministerstwo Obrony Narodowej. Obejmowało ono łącznie 80 osób z Wielkopolski, także też To szkolenie odbyło się na terenie naszej strzelnicy dla 3 grup, 30 osób oraz 20, i tak naprawdę objęło swoim zasięgiem tutaj i powiat słupecki, powiat i koniński, i młodzież, i dorosłych, czyli osoby chętne, któreśmy zwerbowali.
3: Na razie, panie Leszku, no dokładnie tak jak pan już mi wcześniej wspomniał, nie wiadomo, kiedy ruszą kolejne, ale jak one będą wyglądały? Czy już jest jakiś przygotowany plan mniej więcej? I ile osób będzie mogło w ogóle być przeszkolone?
7: To znaczy, moce przerobowe mamy ogromne. Mówię tutaj o zapleczu materiałowo-technicznym oraz o zasobach, jeżeli chodzi o kadrę instruktorską i ludzi, którzy są pomocni podczas realizowania tego typu zadań. Takie szkolenia obejmują, oprócz oczywiście szkolenia strzeleckiego i umiejętności posługiwania się bronią palną w sposób bezpieczny, również takie dziedziny jak terenoznawstwo, sztukę przetrwania, pierwszą pomoc przedmedyczną.
3: Na jakim etapie aktualnie jest załatwianie tego?
7: Znaczy, w tej chwili jest taka idea, żeby to realizowały samorządy w ramach szkolenia ludności. Wszystko zależy od wojewody wielkopolskiego w naszym przypadku. To on dysponuje środkami i on decyduje, jakiej wysokości środki są i na co przeznaczane w tej dziedzinie.
3: Czy samorządy są zobowiązane do tego, żeby ludzi przygotować na taki stan?
7: Na pewno samorządy są zobowiązane do tego, żeby robić w cudzysłowie robotę, która ma na celu ochronę ludności. Natomiast w jakim zakresie i w jaką ilość ludności należy przeszkolić, to już jest w gestii danego samorządu. Jeżeli chodzi o samorządy, to praktycznie ta decyzyjność należy zarówno do starosty, jak i do poszczególnych wójtów, burmistrzów gmin.
3: Panie Leszku, jako, no, mogę powiedzieć spokojnie, specjalista w tych tematach, czy uważa pan, że powinniśmy się szkolić właśnie, jeżeli chodzi o takie tematy?
7: Przede wszystkim to ogromne zaniedbania, które miały miejsce, zaczęły się praktycznie przed 20-30 laty, kiedy zaczęto grzebać w przedmiocie wykładanym w szkole zarówno podstawowej, jak i potem ponadpodstawowej. Nazywało się to przysposobienie obronne. Zmieniało to wszelkiego rodzaju nazwy i tak dalej. A sprawa jest tego typu, że no niestety, ale trzeba szkolić już od najmłodszych lat w zachowaniach kryzysowych młodzież, dzieci i dorosłych. I tej nauki nigdy za mało. No chociażby na przykład pierwsza pomoc. Tam się zmieniają zasady i warunki na każdym kroku. Trzeba być na bieżąco. Powiem szczerze, że w stosunku do okresu 5-10 lat temu, dzisiaj ta świadomość i umiejętności, jeżeli chodzi o udzielanie pierwszej pomocy, ogromnie wzrosły. Natomiast jest kwestia jeszcze innego rodzaju, bo nie tylko pierwsza pomoc będzie nam służyć, ale również same zasady przetrwania, same zasady umiejętności zachowania się w trudnych warunkach. To trzeba nauczyć ludzi. No na przykład sytuacja, kiedy nastąpił atak terrorystyczny, zaatakowano szkołę, nastąpiła taka sytuacja, kiedy wzięto zakładników do szkół. Momentalnie z kuratoriów przyszły informacje, że należy przeprowadzić próbne alarmy z ewakuacją szkoły. No i co szkoły zrobiły? Wykonały polecenie przełożonych i na tym się skończyło. Uważam, że tego typu akcje, jak ewakuacje z zakładów pracy, ewakuacje ze szkół i innych miejsc, gdzie jest duże nagromadzenie ludności, należy wykonywać systematycznie i często tak, aby ludzi przyzwyczaić i zrobić to, te zachowania, żeby się stały automatyczne. Następuje alarm, wiem, co mam robić, a nie zastanawiam się, rozglądam i czytam instrukcje. Na czytanie instrukcji już jest za późno.
3: Właśnie przez wiele lat był taki, można powiedzieć, spokój, jeżeli chodzi o te kwestie. Teraz ta wojna na Ukrainie, myślę, że gdzieś tam wywołała w nas pewien niepokój, a teraz no, coraz szerzej mówi się o tym, że właśnie samorządy zabezpieczają się, budują różne miejsca schronienia, których też na naszym terenie jest bardzo mało. Czy my jesteśmy gotowi właśnie, czy umielibyśmy zareagować, gdyby coś takiego poważnego, już nie mówię tutaj o jakichś takich sytuacjach
8: błahych, ale generalnie o właśnie jakby, powiedzmy, hipotetycznie wybuchu jakaś wojna albo, nie wiem, jakaś bomba spadła nagle, czy umielibyśmy się zachować i jak powinniśmy, może tak, wiem, że te szkolenia na pewno bardziej przybliżą nam, jak mamy się zachowywać, ale tak mniej więcej, jak powinniśmy się zachować w takiej sytuacji?
7: Jeżeli chodzi o to, czy jesteśmy gotowi, nie jestem osobą kompetentną, żeby udzielić takiej odpowiedzi, dlatego, że nie mam całkowitego wglądu do tego, jak wyglądają generalnie wielkie plany ewakuacji, czy powiedzmy jakiekolwiek inne sytuacje w sytuacjach zagrożenia. Natomiast chciałbym powiedzieć jedną rzecz, a mianowicie to zagrożenie ludności to jest sytuacja, która następuje w wyniku jakiegoś tam kryzysu, czy to jest kryzys spowodowany przez działania sił natury typu powódź, pożar, jakieś tam inne zamiecie śnieżne i tak dalej. Proszę zauważyć sytuację sprzed kilku tygodni, kiedy przy temperaturze minus kilka stopni praktycznie stanęła cała gospodarka, stanął transport i okazuje się, że po prostu, no niestety, ale jesteśmy bezsilni w takich sytuacjach. Natomiast jeżeli chodzi o stan zagrożenia wojennego, to tutaj proszę zauważyć i potwierdza się całkowicie, w mojej ocenie oczywiście, opinia, która mówi, że generałowie każdej armii są doskonale przygotowani do wojny, która już była. Natomiast realia wojenne na dzień dzisiejszy zmieniają się, co pokazuje właśnie konflikt na Ukrainie i teraz jest kwestia tego typu, czy nasi dysydenci potrafią wyciągnąć z tego konfliktu jak najdalej idące wnioski z jak największą korzyścią dla społeczeństwa, dla nas. Jeżeli naszym rządzącym, naszym władzom będzie przyświecał główny cel, czyli ochrona ludności, ochrona inteligencji, nie działania w stylu II wojny światowej, kiedy praktycznie wytłuczono całą inteligencję, wygłupiono mnóstwo Polaków, ale zginęło, ale po prostu ochrona tych ludzi, żeby z tego konfliktu wyszło jak najwięcej istnień ludzkich obronną ręką, no to te działania trzeba przedsięwziąć i trzeba tą ludność w jakiś sposób jak najbardziej chronić. Nie ma już tak naprawdę tak pojęcia frontu, tyłów i tak dalej. Każdy cywil jest praktycznie uczestnikiem wojny i nawet powiedziałbym, że wielokrotnie więcej cierpień odnoszą cywile, aniżeli żołnierze w wyniku bezpośrednich działań. Bo proszę zobaczyć, że całe zaplecze każdych działań wojennych jest nastawione na działania w kierunku zaspokojenia potrzeb frontu. Kosztem oczywiście pożywienia, ocieplenia, ogrzewania i tak dalej. Natomiast dzisiejsze społeczeństwo, i to nie tylko polskie, ale każdego generalnie kraju, jest społeczeństwem konsumpcyjnym generalnie i nastawione na dobrobyt. Jeżeli teraz wyłączymy zasilanie w energię elektryczną, no to proszę zobaczyć, że będą ogromne kłopoty. Nie będzie działać pompa ciepła, nie będzie działać kuchnia, nie będzie na czym zrobić pożywienia i tak dalej. Wiele, wiele konsekwencji. A dla ogromnej rzeszy społeczeństwa przyjdzie jeszcze większy kryzys z tym spowodowany, dlatego, że nie będą działać telefony, smartfony i tak dalej. I w tym momencie nie będzie internetu. I nastąpi następny kryzys, który jest kryzysem o podłożu psychologicznym. Trzeba tych ludzi będzie zagospodarować, oni nie będą potrafili znaleźć miejsca dla siebie. Poczucie upływu czasu będzie zupełnie inne. Jednostki słabsze będą chorowały, bo nie będzie w czym się umyć, nie będzie człowiek w stanie przygotować sobie często wody, będą pić tą wodę surową, kwestia uzdatniania i tak dalej. Także to są takie elementy, które no musimy, na które musimy się pochylić. W wolnej chwili Państwa do tego bardzo namawiam, żeby sobie pomyśleć o tym, co ja będę mógł zrobić, jeżeli mnie zabraknie energii. Czy ja mam w szafce odpowiednie, czy w szafkach odpowiednie środki, żebym mógł przez te 2-3 dni na przykład w przypadku chociażby kryzysu przeżyć. Czyli na przykład mąkę, cukier, sól, takie ziemniaki, elementarne rzeczy, bo nie musimy liczyć się z tym, że nie zejdziemy na dół do sklepu po zakupy, bo tych zakupów tam już nie będzie, będą puste sklepy. Proszę sobie przypomnieć sytuację, która miała miejsce ze środkami chociażby czystości w sytuacji, kiedy nastąpiła pandemia. Tak? Dalej, uzdatnianie wody. No, nie będzie energii elektrycznej, nie będą działać pompy. Konsekwencje po prostu tego są ogromne. Trzeba byłoby pomyśleć o tym, żeby mieć jakieś tam zapasy w postaci takich towarów właśnie, które mają dłuższą datę ważności, typu makarony właśnie, czy chociażby ryż. Kilka puszek, konserwy jakieś, a przede wszystkim no, chociażby takie środki, żeby, które by nam zapewniły no, możliwość funkcjonowania w nocy, czyli jakieś świece, czy ja polecam w tym jakieś wkłady zniczy, bo to jest dobre źródło światła, a jednocześnie proszę zobaczyć, że będzie to mogło leżeć nam nawet kilka lat i w razie czego zawsze możemy zabrać ze sobą na wszystkich świętych na cmentarz i wykorzystać, tak? Jeżeli chodzi natomiast o sam, co pani powiedziała, sam fakt schronów. Oczywiście sytuacja jest w kraju tragiczna pod tym względem. Tak powiedziałem, są to lata zaniedbań oraz jakiejś takiej beztroski totalnej zarówno samorządów, jak i władz. A mianowicie schrony zostały w wielu przypadkach zlikwidowane. Po prostu ich utrzymanie przerastało możliwości albo po prostu nie było wymagane. W tej chwili budowa schronu to są ogromne pieniądze, no i oczywiście czas. I teraz pozazdrościć by trzeba było i wzorować się na najlepszych. Ja zawsze patrzyłem z pełnym podziwem na Szwajcarów. Tam każdy obywatel tego państwa ma miejsce zapewnione w schronie i opiekę. Także w tej Szwedów, gdzie po prostu na co dzień niewykorzystywane schrony są zapełniane przez młodzież, na przykład podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego. Można to zrobić, tylko po prostu no niestety trzeba w pewnym momencie sobie odżałować i te pieniążki przeznaczyć, te środki na realizację tych celów ważniejszych, które później nam się z nawiązką zwrócą. Ukrycia, czyli nie schrony, których budowa jest skomplikowana, muszą być inne jeszcze oprócz głównego jeszcze jakieś pomocnicze wyjście awaryjne w razie czego, zasypania i tak dalej, ale ukrycia, żeby ci ludzie mogli się ukryć przed skutkami działania na przykład ognia, czy na przykład ognia artyleryjskiego, odłamków i tak dalej. No i tutaj też jakieś ujęcia wody pitnej, którą można byłoby wiadrami, studnie patrzy, mam na myśli w tym momencie. No niestety, ale to szwankuje. I to trudno powiedzieć, czy to jest taka jakaś beztroska, czy to jest kwestia, nie wiem, zaniedbań takich totalnych, ale po prostu szkoda, bo my będziemy jako społeczeństwo cierpieć.
8: A co właśnie zrobić w takiej sytuacji, że gdy naprawdę jest kryzysowo, uciekać z domu, schować się gdzieś? Gdzie szukać pomocy?
7: Przede wszystkim zachowanie nasze jest uzależnione od tego, co jest źródłem zagrożenia, bo wiadomą rzeczą jest, że nie możemy zostać w miejscu, które stanowi zagrożenie dla naszego zdrowia życia. Musielibyśmy posłuchać, jeżeli jesteśmy w pewnej grupie, na przykład w galerii handlowej, czy powiedzmy w szpitalu, czy w szkole, jak i realizować plan ewakuacji. Bo to one są robione, żeby w sposób bezpieczny i jak najszybszy daną grupę, populację osób, które się tam znajdują, rozdyslokować w innym miejscu, aniżeli to, co jest zagrożone. Natomiast w sytuacji zagrożenia wojennego, no wiadomą rzeczą jest, że tutaj trzeba się uchować bezwzględnie i to w tym momencie, no to jest tak naturalne, że po prostu każdy z nas będzie uciekał, no niestety.
3: Szkolenia te mają być przeprowadzone w ramach szkoleń ludności i obrony cywilnej. Zranionymi i niebezpiecznymi dzikimi zwierzętami na terenie Konina zajmuje się konińska spółka PGKiM. Jak zapewnia prezes spółki Michał Zawadzki, działają 24 godziny na dobę.
9: Tradycyjnie też jak co roku wystartowaliśmy w przetargu, który był organizowany przez Urząd Miasta i podjęliśmy się zadania odławiania dzikich zwierząt z terenu miasta Konina. Takich zwierząt, które zabłąkają się w mieście, czasami złamią na przykład nogę, czy jest jakaś inna potrzeba, żeby im pomóc. I tego typu działanie realizujemy. Jesteśmy do tego przygotowani, ponieważ jest to odpowiedzialne zadanie. W Koninie realizowane wzorcowo i wiele samorządów może się od nas uczyć. My jesteśmy przygotowani, mamy specjalny samochód do przewożenia. Mamy podpisaną umowę z lekarzem weterynarzem, który jest w gotowości 24 godziny na dobę. Bo proszę sobie wyobrazić na przykład, że taki łoś, który jest wielkim zwierzęciem, wejdzie na teren miasta Konina i zaplącze się w ogrodzeniu czy w jakiejś siatce i trzeba to zwierzę ratować. To musi przyjechać weterynarz. Posiada specjalną broń Palmera, z której wystrzeliwuje środek nasenny, usypia to zwierzę. My to zwierzę wtedy przewozimy w miejsce specjalnie do tego wygrodzone, przygotowane, tam je leczymy i następnie wypuszczamy na wolność. Przy parku, przy ulicy Dmowskiego, tam jest specjalnie przygotowany wybieg, aby tego typu zwierzęta ratować i tam również są osoby przeszkolone, które potrafią sobie w tym poradzić. No i ten lekarz weterynarz, który jest do tego, żeby to zwierzę uratować. Jest bardzo dużo takich przypadków, bo jesteśmy wzywani wielokrotnie na przykład do lisów, które coraz częściej przychodzą do miasta i szukają pożywienia w śmietnikach, czy niestety dożywiani są również, dożywiane są te zwierzęta przez ludzi. I tutaj mamy wiele tych zleceń. No w tej chwili w styczniu mieliśmy około 15. I to są, żeby Państwo sobie wyobrazili, to są zlecenia realizowane w dzień i w nocy. Czyli nasi pracownicy mogą być wezwani, nie wiem, w niedzielę o godzinie 23:30. Odpowiedzialne zadanie i jesteśmy też zadowoleni, że możemy my jako spółka miejska to zadanie realizować, bo ono jest bardzo potrzebne.
8: Czyli hipotetycznie widzimy jakieś dzikie zwierzę i dzwonimy wtedy do PGKiM-u?
9: Gdyby Państwo widzieli takie zwierzę, niepokoili się jego obecnością, bo może to być na przykład lis, który się zachowuje w nieodpowiedni sposób, może on wyglądać na zwierzę chore, inne zwierzę, które również wymaga interwencji, to wtedy Państwo dzwonicie do PGKiM-u, a jak do PGKiM-u nie możecie się dodzwonić, to dzwonicie do Straży Miejskiej i oni też wiedzą, w jaki sposób nas poinformować. Całym zadaniem opiekuje się i zleca Wydział Zarządzania Kryzysowego z panem kierownikiem Figurskim na czele.
10: 24 godziny na dobę działamy. Zakupiliśmy aplikator pneumatyczny, w razie czego możemy zwierzę uśpić, przewieźć bezpiecznie, bez stresu. Mamy podpisaną umowę z lekarzem weterynarii, też, który również interweniuje 24 godziny na dobę. No, z tych sytuacji zdarza się sporo. Przede wszystkim sarny. Sporo jest również ptaków najprzeróżniejszych, które gdzieś tam są ranne, chore. W okresie zimowym ostatnio przewoziliśmy łabędzia, który przymarł na jeziorze, na lodzie. Również kormorana. Takie zwierzęta, które odławiamy, ludzie bardzo boją się lisów, które coraz częściej wychodzą na teren miasta, gdzieś tam pojawiają się. No, z terenu całego miasta nie da się odłowić lisów, ale gdzieś na takich mniejszych terenach, gdzieś na terenach ogrodzonych, na terenach szkoły, przedszkoli, mamy żywołapki, próbujemy gdzieś tam odłowić i wywieźć w bezpieczne miejsce i dla zwierzęcia, i dla ludzi, którzy no, jednak boją się tych zwierząt. Jeżeli zwierzę jest zranione, zostaje przewiezione do lekarza weterynarii. Ten decyduje, co dalej. Jeżeli jest zranione, no więc jest leczone. I jeżeli stwierdzi lekarz, że już można zabrać z przychodni, to przewozimy je do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w Grodzcu. I ten dalszy etap już, gdy zwierzęciu nie zagraża niebezpieczeństwo śmierci, dalej jest wprowadzony i gdy wyzdrowieje, wypuszczane jest, są na wolność. Pracownicy PGKN, jest taka grupa interwencyjna, która całą dobę dyżuruje i w razie zgłoszenia takiego problemu wyjeżdżają pracownicy, odławiają zwierzę. Jeżeli jest jakiś większy problem, no to przyjeżdża lekarz weterynarii z bronią pneumatyczną, którą wcześniej zakupiliśmy, usypia zwierzę, my zabieramy i dalej jest leczone. Taka możliwość dyżurowania i odławiania zwierząt jest od 2021 roku. Oczywiście wcześniej my również interweniowaliśmy, bo jeżeli było zgłoszenie, że coś się dzieje z jakimś zwierzęciem, no to jechaliśmy, ale teraz jest to bardziej sformalizowane. Mamy dyżury całodobowe, mamy sprzęt, no jest to lepiej zorganizowane, bezpieczniejsze. I patrzymy, jak to wygląda, czy jest możliwość wyprowadzenia jej w bezpieczny teren, bo wiadomo, że jeżeli to teren jest przy ruchliwej ulicy, to jest niebezpieczeństwo, że wybiegnie nagle i pod samochód. Jeżeli jest takie zagrożenie, no to wtedy łapiemy lub usypiamy i wywozimy w bezpieczny teren. Różnie ludzie dzwonią do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, do Straży Miejskiej, na policję. Również są nasze telefony alarmowe, na które też można dzwonić. Znajdziemy je na stronie PGKiM.
3: Mówił również Dariusz Urbański z konińskiego PGKiM-u. Gdy zobaczymy dzikie zwierzę potrzebujące wsparcia w Koninie, powinniśmy skontaktować się ze Strażą Miejską, Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Magazyn lokalny. Ruszamy z informacjami. 380 milionów złotych będzie kosztowała budowa ponad 13 kilometrów nowoczesnej drogi numer 25 pomiędzy Rychwałem a Zbierskiem. Jak podkreślał podczas uroczystości minister infrastruktury Stanisław Bukowiec, inwestycja ma znaczenie nie tylko dla regionu, ale dla całego kraju.
11: W skali kraju raport Gospostratega, który powstał m.in. przy wsparciu i pod opieką naukowców, profesorów z poznańskich, wynika, że około 10 milionów Polaków mieszka w strefach, które są lub mogą być wykluczone komunikacyjnie. Co jako resort robimy w tym obszarze? Po pierwsze, w ciągu 2 lat powiększyliśmy budżet, który jest skierowany na wsparcie w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, czy złote dowozu kilometra, z 800 milionów złotych w 2023 roku do kwoty 1,2 miliarda milionów złotych. To jest duży wzrost. Wszystkie wnioski, które składali samorządowcy, zostały te wnioski uwzględnione w tym budżecie, ale chcemy zmienić całą ustawę. Dlatego proponujemy, aby w nowym projekcie to marszałkowie województw przejęli na siebie rolę koordynatora, integratora tego systemu. W ten sposób to właśnie marszałkowie będą tworzyć wspólnie z sejmikami plan transportowy dla województwa, w którym będą wnioski składane przez poszczególnych samorządowców. Przewidujemy również, że będzie możliwość organizacji na przykład transportu na życzenie, a więc w tych miejscach, gdzie nie zawsze jest potrzeba, aby regularnie kursował autobus, bo jest na przykład mniej mieszkańców, żeby wójt, burmistrz mógł skorzystać z tak zwanego transportu na życzenie. Wszystkie pojazdy będą wyposażone w GPS. Rola marszałków będzie również taka, aby przygotować cyfrowe rozkłady jazdy, które będą skoordynowane pośród wszystkich środków transportu. O, w tym nowym projekcie przewidujemy również, że będzie uwzględniona kolej. O, w Wielkopolsce mamy bardzo ambitne plany. Po pierwsze, będziemy chcieli dokończyć rozbudowę drogi krajowej numer 25, obwodnica Kalisza. To jest inwestycja, która długo czekała na swoją realizację ze względów proceduralnych. Również mówimy o drodze ekspresowej S11, która ma swoje też problemy związane ze środowiskiem, z kwestiami przyrodniczymi, ale tam, gdzie jest to możliwe, chcemy przyspieszyć te prace. Również działania związane z drogami samorządowymi, dlatego przygotowujemy projekt zmian w ustawie o decyzji środowiskowej, tak aby powiększyć ten kilometraż, który jest w tej chwili na poziomie 1 kilometra, jeśli chodzi o brak konieczności pozyskiwania decyzji środowiskowej dla tego typu inwestycji, z kilometra do 4 kilometrów. W ten sposób samorządy, szczególnie drogi samorządowe, będą mogły być budowane szybciej, skróci się czas ten proceduralny. Oprócz tych dużych dróg, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad realizuje też zadania punktowe związane z poprawą bezpieczeństwa. Dzisiaj zostały podpisane przeze mnie programy inwestycyjne dla 3 inwestycji. To są zadania w postaci budowy dróg pieszo-rowerowych przy drogach krajowych w sumie o wartości 26 milionów złotych. Tego typu inwestycje są konieczne, żeby poprawiać bezpieczeństwo. Dbamy o to, żeby bezpieczeństwo na polskich drogach było coraz lepsze, żeby była też mniejsza liczba ofiar zarówno śmiertelnych, jak i rannych, żeby było mniej generalnie wypadków. Z roku na rok poprawiają nam się statystyki. W roku 2025 było o 12,5% mniej osób, które zginęły na polskich drogach w stosunku do roku 2024. Początek bieżącego roku również jest pozytywny. Temu mają służyć również zmiany w przepisach, dlatego że zmieniliśmy przepisy choćby w zakresie przekroczenia prędkości o 50 km poza terenem zabudowanym na drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych. Na tego typu drogach, czyli takich powiatowych, gminnych, które są poza obszarem zabudowanym, wiele osób ginęło. Tam zdarzało się najwięcej wypadków, którego powodem była prędkość. Więc w tym momencie automatycznie będą zabierane uprawnienia na okres 3 miesięcy, jeżeli ktoś przekroczy daną prędkość o 50 km na godzinę. Również sankcjonujemy przekroczenie przepisów związanych z niebezpieczną jazdą, z driftem, z nielegalnymi wyścigami. Również jeśli chodzi o osoby tak zwanych recydywistów, czyli osoby, które mimo zabrania uprawnień siadają za kółko, też tutaj zwiększyliśmy kary. Wszystko to ma służyć poprawie bezpieczeństwa.
9: Patryk Kosicki pełni obowiązki dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddziału w Poznaniu. Podpisaliśmy kontrakt w systemie Projektuj Buduj na rozbudowę drogi 25 na odcinku Rychwał-Zbierzk. Czyli ważna rozbudowa może trochę tutaj być myląca, ale tak naprawdę przebieg jest po całkowicie nowym śladzie z niewielkim wykorzystaniem istniejącej drogi 25. Także nowa droga, 2 jezdnie, 2 pasy ruchu w każdym kierunku, wygrodzona z bezpiecznymi węzłami, także no, w najwyższym standardzie, jaki dzisiaj realizujemy. 13 kilometrów, 10 obiektów mostowych, zarówno w ciągu drogi, jak i przekładających drogi poprzeczne. Dodam tylko, że ten odcinek nie ma węzła, ale na sąsiednich odcinkach, na których już umowy podpisaliśmy jeszcze w tym roku, te węzły sąsiadujące są. Także i na wysokości Rychwała, i na wysokości Zbierska. To nie jest droga ekspresowa, dlatego że rozporządzenie Rady Ministrów o przebiegu dróg autostrad i dróg ekspresowych nie przewiduje tutaj drogi ekspresowej, a to jest wynikiem natężeń ruchu, które nie są tutaj tak istotne jak na drogach ekspresowych i autostradach. Natomiast to będzie droga bardzo zbliżona do drogi ekspresowej, dlatego właśnie, że będzie wygrodzona, będą węzły, będą 2 jezdnie po 2 pasy ruchu, także będzie można się bezpiecznie przemieszczać z prędkością, jak zaznaczyłem na konferencji, 100 na godzinę. Także bezpiecznie 100 na godzinę będzie można tutaj, mam nadzieję, taką prędkością się poruszać. Tutaj dokładniejsze daty przedstawiła pani dyrektor kontraktu, natomiast i tam padło 48 miesięcy, natomiast będziemy robili wszystko, tak jak zaznaczono, żebyśmy jak najsprawniej, bo w tym okresie się mieści czas na projektowanie i na uzyskanie decyzji i zezwolenia realizacji inwestycji drogowej i później wybudowanie. No, z praktyki naszej około do 2 lat trwa uzyskiwanie, ten etap taki projektowy z uzyskiwaniem decyzji i około 2 lat, 2 sezonów ta budowa, więc realnie w ciągu 4 lat powinno nam się wszystko udać. Ponad 300 milionów złotych, także prawie 400. Na tym odcinku będzie biegła po wschodniej stronie obecnej drogi 25, czyli ominie Rychwał po wschodniej stronie i tak naprawdę po tej wschodniej stronie zostanie aż do Zbierska. Także lasy i na końcu, znaczy pola i lasy, tak, takie tereny. No na wysokości Rychwału rzeczywiście będzie kilka wyburzeń i to na pewno gdzieś będą jakieś kolizje najtrudniejsze, takie powiedzmy z zabudową mieszkalną, ale nie tylko. A tak to, no tak to omijamy po wschodniej stronie i jakby staramy się w jak największym oddaleniu od zabudowy, żeby też tych utrudnień nie było. Wszystkie kolizje przebudujemy, powiążemy drogi, które przecinamy. Wszystkie nieruchomości dotychczas, które miały dostęp do dróg publicznych, będą je miały. Zostanie to zachowane lub odtworzone. No Konin-Kalisz to jest właśnie 3. kontrakt, który na tym odcinku został podpisany. Czyli można powiedzieć, wszystkie
12: trzy odcinki łączące gminę Stare Miasto przez autostradę i aż do Kokanina na przedmieściach Kalisza. Są już podpisane, są właśnie projektowane w tym momencie. Dalszy odcinek stanowiący niejako obwodnicę Kalisza jest po otwarciu ofert w postępowaniu i będziemy się przygotowywali do wyłaniania wykonawcy. A ostatni odcinek już łączący z Ostrowem to jest Biskupice Ołoboczne, węzeł Ostrów S11. On już jest też w trakcie projektowania i jeszcze w tym roku będziemy składali wniosek o wydanie decyzji z RID. Także już jest, można powiedzieć, jeszcze bardziej zaawansowany niż te. No myślę, że ten 2.30 to powinna cała być zrobiona, dlatego że no ostatni będzie ten kontrakt podpisywany na obwodnicy Kalisza i on będzie zamykał całą drogę. Natomiast te trzy, o których teraz mówimy tutaj najbliższe, one spowodują przyspieszenie, bo chociażby już połączenia między autostradą Koninem i Kaliszem. Prawie 70 km, 68 km i całkowity koszt to jest około 2 miliardów.
13: Stefan Dziemara, burmistrz Rychwała. Proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj podpisujemy inwestycję blisko 400 milionów złotych, która da możliwość naszym mieszkańcom przemieszczania się w trybie takim błyskawicznym za 3,5 roku. Czyli będziemy mogli z jednej strony wschód, zachód, czyli zbliżamy do A2, która już była. No i oczywiście północ, południe, bo wjedziemy do Ostrowa i tam będziemy mogli już się właśnie przemieszczać. Czyli patrząc z punktu bezpieczeństwa, komunikacji, wygody mieszkańców. No i oczywiście najważniejsza rzecz, że nasze tereny, czyli będą w tej chwili zainteresowani wielu przedsiębiorców. To właśnie dzięki takiej rzeczy, jak powstały dwa węzły w Starym Mieście, to Stare Miasto stało się ogromnym terenem różnych inwestycji. My mówiliśmy, że ta firma nie wykonuje węzła w Rychwale, ale na terenie gminy Rychwał będzie węzeł, gdzie będzie można wjechać na tą drogę. A więc ta komunikacja i możliwość rozwoju tego rejonu to jest ogromna rzecz. A więc to są trzy rzeczy, które są najważniejsze, czyli ta szybkość przemieszczania się, rozwój gospodarczy, no i oczywiście to, co wspominałem, bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Tak, to jest super dla mnie, gościa, który pracował właśnie w resorcie, później byłem dyrektorem WORD-u i to, co mówiliśmy, spadek liczby zabitych na drogach, to jest właśnie ta rzecz, której oczekujemy i od nas mieszkańcy oczekują jako włodarzy danych gmin. 400, prawie blisko 400 milionów to jest odcinek, który ten będzie kosztował. Tutaj pan minister powiedział o kwocie 300, dokładnie to jest prawie 370 milionów złotych. Natomiast cały odcinek, połączenie od autostrady do Ostrowa będzie kosztował 2 miliardy złotych. To będzie się składało z kilku odcinków, natomiast to jest fajne, że one zostaną wykonane w tym samym czasie, czyli każdy odcinek to jest inny wykonawca i to jest ta rzecz, wartość dodana tej inwestycji. To
14: jakie korzyści płyną też dla mieszkańców, panie burmistrzu? Wiadomo, droga będzie nowa, czy oprócz tego jeszcze jakieś dodatkowe korzyści?
13: Ja myślę, że dzisiaj Rychwał właśnie będzie miejscem, o którym będzie się mówiło, bo tu powstaną kolejne właśnie duże zakłady, bo będzie duże zainteresowanie, czyli dzisiaj hektar gruntów na przykład kosztuje, strzelam, 100 tysięcy, będzie kosztował 300 tysięcy, czyli to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że tu powstanie wiele nowych miejsc pracy, a więc daje szansę, że nasi młodzi mieszkańcy, poza tym, że będą mogli pojechać sobie do Poznania i wrócić, bo będzie to łatwe i proste i przyjemne, to właśnie tutaj powstaną duże zakłady i może ktoś z Poznania przyjechać tutaj i mówić, przecież tu jest wygodniej, bo lepsze powietrze, inna infrastruktura, świetnie rozbudowana sieć szkolno-przedszkolna, a więc wszystko dla młodych ludzi mamy, tylko chodzi o to, żeby dać im miejsce pracy, których oni zarobią, bo dzisiaj młody człowiek chce mieć pieniądze i duże, a więc w samorządach nie są takie, czy w instytucjach, które są, duże zakłady, które dzisiaj generują większą możliwość właśnie wyższych płac, dają taką szansę.
14: Czy są już firmy, które interesują się tutaj?
13: Tak, już odpowiadam, że dzisiaj terenem gminy Rychwał interesuje się dużo więcej osób niż do tej pory. Czyli mimo, że tej inwestycji nie ma, to już jest ogromne zainteresowanie, a za rok, za dwa będzie jeszcze większe.
14: Panie burmistrzu, jeszcze tutaj pan dyrektor dróg powiedział, że budując tą drogę będzie trzeba jednak wysiedlić kilka domów. Czy już wszystko jest pozałatwione, jeżeli chodzi o tą kwestię?
13: Mieliśmy, czyli było przygotowywane PFU, czyli plan funkcjonalno-użytkowy. Były również protesty. Gmina Rychwał to nie jest też idealna gmina, czyli ludzie mają swoje problemy. Natomiast ja się cieszę, że właśnie komunikując się z nimi na tyle skutecznie, że większość tych, których była sporna, no jednak opowiedziała się za. Natomiast oczywiście, że są osoby na terenie gminy Rychał, które uważają, że to jest najgorsze rozwiązanie, no bo niestety oni będą musieli burzyć swój dom. Jest mieszkaniec, który wybudował 3 lata temu swój dom i będzie ten dom rozwalony, natomiast on wiedział, że tam pójdzie autostrada. Ja z nim rozmawiałem, rodziną, i oni wiedzą, że ta sytuacja taka będzie, natomiast no, to już jest jakby wola. Wtedy jeszcze niestety pozwolenie na budowę można było dostać, bo w momencie dzisiaj, kiedy została podpisana umowa, kiedy to jest już zatwierdzone PFU, jest decyzja środowiskowa, czyli wstępna, to już oczywiście nie dostanie się pozwolenie na budowę, ale do tej pory można było dostać i ludzie widzieli, że to będzie, a jednak oni się decydowali. No więc dzisiaj to jest trudno mi powiedzieć, że jaka to jest ich decyzja. Oczywiście, że ta firma będzie realizowała to w sposób wyjątkowy. No i oczywiście to wszystko jest w ramach robione, gdzie państwo wykupuje, czyli powiedzmy ceny są ustalone i one są na pewno bardzo korzystne i jestem przekonany, że na pewno nikt nie straci. Natomiast ja rozumiem i współczuję, ale jeszcze raz mówię, ta kwestia była pewną świadomością. Natomiast to nie są małe pieniądze, gdzie też jakby są te będą wypłacane. Czyli tutaj ja myślę, że zresztą no, prawo tak stanowi, a nie inaczej, bo to pójdzie z RID-em, czyli wykonawca, czyli pan wojewoda, są ustalone stawki. Natomiast my w tych kwestiach spornych, gdzie było możliwe, to podpowiadaliśmy, że komuś zostało kawałek ziemi, na przykład, żeby wykupić całość. I te wszystkie kwestie sporne zostały w jakiś sposób wyjaśnione. Jest jeden dom taki, który jest faktycznie nowy, natomiast pozostałe sytuacje są po prostu takie, gdzie ludzie mają pełną świadomość, że tak musi być. No to jest jakby konsekwencja, no niestety, tej decyzji. Natomiast ja chcę może powiedzieć i to, bym chciał, żeby poszło, że samorząd Rychwała nie miał wpływu na przebieg tej drogi. To nie jest samorząd Rychwała, bo inwestorem jest generalna dyrekcja i to musi się wpisać nie tylko w koncepcję gminy Rychwał, ale w koncepcję tego połączenia między właśnie Ostrowem a autostradą. Czyli tutaj to nie jest tylko kwestia samorządu Rychwała.
3: Termin zakończenia inwestycji to 2030 rok. A teraz zajrzymy do Kleczewa, a tam gmina nie chce być całkowicie zależna od innych spółek w kwestii przerabiania odpadów zielonych. Dlatego wybuduje nowoczesną biokompostownię. Wszystkie procesy mają być kontrolowane komputerowo. Możliwości przerobu mają zostać zwiększone do 25 tysięcy ton.
15: Chcę sprawić, aby gmina Kleczew wciąż była gminą zamożną, no i teraz dużo starań czynię, aby to się zadziało. Nasz główny podatnik niestety coraz mocniej ogranicza swoją działalność tutaj, przez co odczuwamy to bardzo mocno w budżecie, no ale nie czekamy na katastrofę, tylko uciekamy do przodu, czyli robimy wszystko, aby gmina Kleczew, tak jak już powiedziałem, wciąż była gminą bardzo zamożną.
8: Takim jednym z punktów tych działań jest budowa biokompostowni.
15: Tak, budowa biokompostowni, to znaczy długo szukałem rozwiązania i czasami najprostsze rozwiązania są najlepsze. Inwestujemy bardzo mocno w naszą spółkę, nasz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, którego sytuacja finansowa no, dość mocno się skomplikowała. Tak naprawdę w 2016 roku wtedy nałożono taką wysoką opłatę podwyższoną i w tej chwili, że tak powiem, niestety konsumujemy już tą karę, to znaczy musimy zapłacić ponad 15 milionów złotych opłaty podwyższonej, czyli tutaj nazwijmy to takiej kary za niedochowanie należytej staranności w dokumentacji z roku 2016 i 2015, jeśli dobrze pamiętam. No ale no, zamiast siedzieć i płakać, no to jak już powiedziałem, stwierdziłem, że to jest słuszny kierunek działania, więc zamierzam bardzo mocno tą firmę naszą gminną wzmocnić. Gmina Kleczew ma w niej 100% udziału, więc jest to jak najbardziej zasadne. No i dokładnie miałem przyjemność spotkania się z panem prezesem, przed notariuszem i stosowne dokumenty zostały przygotowane i Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Kleczewy zostanie dokapitalizowany kwotą 15 milionów złotych i te pieniądze będą przeznaczone na budowę biokompostowni. No i teraz, dlaczego my to robimy? Pierwszy wzgląd taki, że to rozwiązuje nam nasze problemy, jeżeli chodzi o zagospodarowywanie odpadów zielonych, a druga kwestia, tak jak już powiedziałem, chodzi o aspekt finansowy. Liczę na to, że dzięki temu nasz zakład będzie zarabiał znaczące pieniądze, znaczy mówię w tej chwili trochę na okrętkę, nie chcę za bardzo wchodzić w szczegóły, natomiast mamy to oczywiście bardzo precyzyjnie policzone, o jakich my przychodach i dochodach w skali roku mówimy. No i nie ukrywam, to są pieniądze, na myśl o których pojawia się uśmiech na mojej twarzy. branży. Dzięki tym pieniądzom będzie to również takie swoiste koło zamachowe, ponieważ zakład będzie miał pieniądze na to, aby móc budować kolejne elementy, bo w mojej ocenie ta budowa naszego zakładu nie powinna się zatrzymać wyłącznie na biokompostowni, powinny powstawać kolejne elementy. My w tej chwili jesteśmy na etapie przygotowywania takiej koncepcji, co tam by się miało zadziać też. Dzisiaj może za dużo o tym nie mówmy, ponieważ to jest wszystko dopiero sfera przyszłości. Ja się bardzo boję, że niestety nie zdążę tego tematu dowieść do końca z uwagi na dwukadencyjność same przygotowania projektu i decyzji środowiskowych. To my już mówimy o rok do półtora roku, a jeszcze pozwolenie na budowę, więc już, że tak powiem, już kadencja mi się tutaj pewnie zdąży wyczerpać. No i mam nadzieję, że następca mój będzie, że tak powiem, miał podobny tok myślenia, aby budować jednak ten potencjał, musimy zabezpieczyć w przyszłości wpływy finansowe do budżetu gminy Kleczew. Jak będziemy wydawać tylko to, co w tej chwili wpływa z podatków, co jeszcze wpływa, no to będzie bardzo, bardzo źle. Więc uniezależnić się od wszystkich, od jakichkolwiek, że tak powiem, podmiotów zewnętrznych. Nasza firma, która będzie zarabiać duże pieniądze i wpłacać te pieniądze do budżetu, to jest w mojej ocenie jeden z kierunków, w którym powinniśmy zmierzać. No a poza tym oczywiście taki rozwój przedsiębiorczości, bo nie ukrywam i to jest fajne, że pytają inwestorzy o możliwość jak gdyby rozpoczęcia współpracy z gminą Kleczew, zainteresowani są nabyciem gruntów. No i w tej chwili o tym też niestety za dużo nie mogę powiedzieć, ale jesteśmy w trakcie rozmów z kluczowym inwestorem. Jeżeli ten temat uda się, że tak powiem, szczęśliwie dopiąć do końca, no to ja mogę już stąd z czystym sumieniem odchodzić, ponieważ to będą tak potężne wpływy, jakie w tej chwili, że tak powiem, no nie chcę ujawniać tajemnicy skarbowej, bo znów chciałbym być może do kopalni się tutaj odwołać, natomiast muszę być bardzo ostrożny jak gdyby w tych porównaniach. Natomiast no, jeżeli ten inwestor tutaj rozpocznie działalność, to gmina Kleczew będzie naprawdę niesamowicie bogata i mam nadzieję, że wkrótce takie dobre wiadomości będę mógł mieszkańcom swojej gminy przekazać. Biznes nie lubi czasami, jak się za dużo mówi, zwłaszcza zbyt wcześnie o pewnych aspektach, więc no, zostawiam ten temat na chwilę obecną, pani redaktor, bez komentarzy.
8: A jeżeli chodzi o tą biokompostownię, to kiedy ruszy budowa, wiadomo, czy na razie to jest wszystko w trakcie załatwiania?
15: Nie, to już, że tak powiem, co miało być załatwione, to już zostało załatwione. W tej chwili są najważniejsze, czyli kasa. My już mamy pozwolenie na budowę. W tej chwili, tak jak już powiedziałem, dopinamy kwestię 15 milionów złotych z budżetu gminy Kleczew, ale cała biokompostownia będzie kosztować, szacujemy, około 25 do 28 milionów. To są takie wartości kosztorysowe. Sądzimy po przetargu, że będzie troszeczkę taniej, bo ogólnie dostrzegam taką tendencję, że wszystkie przetargi, jakie organizujemy w tej chwili, rozstrzygają się poniżej kwot, jakie mamy zabezpieczone w budżecie. Wynika to z bardzo prostego względu. Samorządy nie mają kasy, więc inwestorzy, że tak powiem, są coraz głodniejsi, coraz bardziej głodni realizacji inwestycji, więc to jest taka realna rywalizacja pomiędzy nimi. A mi zależy na tym, żeby budować porządny obiekt. Tutaj nie może być, absolutnie na tym oszczędzać nie będziemy. Natomiast no wiadomo, że jeżeli zgłosi się kilka podmiotów, które zaoferują wybudowanie dokładnie tego samego według ściśle określonych parametrów, no to wybierzemy tą ofertę najkorzystniejszą finansowo i liczę właśnie na to, że ta konkurencja będzie duża i z tych 28 milionów zrobi się nie wiem, nieco ponad 20, więc no ciekaw jestem, ten przetarg wkrótce zostanie ogłoszony. To w tej chwili, tak jak już powiedziałem, walczymy o pozostałe środki, które brakują nam do tego, aby sfinansować, no szukamy ich na zewnątrz.
8: Czy możemy wstępnie powiedzieć, jakie to będą przychody? Bo mówił burmistrz, że bardzo duże.
15: No, nie wiem, czy to będzie jakaś tajemnica przedsiębiorstwa ujawniona, czy nie. Myślę, że nie. Mówimy o kwocie około 4 miliony złotych rocznie. To są pieniądze, które dadzą się odczuć w budżecie, ale tak jak już powiedziałem, mi nie zależy na tym, aby teraz zakład już od razu te pieniądze wpłacał do budżetu. Wychodzę z założenia, że teraz gmina powinna troszeczkę poskromić swój apetyt na inwestycje, na budowanie rzeczy, które ja wiem, że one bardzo cieszą mieszkańców, nie wiem, chodniki, nowe drogi, kanalizacja, tego typu rzeczy. Natomiast my jesteśmy w takiej sytuacji, że w tej chwili te pieniądze w mojej ocenie powinny, jak już są w biznesie, to powinny pracować na siebie, czyli rolą zakładu gospodarki komunalnej, rolą pana prezesa będzie pomnażanie tych milionów, czyli krótko mówiąc, wartość przedsiębiorstwa bardzo mocno wzrosła, bardzo mocno wzrosną możliwości kredytowe firmy. No i tak jak już powiedziałem, ten żywy pieniądz, który będzie wypracowywany każdego roku, w mojej ocenie powinien być zawracany do biznesu, aby budować kolejne etapy inwestycji, kolejne pomysły realizować, które już mamy. One w tej chwili się, tak powiem, na etapie projektowym są, w zasadzie koncepcyjnym, projektowym, to może troszeczkę za dużo powiedziane. Natomiast mówię, no my za moment przystępujemy do decyzji środowiskowych, ścigamy się z czasem, bo bardzo bym chciał zrobić tak dużo, jak tylko się da, aby no, na sobie nie wiem, kto będzie tutaj kolejnym burmistrzem, żeby ktoś nie wpadł, powiedzieć, a to jak już mamy tyle tutaj kasy, to po prostu pobudujmy te drogi, chodniki, ludzie będą głośno klaskać, bo jeżeli będzie takie podejście, no to te pieniądze bardzo szybko się wyda i niestety gmina Kleczew będzie tutaj strasznie biedna przez następne dziesięciolecie, bo nie będzie tego koła zamachowego. Ja chcę stworzyć to koło zamachowe, które spowoduje, że Kleczew będzie bogaty.
3: A o wszystkim mówił Mariusz Musiałowski, burmistrz Kleczewa. Szacunkowy koszt inwestycji to około 25 milionów złotych. Gminni radni zgodzili się przekazać na ten cel 15 milionów złotych. Ponad 1600 etykiet pudełek od zapałek można zobaczyć w Konińskim Muzeum. To bardzo duży i różnorodny zbiór i jest co podziwiać, dodała Ewelina Dziedzic, opiekunka etykiet.
16: W biurach działu techniki jest ponad 1600 etykiet zapałczanych. Jest to bardzo duży i różnorodny zbiór. Etykiety pochodzą z okresu PRL-u, głównie lata 50., 60., 70. i powstały w tych największych zakładach zapałczanych, czyli w Częstochowie, w Gdańsku, w Czechowicach-Dziedzicach, w Sianowie i w Bystrzycy-Kłodzkiej. I etykiety zapałczane przez te zakłady były produkowane głównie na polski rynek, ale też na rynki zagraniczne i te etykiety zagraniczne też się znajdują w naszych zbiorach. Etykiety zapałczane to są takie małe naklejki kolorowe, które się pojawiały na pudełkach od zapałek. One były początkowo przyklejane, a z czasem były nadrukowywane na tych kartonowych pudełeczkach. Więc to jest po prostu ta kolorowa etykietka, która nam ozdabiała początkowo etykiety, a z czasem dojrzano w tym jakiś potencjał na handel i promocję, również na takie narzędzie do propagandy, więc te treści na etykietach się zmieniały z czasem. Trzy sektory, bym powiedziała, bo z jednej strony etykiety były typowo reklamowe, po prostu reklamowały, promował jakiś produkt, jakąś usługę, od margaryny po jakieś tam, nie wiem, detergenty, domy towarowe, i to były przeważnie takie humorystyczne, kolorowe rysunki. Z drugiej strony mamy całą serię etykiet edukacyjnych, które przede wszystkim na jakieś treści

0: ZSRR, po takie propagandę bardziej ukierunkowaną do takiej strefy prywatnej człowieka, czyli nie wiem, jak dbać o porządek w domu, jak zapobiegać pożarom w gospodarstwach domowych, jakieś apele do rolników, czy na przykład apele do tego, żeby się szczepić przeciwko gruźlicy, więc no, te treści były różnorodne i z dzisiejszego punktu widzenia jest to bardzo ciekawy materiał do badań, zwłaszcza takich socjologicznych, bym powiedziała, kulturoznawczych. Te wartości artystyczne no, są na tych etykietach, ale myślę, że one miały mniejsze znaczenie. Bardziej chodziło właśnie o ten przekaz, żeby on, no, żeby to był jasny przekaz, żeby było wiadomo po prostu, o co chodzi. Autorami tych etykiet byli głównie właśnie artyści graficy, coś rysownicy. No przeważnie to byli uczniowie szkół czy akademii jakichś artystycznych, więc te skojarzenia są jak najbardziej trafne i też jak najbardziej można to porównywać do polskiej szkoły plakatu, bo rzeczywiście widać tam te kierunki artystyczne. Natomiast niestety w większości ci artyści są dla nas dzisiaj anonimowi. No niewielka rzeczywiście liczba tych etykiet jest podpisywana przez artystów bardziej znanych. Niektórzy się podpisywali inicjałami, które też niestety dzisiaj nam za dużo nie mówią, ale wiemy na pewno, że byli to właśnie albo studenci, albo po prostu artyści po szkołach, którzy pracowali dla jakichś zakładów graficznych, więc rzeczywiście wiedzieli, co robili i te walory artystyczne też są i są to takie rzeczywiście małe plakaty kolorowe, ładnie z jakąś kompozycją. Myślę, że widać to na tych etykietach. Ten system pudełka takiego wysuwanego z szufladą i zapałki, takie jak znamy dzisiaj, to powstał w Szwecji. To był wymysł szwedzki i w Europie generalnie, w innych krajach, na przykład w Anglii, też produkowano takie etykiety. To nie jest tylko tutaj jakiś polski wynalazek, ale oczywiście Polska tutaj bardzo prężnie działała w tym kierunku i polskie zakłady produkowały też dla zagranicznych rynków. Na przykład z napisami po angielsku i jest tam zaznaczone Made in Poland, więc działaliśmy też za granicą. Istniały już takie początkowe zrzeszenia ludzi zainteresowanych, się nazywa filumenistyka, tak? Czyli osoby, które zbierały te znaczki, natomiast nie sądzę, żeby tak w szerszym kontekście społecznym ludzie byli aż tak zainteresowani, żeby to kolekcjonować. Myślę, że z czasem dostrzeżono potencjał kolekcjonerski w tych znaczkach. Myślę, że sam fakt, że nie używamy już tych zapałek tyle co kiedyś, no przeszliśmy z zapałek na zapalniczki. Te wszystkie fabryki już dzisiaj albo nie istnieją, a nawet jeśli istnieją, to nie produkują już zapałek. Nie ma w Polsce już żadnego zakładu produkującego zapałki, więc nie było już po prostu potrzeby. Poza tym, jak skończył się PRL, to już też nie były takiej potrzeby, żeby siać propagandę, więc myślę, że też to tutaj miało znaczenie, że gdzieś tam po prostu zapomniano o tych zapałkach i o tych pudełkach i po prostu gdzieś tam odeszły w niepamięć i ten ich potencjał gdzieś tam powoli tak wygasał. Na pewno są takie kolekcje w muzeum w Częstochowie. W Częstochowie, znaczy pod byłej fabryce zapałek powstało muzeum w Częstochowie i na pewno jest tam też kolekcja. Chyba w Bystrzyce Kłodzkiej też jest jakieś muzeum. Jest to w planach. Nie wiem, czy w formie wystawy, czy może w formie katalogu, ale myślę, że jest to ogromny potencjał w tym materiale i rzeczywiście warto byłoby to pokazać szerszej publiczności.
1: I zaglądajcie do muzeum w Koninie.

0: SK2 Konin.
1: Wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam

0: autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem, jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
0: Autopromocja.

0: cash, płynie wzdłuż rzesz. Cicha woda, brzegir wie, cicha woda wie. Brzegir, gdy trzeba robić cash, płynie wzdłuż rzesz.
1: SK2

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercie. Jak rozpoznać ludzi.

0: SK2 Konin.
1: Kiedy noc spłoszy dzień, zmieni imię swe, już czas.